days. And in time may go.

Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

zapach. Kręgosłupa twe dłonie kroczą.

Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.

Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.

0: Autopromocja.
1: Gdzie najlepiej rozbić namiot?
2: O czym warto pamiętać, pakując plecak na wyprawę?
3: W jaki sposób zabezpieczyć się przed atakiem kleszczy, mrówek czy komarów?
2: Wszystkie te informacje znajdziecie
1: w poradniku młodego odkrywcy.
3: Bo zanim wyruszymy w drogę, należy wszystko dobrze zaplanować.
1: Razem z nami wędrujcie dzikimi szlakami.
3: Wszystkie odcinki poradnika znajdziecie na stronie podcasty.polskieradio.pl.
2: Do zobaczenia w polskich parkach narodowych. Pa, pa!
4: Niezapomniana przygoda trwa!
0: Autopromocja.

choć ma swoich zajęć dość. Stara się mieć czas dla ciebie.

Robisz pstryk, włączasz prąd, elektryczny, bystry prąd. Robisz pstryk, włączasz prąd, elektryczny, bystry prąd. Robisz pstryk, włączasz prąd.

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, ten z dynastii Piastów. Oni to mieli akcje,
2: intrygi, bitwy, tajemnice.
5: I ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
6: Minęła siódma, startujemy. Pierwszy dzień października. Martyna Huderska i Ania Jączyk.

6 minut po godzinie 7 startujemy. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Pierwszy dzień października w kalendarzu. Zaczynamy nowy miesiąc, więc dzisiaj garść październikowych ciekawostek, ale też piękne święto w kalendarzu, czyli Światowy Dzień Ptaków. Proszę dzisiaj wysoko podnieść głowę i popatrzeć, jakie piękne klucze ptasie fruwają nam nad głowami. Niektóre ptaki już zaczęły swoje wędrówki, inne zostają oczywiście z nami na zimę. Będziemy dzisiaj przywoływać różne ptasie ciekawostki, więc zapraszam tych, którzy ten temat lubią, być może znają. Może będziecie chcieli jakąś ciekawostkę też podrzucić. 22 645 20 55. No i oczywiście, gdyby ktoś chciał narysować ptaka albo przesłać nam zdjęcie, może jesteście takimi ptasimi ornitologami albo, nie wiem, fotografami przyrody i chcecie się podzielić swoimi zbiorami, to zapraszam. dzieci@polskieradio.pl, adres mailowy, na który można przesyłać nam korespondencję i zdjęcia. Zapraszam do współtworzenia audycji. Dzisiaj będą niespodzianki, także w postaci zaproszeń, między innymi do kilku teatrów w Polsce, więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Nowe sezony teatralne 2026-2027 będą obfitować także w nowości, w premiery, no ale też w spektakle, które cieszą się dużą popularnością. Więc zachęcam do słuchania o godzinie 7.30. Rodzinny budzik, czyli zmagania ze znakiem zapytania, a po godzinie 8 będziemy mieli dla Was kolejną niespodziankę. Tą niespodzianką będzie gość, ale jeszcze nie zdradzam, kto to taki i co się tutaj będzie działo. Jestem przekonana, że gość niejednego słuchacza i słuchaczkę zaskoczy. Zapraszam więc bardzo serdecznie do słuchania, no i będziemy mieli też dzisiaj ważną informację dla wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom. A jaka to informacja, to dowiecie się zaraz po piosence.

0: To była oczywiście pani Anna Sroka-Chryń, piosenka nieprzypadkowa. Dzisiaj Światowy Dzień Ptaków, pierwszy dzień października. Ale zanim ciekawostki ptasie na antenie Polskiego Radia Dzieciom, to ważna informacja. Podcast Polskiego Radia Dzieciom autorstwa Marty Powołowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie otrzymał nominację w 6. edycji konkursu Podcast Roku imienia redaktora Janusza Majki w kategorii Nauka, Edukacja, Technologia. Marcie, gratulujemy serdecznie. Można głosować na ten podcast, do czego gorąco Was zapraszamy, bo będzie wybierany laureat Nagrody Publiczności. Link do głosowania znajdziecie między innymi w naszych mediach społecznościowych, więc zapraszamy bardzo serdecznie. A podcastu można słuchać na stronie podcasty polskieradio.pl w zakładce dla dzieci. Być może wielu z Was podcast ten już zna. To są historie od Bolesława Chrobrego po Kazimierza Wielkiego. Można poznawać razem z Martą i z jej gośćmi królów z dynastii Piastów, którzy tworzyli nasz kraj. No i oczywiście razem z tą drużyną odkrywać sekrety decyzji królewskich, legendy, które przetrwały wieki. Marta zaprasza do udziału w podróży po Polsce sprzed setek lat, gdzie władcy walczyli o tron, a czasami jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa. Marta podkreśla, że historia nie musi być nudna. Wystarczy tylko opowiedzieć ją w ciekawy sposób. Podcasty polskieradio.pl, tutaj znajdziecie historię zaklętą w koronie, Piastowie, a my trzymamy mocno kciuki za tę nominację, a wyniki poznamy w listopadzie. Głosować można, tak jak wspomniałam, wybierając odpowiednią stronę, link w naszych mediach społecznościowych. A żeby zachęcić Was do głosowania, posłuchajmy fragmentu podcastu.
1: Polskie Radio Dzieciom zaprasza na podcast Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie. Piastowie. Odcinek pierwszy. Chrobry, czyli jaki?
2: Hej! A co ty taki niezadowolony?
3: No bo dzisiaj na przerwie bawiłam się z chłopakami i każdy miał swoje królestwo.
2: Super! I jak wyglądało to twoje królestwo? Czy występowały tam jakieś magiczne zwierzęta albo stwory, rośliny?

0: Och, sama bym chętnie się z wami pobawiła i została władcą takiego państwa.
1: No fajnie, fajnie. Tylko jak moje oddziały zaczęły przejmować terytorium Leona, to on powiedział, że zachowuje się jak chlobly.
0: To chyba dobrze.
1: No właśnie, nie wiem. Cieszyć się, obrażać. Co w ogóle oznacza słowo chlobly?
0: Wiesz co? Mam pomysł. Znam kogoś, kto może nam to wyjaśnić.
2: A chcecie się dowiedzieć, kto to taki? To zajrzyjcie na stronę podcasty polskieradio.pl.

Polska cały czas pod wpływem podwyższonego ciśnienia i to dzięki niemu temperatura sięga 20 stopni niemal w całym kraju. Czy będzie dziś przez cały dzień pogodnie? Już sprawdzamy szczegóły. Dzisiaj niewielkie lub umiarkowane zachmurzenie, na południowym wschodzie lokalnie niebo bezchmurne, a temperatura maksymalna od około 18 stopni na północnym wschodzie, w rejonach podgórskich Karpat do 23 stopni na południowym zachodzie. No piękny dzień nam się rysuje. Wiatr słaby do umiarkowanego, chwilami może być porywisty i będzie wiał głównie z południowego wschodu. W górach świętokrzyskich porywy mogą osiągnąć 55 km na godzinę, a w najwyższych

niektórych partiach Sudetów nawet 80. Gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, więc proszę na siebie uważać, a niebo dzisiaj jest obłędne. Nie wiem, czy już wyruszyliście i czy mieliście okazję spojrzeć w górę i czy to tylko nad Warszawą. Mam nadzieję, że nie, ale niebieski przeplata się z różowym. W takich pasach na niebie to się zadziało. Nie wiem, cóż to za zjawisko, muszę wytropić, ale jeszcze godzinę temu coś takiego można było obserwować, taki spektakl kolorów, coś imponującego. No i przyglądajcie się ptakom latającym w niezwykłych kluczach. O tym też dzisiaj będziemy w poranku Polskiego Radia Dzieciom rozmawiać. Gdybyście chcieli coś dodać, to zapraszam. 22 645 20 55.

deszczu, chmur, wiatru, wałów. Departament przelotnych opadów, sekcje burzy, piorunów i gradu, biuro prognoz i życzeń zbiorowych oraz własny gabinet odnowy. Halo, halo, po

znakomicie! Czy to jest Wydział Zachmurzenia? Mam osobiście dwa życzenia.

Ministerstwo pracuje od rana. Każda chmurka jest zaplanowana. Każdy deszczyk ma nazwę, numerek. Księgowany jest każdy wiaterek.

0: rozbicie piorunów.
1: Bezpieczne.
0: Ministerstwo to wielka wygoda, już tajemnic nie kryje przyroda. Już nie trzeba parować przy oknie, tylko życie jest nudne, okropnie. Halo, halo, poproszę o pogodę. Chciałbym zobaczyć dziś przyrodę. W słonecznym blasku już o świcie. Mogę mieć pewność? Haha, znakomicie! Czy to jest wydział zachmurzenia? Mam osobiście dwa życzenia. Proszę o chmurę,

24 minuty po godzinie 7, a my spoglądamy w kierunku Olsztyna i Olsztyńskiego Teatru Lalek, bo mamy dla Was podwójne zaproszenie na spektakl o rybaku i złotej rybce, więc halo, halo. Mam nadzieję, że mieszkańcy Olsztyna nie śpią. Autorką tej historii jest Marta Guśniowska, a opowieść na motywach baśni Aleksandra Puszkina powstała. Muzykę skomponował Marek Markiewicz i Jaromir Wroniszewski, a piękną scenografię przygotował pan Ireneusz Salwa. Historia, którą możecie znać, o rybaku i złotej rybce, ale napisana językiem współczesnym. A kto zna teksty dramatopisarki Marty Guśniowskiej, wie, że bardzo często autorka puszcza oko do publiczności i do swoich czytelników i wplata też elementy humorystyczne. W pewnej wiosce była chata, taka jaka wszędzie, niezbyt duża, niebogata, no jakoś

to się wszędzie. A w tej chacie izba była, dawno niebielana, a w tej izbie parka miła rybak i jego żona. A w tej babie były chęci, żeby być bogatą. Cóż się stanie, cóż się święci? Spójrzmy wszyscy na to. Tę historię pamiętamy. Pamiętamy też złotą rybkę, która spełniała życzenia. A ja mam pytanie przewrotne. Jakie życzenie mogłaby mieć złota rybka? 22 645 2055. Śmiało proszę telefonować w sprawie zaproszeń, a o rybaku i złotej rybce historię obejrzeć można 3 października o godzinie 15. Mamy dla Was podwójne zaproszenie. 22 645 20 55. To czekamy na pierwszego śmiałka z Olsztyna bądź okolic, który się do nas szybciutko dodzwoni, odpowie na pytanie, no i zabierze to podwójne zaproszenie.

0: Lara się do nas dodzwoniła jako pierwsza. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jestem Lara z przedszkola.
0: Och, witam cię, Laro. Ja jestem Martyna z radia. Bardzo mi miło cię poznać. Czy ty mieszkasz w Olsztynie?
1: Tak.
0: Chciałabyś wybrać się do teatru i zobaczyć opowieść o rybaku i złotej rybce?

0: A jak myślisz, jakie życzenie mogłaby mieć złota rybka?
1: No.
0: Można wymyślić, co się chce. Każda odpowiedź jest dobra.
2: Mieć ręce i złapać piasek i sobie podotykać.
0: Jakie piękne życzenie. Czyli ona chciałaby się zamienić w taką rybkę, tak? Która miałaby dłonie. Mogłaby dotykać różnych rzeczy. No, piękne marzenie. Bardzo mi się podoba. Nie wiem, jaka będzie ta rybka w Olsztyńskim Teatrze Lalek, bo widziałam tylko zdjęcia z tego spektaklu, ale mam nadzieję, że historia ci się spodoba. Z radością przekazuję ci podwójne zaproszenie. Baw się dobrze. A kogo zabierzesz do teatru? Bo jesteś właścicielką dwóch biletów.
1: Kogo zabierzesz? Mnie zabierzesz, mi się, czy nie?
2: Mamę i moją siostrę.
0: W takim razie bawcie się dobrze, dziewczyny. Mam nadzieję, że będziecie zadowolone i że to będzie taki miły, weekendowy akcent. Droga Laro.
2: Do widzenia.
0: A chcesz jeszcze kogoś pozdrowić, czy to już koniec?
2: Bym chciała.
0: To proszę bardzo.
2: Mamę, tatę, siostrę, wujka, brata, babcię i dziadka. I cię. I ciocię.
0: I ciocię. Pozdrowienia dla całej rodziny. Pięknie ci dziękuję za rozmowę. Zapamiętam sobie to życzenie złotej rybki. Bardzo mi się podoba. Do usłyszenia. Pa, pa.
2: Pa.
0: A ponieważ już 32,5 minuty po godzinie 7, to mam nadzieję, że dorośli czekają na punkt programu dedykowany właśnie im.
3: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
0: Jak słyszeliście, krasnoludki są już na posterunku, Ania też dzielnie czuwa przy telefonie 22 645 20 55. Dzisiaj walczymy, podobnie jak w dniach poprzednich, o komiks Hilda i Rożek, więc czekamy na dorosłych, którzy będą odpowiadać na pytania. Dzisiaj to mogą być pytania ptasie, więcej nie zdradzę. Czekam na pierwszego dorosłego, który się ze mną skontaktuje.

0: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: Pani Kasia dzisiaj będzie dzielnie walczyć. Dzień dobry.
2: Dzień dobry z Białegostoku Słonecznego.
1: O, witamy, Białystok. I słoneczko macie, jak słyszę, wspaniale.
2: Mamy słoneczko.
3: Mamy.
1: A macie też takie niebiesko-różowe niebo, jak w Warszawie?
2: Przed chwileczką błysnęło mi takim różem i tak zastanawiałam się, czy to tylko jak mi się wydawało.
1: Ja też się zastanawiałam rano, czy mi się wydaje, czy takieś omamy, czy to jeszcze po prostu efekt niewypitej kawy, ale nie, było
2: pięknie,
1: niebiesko i różowo.
2: Trzeba wkładać różowych okularów i mamy róż.
1: Prawda?
2: Tak.
1: Pięknie, pięknie nam się wszystko maluje. A ptaki widzieliście już dzisiaj?
2: Dzisiaj zaraz się rozejrzę. O, tam jakiś brówalek leci po lewej. To coś tam już mamy zaliczone dzisiaj.
1: Ja wczoraj, jak wracałam z radia, to obserwowałam klucze i to jest niebywałe. Jak ptaki nawigują i że potrafią dolecieć w takie odległe miejsca bez GPS-ów, mają te swoje wewnętrzne takie, wiadomo, nawigacje, ale to jest coś niebywałego. Pani Kasiu, na dzisiaj ptasi poranek, bo mamy Światowy Dzień Ptaków i w zasadzie to mam dla was do wyboru. Albo możemy się pobawić tak, przeplatając dwie zagadki, jak będziecie chcieli. Bo jedna dotyczy słynnego wiersza Ptasie Radio. Tam jest mnóstwo ptaków. Oj, nie wiem, tak. Czy pamiętacie, choć kilka gatunków.
2: Coś tam pamiętamy chyba. Asia, pamiętasz?
1: A spróbujecie?
2: Na pewno tam była strójka.
1: Mhm.
2: Był też
3: wróbel?
1: Wróbel jest, tak, wróbel. Pięknie. Dzięcioł też jest. Cudnie.
2: Były tam jeszcze... Nie wiem, czy wróbel, strójka.
1: Wróbel, dzięcioł. Tak. Wspaniale. Bardzo dużo tutaj. Cały arsenał. Bo jak ten wiersz czytamy albo śpiewamy, to tak z rozpędu nam wskakują te nazwy, prawda? Czyli na przykład... No nie wiem, kto ptak, kto nie ptak. Po piąte przez dziesiąte będą ćwierkać, świstać, kwilić, piptiliptać i pimptilić ptaszki następujące. I potem mamy słowik, wróbel, kos, jaskółka, kogut, dzięcioł, gilku, kółka, szczygieł, sowa, kruk, czubatka, drost, sikora i dzierlatka. Kaczka, gąska, jemiołuszka, dudek, trznadel, pośmieciuszka, wilga, zięba, bocian, szpak oraz każdy inny ptak. No i mamy...
2: Asiu, Asia właśnie uczyła się wczoraj i przedwczoraj, bo jest w drugiej klasie i miały dzieci...
3: Na pamięć
2: nauczyć się, które ptaki, tam kilka ptaków, które zostają u nas w kraju, a kilka takich, które wylatują do ciepłych krajów. Więc Asia może powiedzieć, jeśli jest taka potrzeba.
1: Asiu, a powiesz, zdradzisz nam, który ptak z nami zostaje, a który odlatuje?
3: No to odlatuje żurawień z gęgawa, wybranek i kukułka, a zostaje dzięcioł, wróbel, gołąb i fajka.
1: Jejku, pięknie, to już się należy tutaj nagroda.
2: Pomogłeś.
1: Jaką masz wspaniałą pamięć, moja droga. No cudnie.
2: O, tak.
1: A spróbujecie pobawić się z nami jeszcze w rozpoznawanie ptasich głosów?
2: Pewnie.
1: Macie ochotę?
2: Pewnie.
1: Bo w wierszu Ptasie Radio pierwszy zaczyna śpiewać on. O, kto to może być? Niektórzy mówią, że najpiękniej śpiewa ten ptak.
2: Słowik,
1: tak. Pierwszy słowik zaczął tak. I on sobie tutaj kwili.
2: Tak, wiosnę.

0: Wiosną pięknie śpiewał.
1: Dokładnie. A teraz ptaki, o których Asia wspominała. A co to za ptaki? Gęsi takie gęgające, cudnie. A te?
2: O, to
3: które? Albo babek?
2: Albo bocian, albo nie, o, to gołąb. Grucha.
1: No pięknie, tak, to gołębie. Tam jest ich trochę więcej, chyba się kłócą. Pewnie o jakieś okruszki. Może tak być, albo o ziarenka. A taki ptaszek? Kto to może być?
2: Trona może?
1: Tak, pięknie, ależ znawczynie mi się tutaj trafiły. To może jeszcze o taki ptaszek na koniec. Kto to może być?
2: Albo skowronek.
1: Na literkę W powiem wam. Wędrowny ptaszek.
2: Wilga wróbel?
1: Tak, tak, wilga, pięknie. No ależ jesteście sprytni.
2: No mamy ornitologów.
1: Cudnie.
2: Brawo Biały Stok.
1: Brawo, brawo dla Białego Stoku, tak. I pozdrawiamy całe ptasie towarzystwo, które gdzieś tam wokół was krąży. Cudnie. Gratulujemy, wysyłamy komiks. O Hildzie i o Rożku. Mam nadzieję, że wam się spodoba.
2: A chcecie, na pewno uwielbiamy komiks.
1: Chcecie jeszcze kogoś pozdrowić? Tam jeszcze Kubuś jest, tak? Na pokładzie.
2: Kubuś, dawaj. Kubuś, kogo pozdrawia?
4: Ja mogę pozdrowić moją wychowawczynię, bo inne panie są niemiłe. Mogę pozdrowić wszystkich moich kolegów i radio tam.
1: Dzięki, Kuba. Pozdrawiamy cię serdecznie. No i Asia, pani Kasiu?
5: Ja bym pozdrowiła moją panią. Ja bym pozdrowiła Julkę, mojego chomika, panią, ubraną panią ze stołu.
2: Niech ma, pewnie, że tak. Jej też należy się uśmiech. Może wtedy będzie mniej.
1: Tak jest, tak, tak. To jest dobra strategia.
2: Czasami wystarczy tylko uśmiech,
1: oczywiście,
2: żeby komuś zrobić dzień.
1: Pewnie.
5: I już.
1: Pani Kasiu. Pani Kasiu, nie wiem, czy pani chciałaby coś dodać, ale ma pani wspaniałą tą załogę.
2: Tak, to prawda. Moją załogę pozdrawiam w pierwszej kolejności, całuję. I pozdrawiam też wszystkich, którzy mają dzisiaj jeszcze nie mają uśmiechów na buzi i nie chcę moje ciepełko do nich dolecieć, żeby też się uśmiechnęli tak jak my.
1: Wysyłamy. Wysyłamy wszystko, co najlepsze i dużo dobrej energii. Pięknie wam dziękuję.
2: Dokładnie. Dziękujemy bardzo. Pięknego dnia życzymy.
1: Do usłyszenia.
2: Pa, pa.
6: Smutne masz oczy.

0: nie ma przypadków. Taka nam się tutaj zaplątała piosenka, troszkę w temacie, nawiązaniu do tego, o czym rozmawiałyśmy z panią Kasią, z Asią i z Kubą. Jeszcze raz serdecznie was pozdrawiam. 13 minut zostało do godziny 8. Dzisiaj Światowy Dzień Ptaków, więc przywołujemy ciekawostki związane z ptakami, ale też rozmawiać będziemy do godziny 9 o tym, jak ważne są w ekosystemie, jak ważne są na naszej planecie. Nie wiem, czy przypatrujecie się ptakom, tak patrząc na nich globalnie, czy wybieracie konkretne gatunki i czy szukacie też jakiejś takiej styczności z ptakami, co nas łączy. No myślę, że na pewno ludzie od wieków marzyli o tym, żeby latać, żeby unosić się w przestworza i ptaki w pewnym sensie nas inspirują do tego, żeby te marzenia spełniać. Nasza reporterka Julka Rozbiecka postanowiła wyruszyć do słonecznego przedszkola i z dziećmi o ptakach porozmawiać. No posłuchajmy, jakie informacje udało jej się zdobyć.
1: Jakie znacie ptaki?
2: Wróbla. Gołębie. Mój tata miał wróbla w domu. Po prostu miał problem ze skrzydełkiem i go wzięli. A najbardziej lubił siadać na głowie mojego dziadka. Karmili go różnymi nasionami. A kiedyś nawet wymyślił sobie, że weźmie kąpiel w zupie.
1: Udało mu się wziąć tę kąpiel?
2: Udało. I jeszcze są sikorki. Mają żółte brzuszki. I są małe.
3: I jeszcze w mieście są kroki.
4: Jeszcze są sroki. Jak zobaczą coś błyszczącego, od razu podlatują. Lubią błyszczące rzeczy.
5: W lesie są dzięcioły. Jest taki czarny, czarno-czerwony.
6: I jeszcze w lesie są sowy.
7: I jeszcze są czarne bociany.
8: Sroki nie biorą wszystkiego błyszczącego, tylko biorą błyszczące rzeczy, ale metalowe.
1: Jakie są jeszcze ptaki?
8: Wylony.
9: Kra, kra, kra.
1: Czy można się jakoś opiekować dzikimi ptakami?
10: Można robić więcej karmników. Potrzebne są gwoździe, nitka i drewno. Wtedy daje się do środka jedzenie. Zostawia się to, żeby ptaki przylatywały. Nie można przy tym stać, no bo wtedy by ptaki się bały człowieka i wiedzą, że tam jest jedzenie, ale się boją, bo tam jest człowiek.

O języku zwierząt zaśpiewał zespół Czereśnie. 7 minut zostało do godziny 8. Wiemy już, że Białystok nie śpi. No wykorzystamy okazję, żeby rozdać wam zaproszenia do białostockiego Teatru Lalek. Chocki Klocki to jest spektakl taneczny dedykowany dzieciom od 3 roku życia. Na scenie białostocka para artystów tańca i teatru Katarzyna i Piotr Wiktorko, którzy razem z tancerką Zuzanną Knyszewską zapraszają do tanecznej opowieści o figlach, psotach, współpracy i przyjaźni. Spektakl jest historią dwóch przyjaciółek, które są wplątane w wir dziecięcych zabaw i trafiają do niezwykłego świata, w którym występuje chochlik i jego kolorowe klocki konstrukcyjne. Można spodziewać się dynamicznej scenografii, pełnej ruchu i barw, no i pewnego rodzaju szaleństwa. Więc jeżeli macie na to otwartość, to zapraszam serdecznie do telefonowania 22 645 20 55. A spektakl, proszę Państwa, można zobaczyć już w najbliższy weekend, konkretnie 3 października o godzinie 14 w białostockim Teatrze Lalek. Chocki Klocki. Żeby zdobyć zaproszenie, wystarczy do nas zatelefonować pod numer 22 645 20 55 i zaproponować zabawę. Może to będzie zabawa, którą wy najbardziej lubicie, albo taka, w którą chcielibyście się pobawić, a dawno nie mieliście okazji. Czekam już teraz na pierwszego rozmówcę bądź rozmówczynię. Białystok, halo, halo. Pukamy do was.

0: Pani Justyna i Oluś się do nas zadzwonili. Dzień dobry, dzień dobry. Czy my witamy Białystok?
1: Tak, Oluś, przywitaj się.
0: Cześć, głosno Olusiu.
1: Głosno.
0: Cześć.
1: Witamy.
0: Dzień dobry, dzień dobry. A jaką zabawę chcielibyście nam zaproponować o poranku, waszą ulubioną?
1: Ale jaką my lubimy zabawę?
2: My lubimy zabawę taką poranną, że tato może lepiej układać tory.
1: Tory układać. To chyba nie o taką zabawę chodziło.
0: Ale to jest wspaniała zabawa. To ja wam życzę, żebyście mieli dużo czasu na takie zabawy. Krasnoludki, ja poproszę tutaj o fanfary. I mam nadzieję, że równie dobrze będziecie się bawić na spektaklu Chocki Klocki. Tam
1: no
0: będzie
1: tak,
0: chyba sporo układania.
1: Wczoraj chcieliśmy, Oluś, kupić bilety, tak?
0: Naprawdę? O, to cieszę się, że...
1: Jak jedziemy tak, do przedszkola, to słuchamy, prawda, Oluś?
0: No to cieszę się, że nie zdążyliście kupić biletów i że bilety udało się wygrać. Gratuluję.
1: Super, dziękujemy bardzo.
0: Odwagi i cieszę się, że zdecydowaliście się na telefon.
2: Na Rycerzu bez konia.
0: Podobał wam się ten spektakl, baśnia o Rycerzu bez konia?
1: Tak, a czemu poszliśmy? Bo mama się pomyliła i myśleliśmy, że idziemy na Karmelkę, tak?
0: A Karmelek też cudny. A Karmelka już widzieliście, czy jeszcze nie?
2: Widzieliśmy.
1: Ale chcemy jeszcze raz, bo my jesteśmy fanami.
0: Och, to wy jesteście, jak słyszę, tutaj wiernymi widzami Białostockiego Teatru Lalek. Cudnie.
1: Tak.
0: To bardzo się cieszę, to bardzo się cieszę, że akurat do was te zaproszenia trafią. A chcecie kogoś pozdrowić jeszcze, pani Justyno, Olusiu?
1: Chcemy. Oluś, kogo pozdrawiamy?
2: Pozdrawiamy babcię, a teraz jeszcze tatę.
1: Tatę. W szkole, co? Bo zrobimy i grupę jaką? Wi?

0: Misienki.
1: Pozdrawiamy i my.
0: Teraz.
1: To przedszkola. To my też pozdrawiamy całe wasze przedszkole. Jedźcie ostrożnie i przyjemności w teatrze wam życzymy. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, dziękujemy.
2: Autopromocja.
3: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak, nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
2: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Na zegarach 8, Martyna Chuderska, Ania Jączek, a witamy was razem z zespołem Ptaszkowie Śpiewali. Dzisiaj Światowy Dzień Ptaków.

Jak na scenie pojawia się zespół Ptaszkowie Śpiewali, to jest prawdziwe szaleństwo. Dzisiaj Światowy Dzień Ptaków, więc naszych muzycznych przyjaciół też pozdrawiamy bardzo serdecznie. Występują w takich charakterystycznych

0: fantastycznych strojach ptasich z piórami. Wyglądają nieziemsko. No cóż, nie jeden z nas chciałby się w ptaka zamienić, żeby podbić podniebną przestrzeń. Ptaki działają na naszą wyobraźnię nie od dziś, no i potrafią zaskoczyć na wiele sposobów. W toku ewolucji władcy przestworzy posiedli takie umiejętności, dzięki którym przetrwały do dziś. Jakie tajemnice skrywają te piękne stworzenia? Na te pytania spróbujemy odpowiedzieć w tej godzinie, ale ponieważ w tym momencie 6 minut po godzinie 8, no to chyba należałoby się troszkę rozruszać. Co Państwo na to?
1: Poranna rozgrzewka, czyli uchroń kości od starości.
0: Tak jest, to jest sygnał, który jest zachętą, mam nadzieję, do tego, żeby poćwiczyć. 22 600 45 20 55. Mam nadzieję, że już czeka jakiś trener lub trenerka z zestawem 3 ćwiczeń. My z Anią już jesteśmy przygotowane, krasnoludki również, więc zapraszamy. Proszę śmiało telefonować i nie zwlekać, niezależnie od tego, czy jesteście w domu, czy w samochodzie.

0: czyli uchroń kości od starości.
1: Witamy trenera Mikołaja dzisiaj. Dzień dobry, panie trenerze.
2: Dzień dobry.
1: Jakie ćwiczenie na początek pan proponuje?
2: 10 pompek.
1: 10 pompek. No dobrze, to już jesteśmy gotowe, bo te pompki to codziennie nam towarzyszą. A policzysz, proszę?
2: Tak.
1: Dobrze. To proszę bardzo, zaczynamy.
0: 1.
2: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: To było bardzo szybkie 10 pompek, Mikołaju, ale jakoś tu daliśmy radę. Dzięki. A ćwiczenie numer 2?
3: Halo?
1: Tak, tak, dzień dobry, witamy panią. Trwają konsultacje, jak słyszę.
3: Tak, tak, ja już daję. Mikołaj tu chciał, chyba następne ćwiczenie już ma.
1: A bardzo proszę, tak, 10 pompek wykonane.

0: 20 pajacyków.
1: 20 pajacyków, dobrze. No to ćwiczymy i liczymy. 1,
0: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

0: 15 przysiadów.
1: Dobrze, 15 przysiadów. Pan liczy, panie Mikołaju?
0: Raz, dwa,
1: trzy,
0: cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście.
1: Ile się endorfin wydziela przy tych ćwiczeniach. No wspaniale, krasnoludki już się pozbierały. Tak, oddech wyrównany. To trąbki w łapki. I brawo. No pięknie. Mikołaju, a powiedz, ty teraz jedziesz samochodem, czy jeszcze jesteś w domu?
0: Jadę samochodem.
1: Czyli te ćwiczenia w samochodzie to tak nie bardzo do wykonania, prawda?
0: Tak.
1: W samochodzie to tak można by było ewentualnie, nie wiem, nadgarstki rozruszać, albo szyją, troszkę tutaj pokręcić głową. Także zapraszamy do ćwiczeń też takich samochodowych. A ja bardzo ci, Mikołaju, dziękuję. Czy ty masz dzisiaj WF w szkole?
0: Mam?
1: Masz?
0: Nie, nie mam.
1: Dzisiaj w planie akurat nie ma. No to może będziesz miał ochotę później poćwiczyć w domu. Lubisz jakiś sport konkretny?
0: Kosza, piłkę i tenisa.
1: O, to dużo! No to wspaniale. To w takim razie ćwiczymy z Mikołajem przysiady, ćwiczymy, słuchajcie, pompki i pajacyki i zachęcamy do tego, żeby szukać swojej dyscypliny. Brawo jeszcze raz! A chcesz kogoś pozdrowić, Mikołaju?
0: Tak.
1: Bardzo proszę.
0: Mamy tatę, brata, drugiego brata, babcię, koty babci, psy babci i to wszystko.
1: Pozdrowienia dla wszystkich, dla całej ekipy i rodziny. Wszystkiego dobrego i dziękuję pięknie za trening. Pozdrawiam. No i drodzy Państwo, to teraz uspokajamy oddech, słuchamy piosenki, a po piosence w studiu Polskiego Radia Dzieciom Irena Rosiewicz. I będziemy wprawiać w ruch nasz aparat mowy i próbować naśladować ptaki. No, Irena jest w tym mistrzynią. Nie wiem, czy nam się to uda, no ale do odważnych świat należy, będziemy próbować.

0: leżąc nic nie robić. Gdy coś pilnego, niechaj zrobią to wojskowi. Cztery!
1: Ja lubię leżeć gdzieś na plaży. Gdy coś pilnego, niech wołają kolejarzy.
2: Aha, aha!
3: Poćwiczyliśmy, a teraz poleżeliśmy troszeczkę, uspokoiliśmy oddech i możemy przyjąć gościa w studiu. Witamy serdecznie, Irena Rusiewicz.
4: Witam, dzień dobry.
3: O, krasnoludki nam zamieniły mikrofony. Jeszcze raz przywitam przyzwoicie, bo nie było cię słychać, Irena.
4: No to przyzwoicie, dzień dobry wszystkim dzieciom i dzień dobry tobie i rodzicom
3: dzień dobry.
4: Też.
3: Witam, cześć. Miło cię widzieć i miło cię słyszeć, a dzień twój również. Głos jest bardzo ważny w kontekście tego, o czym dzisiaj rozmawiamy. Dzisiaj Światowy Dzień Ptaków, ptasia audycja. A ty, no podejrzewam, że skoro tak wspaniale naśladujesz głosy ptaków i jesteś mistrzynią, to wsłuchujesz się w te ptasie trele już od pewnie dawna.
4: No od dawna, no. One tak towarzyszą mi jak każdemu innemu, co lubi spacery, więc gdzieś tam to przysłuchiwanie się ptakom jest mi bliskie.
3: A rozmawiasz czasami z ptakami? Odpowiadają?
4: Czy odpowiadają? Mam nadzieję, że tak, że tych ich ćwierki to jest odpowiedź. Generalnie wydaje mi się, że to zazwyczaj ja się gdzieś tam włączam w rozmowę między jakimiś dwoma osobnikami, ale tak czuję się przyjęta do rodziny.
3: A do którego gatunku ptasiego ci najbliżej?
4: Do którego mi najbliżej? Szczerze mówiąc, wydaje mi się paradoksalnie, że do sójki, bo mam obok okna mojego pokoju jest lampa uliczna i tam bardzo często właśnie ta sójka faktycznie sobie siada i pomimo jej bardzo takiego ładnego umaszczenia, to znaczy takie ma delikatne, błękitne piórka gdzieś tam pod skrzydełkiem, to tak bym powiedziała, że ten jej śpiew jest taki niepasujący. To znaczy, że tutaj wyobrażamy sobie, że ptaszki są takie o, coś takiego, a ona jest taka bardziej skrzecząca, więc jej jeszcze naśladować nie umiem, ale sójka, bardzo, bardzo lubię sójkę.
3: A który dźwięk ptasi najlepiej ci wychodzi?
4: Najlepiej myślę, że dziwonia, z którą się zgłosiłam do mistrzostw i ona brzmi w ten sposób mniej więcej. Ale też bardzo lubię wilgę. No myślę, że mój aparat gwiżdżący jest jeszcze nierozruszany o tej porze wystarczająco, ale mniej więcej tyle. Na tyle, ile człowiek potrafi naśladować.
3: Myślę, że nie jeden się pomylił, kto włączył teraz Polskie Radio dzieciom. Na pewno podejrzewa, że tutaj
4: tak, mamo do taty szturcha i mówi, zamknij to okno, bo nie słyszę radia.
3: Tak, tak, tak.

0: Proszę Państwa, nie ptak, tylko Irena tak wspaniale nam ćwierka o poranku. Wy nie widzicie tego, ale ja się przypatrywałam, jak układasz usta, jak łapiesz też oddech, bo to pewnie musi ze sobą wszystko współgrać.
1: Tak, myślę, że współgra. Mhm. Szczerze mówiąc, ja się o tym dowiedziałam, jak bardzo to współgra, dopiero oglądając wideo mnie z mistrzostw, jak bardzo pracuje mi brzuch, że gdzie faktycznie myślę o tym, żeby jakoś słusznie ułożyć usta, to jakoś faktycznie cała przepona się spina, jak gdzieś tam robię jakieś ruchy mimowolne, więc no tak.
0: Czyli nie ćwiczysz przed lustrem?
1: Przed lustrem? Nie, nigdy mi się chyba... Przed lustrem? Chyba mi się nie zdarzyło ćwiczyć przed lustrem. Akurat gram na flecie i pamiętam w szkole muzycznej była taka technika, że się ćwiczyło przed lustrem, żeby widzieć, jak ten aparat działa. Ale co wyćwiczyłam w dzieciństwie, to moje na tym flecie, a potem już z górki.
0: A być może to się przydaje.
1: No myślę, że tak. Myślę, że to się jakoś łączy. Tak. Mhm.
0: A kiedy pomyślałaś o tym, żeby wziąć udział w mistrzostwach?
1: W mistrzostwach...
0: Ktoś cię namówił?
1: Tak, namówił mnie mój brat, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam w ogóle obydwu moich braci, moją rodzinę, jeśli mogę już od
0: razu. Oczywiście, bardzo proszę.
1: Mamę, tatę, babcię, dziadzia. I brat mnie de facto niemalże zapisał do tych mistrzostw, to znaczy one już, to była trzecia edycja i od pierwszej edycji ja już wiedziałam o ich istnieniu i Jędrek gdzieś tam próbował znaleźć jakiś użytek do tych moich gwizdów, bo już gdzieś tam wcześniej oprócz melodii, które mi najlepiej wychodzą, sobie tam naśladowałam troszeczkę te ptaszki, wiadomo, gdzieś w lesie, gdzieś na... występuję w zespole, więc tam też czasami używamy takich ptaszków na wodę, że się w nie dmucha. One robią
0: te gliniane ptaszki?
1: Te gliniane chyba, tak. Takie ceramiczne. One robią takie... coś takiego. I kiedyś kolega nie zabrał tych ptaszków na występ, więc ktoś musiał je zastąpić, no i ja weszłam cała na biało. No i coś tam sobie poćwierkałam.
0: Cudownie. No, ci, którzy dotarli na plac defilat, na mistrzostwa, mieli okazję wysłuchać finalistów, bo najpierw trzeba było przesłać nagranie, zdaje się, prawda, żeby wziąć udział w tym pierwszym etapie.
1: Tak, cały ten proces polegał na tym, że trzeba było przesłać nagranie. Były osoby gdzieś decyzyjne z OTOP-u, które decydowały, kto dostaje się do mistrzostw w ogóle. Potem mogliśmy albo jakiegoś innego ptaka naśladować w tych mistrzostwach, zaprezentować albo tego samego. Ja pomyślałam, dobrze, dostałam się tą dziwonią, to dalej polecę tym zwycięskim ptakiem. Następnie ogłaszanych było 5 chyba finalistów. Szczęśliwie się w nich znalazłam i potem było losowanie, w którym dostawaliśmy kartkę, na niej były 4 chyba ptaki. Z nich w ciągu 5 minut musieliśmy sobie wybrać ptaka i się go nauczyć. W krzakach, że tak powiem dosłownie. Tak. No i tak, ja tutaj celowałam faktycznie w te gwizdające, bo tak jak powiedziałam, jak jest przykładowo ta sikorka, no to ona jest skrzecząca. Miałam tam do wyboru jeszcze jakąś mewę, kogoś. Bardzo, bardzo też fajne pozycje, ale no wybrałam strzyżyka, bo on tutaj był w moich rejestrach, w moim zakresie umiejętności.
0: No i zostałaś mistrzynią Polski w naśladowaniu ptaków, więc ci gratulujemy.
1: Dziękuję.
0: Nasze krasnoludki tutaj są przygotowane, żeby wygrać ci fanfary. Nie potrafią wygwizdać, ale grać potrafią.
1: O, dziękuję. Oklaski mile widziałam.
0: Specjalnie dla ciebie. Brawo, brawo.
1: Dziękuję.
0: Drodzy słuchacze, jeżeli chcecie o coś zapytać, mistrzynię Polski w naśladowaniu ptaków za strzyżyka, Irenę Rosiewicz, to śmiało proszę telefonować 22 645 20 55. A może ktoś chciałby się popisać i też zaprezentować nam jakiś ptasi trel, jakiś gwizd, świst, pimptili ptanie, no to zapraszamy. Może spróbujecie zadać nam taką zagadkę.
1: O,
0: śmiało.
1: Żebyśmy zgadli tego ptaka.
0: Tak, my spróbujemy odgadnąć. A może my się potem odwdzięczymy jakąś zagadką. 22 645 20 55.

0: Dziś w poranku Polskiego Radia Dzieciom Irena Rosiewicz, mistrzyni Polski w naśladowaniu ptaków. Ireno, dodzwoniły się do nas pani Kasia i Kalinka. Halo, halo, dzień dobry, witamy panie serdecznie. Czy panie dzwonią z jakimś pytaniem? Czy chciałybyście zaprezentować? Z pytaniem, to zamieniamy się w słuch.
1: Kalinka chciała się zapytać.
2: Tak. A ile pani się uczyła
1: do tych mistrzostw? Jak długo to trwało?
3: Podoba mi się to pytanie, a zacznę od pytania, a ile ty, Kalinko, masz lat?
2: 9.
3: Ile?
0: 9.
3: 9. O, spokojnie. Ja się uczyłam, wiesz co, zaczęłam jak miałam jakieś 4 lata, szczerze mówiąc. To znaczy stricte przygotowania nie były jakieś bardzo rygorystyczne, bo de facto jak byłam mała, jak miałam te 4 lata, mój 5-letni wtedy brat nauczył się gwizdać. I ja tutaj pomyślałam, kurczę, Jędrek, jak ty to robisz? A Jędrek oczywiście usta w tubkę, mówi dmuchnij, no i ci wyjdzie. No i mi nie wychodziło. No ale byłam bardzo zdeterminowana, żeby się nauczyć. I jak już się nauczyłam, no to ćwiczyłam przez całe życie, także. Ale to są miłe ćwiczenia. To było wszystko z przyjemności. Także ileś lat to trwa, ale zachęcam ciebie też do takiej nauki.
2: A ile pani umie ptaków naśladować?
3: Ile ptaków? Oficjalnie wydaje mi się, że około 10, ale nieoficjalnie w moim rejestrze jest być może troszkę więcej. To znaczy ja specjalizuję się, można powiedzieć, w tych ptakach gwizdających. Te skrzeczące, te kwaczące, takie kaczki nie są za bardzo w moim stylu do naśladowania. A jeśli chodzi o te gwizdzące, jeśli masz jakiegoś ptaszka, który potrafi gwizdać, to bardzo prawdopodobne, że ja też go w jakimś sensie będę mogła naśladować. Jeszcze raz?
2: Ja w ogóle gwizdać.
0: Jeszcze nie umiesz gwizdać, Kalinko.
3: A, jeszcze nie umiesz, ale to spokojnie. Pamiętaj, żeby ułożyć usta w tubkę i dmuchać i kiedyś, słuchaj, wyjdzie. Ja próbowałam, to jest po prostu metoda prób i błędów. Chodzisz sobie po lesie, dmuchasz sobie i,

0: i na pewno ci to wyjdzie. Nie ma do tego jakiejś specjalnej techniki. Trzeba próbować i na pewno się kiedyś nauczysz, do czego cię bardzo zachęcam, bo potem można i gwizdać ptaki, i gwizdać ładne melodie. Także bardzo zachęcam.
1: No ja chciałam się tylko zapytać, jak pani myśli, czy każdy się jest w stanie się nauczyć tego, bo właśnie nie każdy umie gwizdać.
0: No właśnie. Tak jak powiedziałam, wydaje mi się, że to jest naprawdę metoda prób i błędów. Jak się mnie ludzie czasami właśnie pytają, że o, a jak się właśnie nauczyć gwizdać? I ja tutaj podaję tą samą metodę, którą mi podał brat wtedy, jak miał 5 lat. I ja też byłam taka sfrustrowana. To na końcu nigdy nie wymyśliłam, nie zoperacjonalizowałam sobie tego, jak faktycznie się tego nauczyć. Ale faktycznie, jeżeli jest się zdeterminowanym i się tam dmucha, to w końcu gdzieś się załapie, jak, co zrobić z tym językiem. No niestety, nie potrafię tego wytłumaczyć, ale no metoda prób i błędów. Ale wydaje mi się, że cóż, a mój aparat mowy nie różni się wiele od aparatu mowy innych ludzi, także myślę, że to jest w zasięgu gdzieś tam każdego, jak jest zdeterminowany.
1: Super, dziękujemy bardzo za odpowiedź. Będziemy próbować.
0: Pewnie. Powodzenia dla Kalinki i dla pani.
2: Drogie dziękujemy. Panie, to trzymamy kciuki, próbujcie, ćwiczcie. A może poprosimy wszystkie Irenę, żeby zaprezentowała nam tego zwycięskiego strzyżyka. Co wy na to? Chcecie tak? usłyszeć?
1: Tak. Bardzo.
0: Dobrze, uwaga.
2: Pięknie.
1: Super,
0: mniej
1: pięknie.
0: Więcej.
2: Naprawdę można się pomylić.
1: Jak żywy.
2: Irena, jak żywy strzyżyk. Wspaniale, wielkie brawa. Tak, krasnoludki nam się tutaj wyrwały. Bardzo paniom dziękuję za pytania wspaniałe i za rozmowę. No i życzę dobrego dnia. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Dziękujemy wzajemnie. Pozdrawiamy.
2: Gdybyście mieli pytania do naszej mistrzyni, to śmiało proszę telefonować. W tej grupie osób, które zostały nagrodzone na ostatnich mistrzostwach, znalazł się też Marcin Mazurek, który prezentował czaplę siwą, Zofia Mielcarek, trzecie miejsce, bielik, Szymon Lisiecki, ostry gojad, proszę państwa, i Przemysław Nowak, kruk. No, nie jest to najłatwiejsze. Ireno, podziwiam. Patrzę cały czas na ciebie, jak układasz usta. Ja potrafię gwizdać, więc może jakiś taki pierwszy krok.
0: Jakaś próbka może?
2: Może spróbuję, poczekajcie, żebym się nie skompromitowała w poranku. Ja sobie bardzo często wygwizduję melodię i bardzo to lubię. Ale to jest daleko. Podziwiam i przypatruję się temu, co robicie. Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków zawsze gromadzą tłumy.
0: Tak.
2: Tłumy. Ludzie są zachwyceni, zauroczeni. To jest taki... Tak, to są takie mistrzostwa, które dają nam tyle przyjemności, takiego luzu, radości, śmiechu, wygłupów czasami. To jest coś niesamowitego.
0: A jak stałam na scenie, to byłam zauroczona tym tłumem, który był niesamowicie zaangażowany. Naprawdę nie widziałam jeszcze takiego gdzieś występu, gdzie ludzie byliby tak zafascynowani tym, co się dzieje na scenie.
2: Masz jakieś takie marzenia, żeby pójść w tym dalej? Bo no, ja mam takie wrażenie, że imitowanie, naśladowanie głosów w ogóle, to jest też taki duży potencjał, że można rozwijać ten talent w wielu różnych kierunkach i na przykład w takim kierunku, nie wiem, być może dubbingowym. Próbowałaś kiedyś?
0: Kurczę, nie wiem, dopiero co wygrałam, także gdzieś
2: tam...
0: Czy
2: co tu zrobić z tym talentem?
0: Co tu zrobić już? Właśnie tak jak mówiłam wcześniej, że brat chciał znaleźć jakiś użytek do tego mojego gwizdania, więc ten pierwszy krok faktycznie podjęłam. Tutaj sięgnęłam po tego mistrza. Co będzie dalej, to jeszcze zobaczę. Chociaż moi znajomi nazywają to świetnym tak zwanym side questem, czyli tym bocznym zwycięstwem, cokolwiek. Także albo zostawię to tutaj w rewirach gdzieś takich no hobbystycznych, albo kto wie, jak się pojawi jakaś inna przestrzeń do tego, żeby zrobić z tego użytek, to może. Zobaczymy.
2: Niech tutaj

0: wszechświat podpowiada.
1: Poproszę, tak.
0: Różne są możliwości. Moi drodzy, jeżeli chcecie porozmawiać z Ireną, śmiało, 22 645 20 55, czekamy na pytania. A może ktoś z was chciałby wygwizdać nam jakąś melodię, a my spróbujemy odgadnąć, jaki to ptak. Bo może wy potraficie już naśladować jakiegoś ptaka, a jeszcze o tym nie wiecie.
1: Albo
0: że
1: sami
0: wy już
1: będziemy,
0: to potraficie.
1: Sami będziemy dyskutować, co to mógłby być
0: co
1: za ptak.
0: Co to mógłby być za ptak. Tak. 22 645 20 55. Zapraszamy, a czereśnie zaśpiewają o jaskółce.

0: Ireno, dołącza do nas Lila z pytaniem. Dzień dobry, Lilu.
1: Dzień dobry, Lilu.
2: Dzień dobry.
0: Chciałabyś o coś zapytać, mistrzynie?
2: Tak.
0: Bardzo proszę.
2: A jak pani się nauczyła tak gwizdać i nauczyć się po prostu ptaki naśladować?
1: Jak? Wiesz co? Ja słyszałam, że dzieci to się uczą przez naśladownictwo przede wszystkim, czyli wykorzystałam tutaj moją dziecięcą ciekawość życia i to, że mój brat potrafił gwizdać i ja po prostu zaczęłam jego naśladować. Więc masz jakieś starsze rodzeństwo, Lilu?
2: No.
1: O, jest to brat czy siostra?
2: Mam dwie siostry i jednego brata.
1: O, a czy ktoś z nich potrafi już gwizdać może?
2: Wszyscy.
1: Wszyscy? No to, to świetnie. To będziesz miała bardzo dobry przykład w domu. To naprawdę wystarczy, że zachęcisz swoje rodzeństwo, żeby pogwizdało do ciebie. Zróbcie sobie jakąś taką sesję. Pójdźcie sobie do lasu, wsłuchajcie się w dźwięki przyrody. Gdzieś tam może jakaś sikorka na drzewie, jakaś sójka będzie przelatywać. I zadaj takie zadanie swojemu rodzeństwu, że być może potrafią naśladować takiego ptaszka albo wygwizdać ci jakąś melodię i poproś ich, żeby gwizdali przy tobie, a ty po prostu staraj się to naśladować.

0: dawać. Nie mam jakiejś szczególnej techniki, którą mogę ci polecić, ale jeżeli mówisz, że wszyscy u ciebie gwiżdżą, to znaczy, że jesteś jak najbardziej, jest to jak najbardziej w zasięgu twoich możliwości. Tylko wiesz, wystarczy próbować.
1: No tak, ale dla mnie to jest ciężkie, no bo moje rodzeństwo już ze mną nie mieszka. Ale mama umie też gwizdać.
0: Mama umie gwizdać. No to przykład od mamy w takim razie. To zachęć mamy. Naprawdę, ja cię bardzo serdecznie zachęcam, bo tak jak mówię, jak się człowiek nauczy gwizdać, to oprócz tych ptaków, tak jak powiedziałam, można bardzo, wiesz, bardzo fajne melodie wygwizdać. Teraz leciał zespół Czereśnie. Możesz sobie próbować naśladować te melodie, które lecą w radiu. Zaraz poleci kolejna piosenka. Spróbuj sobie, wiesz, spytaj się mamy. Mama pewnie też będzie wiedziała, jak ci to lepiej wytłumaczyć, ale właśnie ustaw dzióbek, wydychasz powietrze i wsłuchuj się w to wydychane powietrze i złap ten moment, kiedy znajdzie się taki cieniutki dźwięk i od tego zacznij, chwyć się tego. O, właśnie tak.
2: Ja tak słucham i ćwiczę od razu.
0: Tak, po cichutku. Bardzo słyszę. Ćwiczysz, ale ty akurat umiesz, także... Tak jak mówię, to jest w zakresie twoich możliwości, tylko trzeba dużo, dużo faktycznie się próbować i się nie poddawać, bo kiedyś na pewno wyjdzie. Trzeba wierzyć w to, że
1: kiedyś. A pani umie udawać tak wszystkie ptaki?
0: Wszystkie. Większość tych gwiżdżących tak. Jeśli chodzi o te takie, tak jak mówiłam wcześniej, takie kaczki, jakieś kruki, to mogę tylko próbować, a te gwiżdżące mniej więcej są w moim zakresie, więc tak bym odpowiedział. No, mniej więcej, powiedzmy.
2: Lilu, a tobie teraz twoja mama towarzyszy?
1: Tak.
2: A chciałaby mama nam coś zagwizdać?
1: No,
2: mówimy mamy.
3: Dzień dobry. Tak, ale mama może spróbować. Chociaż przyznaję się, że lepiej gwizdzę na palcach niż normalnie.
0: O, rozmawiałyśmy o tym,
2: nie słuchając piosenki, że my nie potrafimy gwizdać na palcach. To było jedno z marzeń mojego dzieciństwa. Gwizdać tak. Na palcach.
3: Powiem szczerze, że bardzo długo się uczyłam.
0: No
3: uczyłam się, aż w końcu kiedyś udało mi się uzyskać dźwięk. I po prostu próbowałam aż do skutku. Uważam, że to jest jedyna metoda uczenia się wszystkiego. Próbować.
2: Po prostu, tak
3: jak z jazdą na rowerze, z pływaniem.
0: Tak.
3: Także mogę spróbować i zobaczymy, jak mi to wyjdzie.
0: Prosimy.
3: Przygotuję się.
2: Tak.
3: Słabo. Nie wiem, czy było słychać.
0: Jeszcze raz głośniej.
3: Nie słychać?
2: No nie słychać.
0: Piano pianissimo.
2: Cichutko.
3: Dobrze, spróbujemy na palcach.
1: O kurczę, mama!
3: Nie chcę za głośno, bo nie wiem, jak dźwięk będzie zbierany.
2: Nie, proszę się nie martwić, ja tutaj realizuję, przyciszymy, jakby co, ściągniemy suwak, śmiało.
3: Okej, dobrze, chwileczkę. Już.
0: O! Było!
2: Brawo! Było! Pięknie! Krasnoludki! Mamy sukces.
1: Ja nie umiem prawie zwykle gwizdać, a mama to w ogóle, nie wiem, no. Ile ty się mama uczyłaś lat? 40 czy 100?
3: Mniej, ale po prostu próbowałam. Tak jak wspomniałam wcześniej. Próbować, jak się uda, przypomnieć sobie, jakie było ułożenie języka, ust, no w moim przypadku palce. Mm-hmm. I w ten sposób.
0: O, jeszcze co mogę doradzić? Spięta przepona, to znaczy zaciśnięty brzuch pomaga.
2: O, rzeczywiście.
0: Tak.
2: Jak zaciskamy i nie puszczamy tak luźniutko, to jest lepiej. Mhm. Tak. No i to można zwilżyć usta na początku, też nam to pomaga. Mhm.
0: W gryże na flecie jest też taka technika, jak ma się za mało śliny, żeby ugryźć delikatnie końcówkę języka, to tej śliny pojawia się troszeczkę więcej i łatwiej wtedy być może ten dźwięk się generuje. Więc są jakieś takie wskazówki, ale no jak się nie próbuje, to się... to trudno nawet ich używać, także trzeba próbować.
2: To ja jeszcze dopytam mamę, przepraszam, o to gwizdanie na palcach. Czy pani gwizdże, wkładając po dwa palce...

0: jakby w kąciki ust po lewej i prawej stronie i podwija język? Czy to są dwa palce, na przykład prawej czy lewej ręki, kciuk i wskazujący?
1: Jedno i drugie, ale wolę z dwoma palcami z każdej ręki.
0: Czyli tak.
1: To jest głośniej dla mnie.
0: Głośniej. A język pani jakoś zawija w trąbeczkę, czy co tam się dzieje?
1: Podwijam w górę.
2: W górę?
0: Mhm. Czyli tak, w górę język.
2: Dobrze, będziemy
0: ćwiczyć. Lilu, ty w ogóle się nie martw. My też nie potrafimy gwizdać na palcach. Ja już mam ponad 40 lat i to tak grubo. Już tam się zbliżam wyżej do 50. I jeszcze nie straciłam nadziei. Nie straciłam. I będę ćwiczyć. A co? Któregoś dnia nam się uda. Także mamie gratulujemy. Tak?
3: A pani umie robić słowika?
0: Słowika?
2: Kurczę, jak on brzmiał właśnie... Jak on brzmi.
0: My mamy takiego słowika, którego kiedyś udało się nagrać naszej reporterce i on brzmi tak. To może tu trochę podpowiemy.
3: Słownie.
2: Ale to jeszcze nie ja.
0: To jeszcze nie Irena. To na razie słowik nagrany w parku przez naszą reporterkę.
2: Dobrze, ja nie potrafię tych takich rzężeń, tego rzężenia z tyłu, ale... Nie potrafię tego rzężenia, także nie wiem, czy słowik by się tu nie obraził za mój wykon, ale tak.
0: Być może słowiki są wyrozumiałe.
2: Miejmy nadzieję.
0: To dzisiaj będziemy się rozglądać, wsłuchiwać, tak, dziewczyny, to zachęcamy was do tego, żebyście wyszły na spacer po południu. Taka piękna pogoda.
2: Piękna, trzeba jeszcze łapać.
0: Więc nasłuchujmy ptaków, tak. Pięknie wam dziękuję za telefon i za te inspirujące rozmowy. A chcecie kogoś pozdrowić?
3: Ja chcę.
1: Pozdrawiam.
3: Mamę, tatę, siostrę, drugą siostrę, brata, cały świat i całe polskie radio dzieciom. I krasnalutki.
0: I krasnalki. Pięknie dziękujemy i do usłyszenia. Dziękujemy. Pozdrawiamy.
1: Dziękujemy. Pozdrawiamy.
3: Do widzenia.
0: Do widzenia, papa. A my do rozmowy wracamy po krótkiej piosence. Pani Majka Jeżowska zaśpiewa o papudze. Tym razem papugi też potrafią wydawać z siebie różne imponujące dźwięki. Czekamy na pytania od was 22 645 20 55.

0: ptaki porozumiewają się ze sobą dzięki świstaniu, gwiżdżeniu, świergotaniu. Czasami poszukują też partnerów ptasim świecie, śpiewając, prawda?
1: Swoje dźwięki, nie tylko ubarwieniem, ale też zdolnościami, tak?
0: Tak. A powiedz, Ireno, czy ty interesujesz się w ogóle ptasim światem, czy tylko takim światem dźwiękowym?
1: Ja głównie dźwiękowym, ale ptasim bardzo, jak to się mówi, tak bardzo laicko, to znaczy gdzieś tam nawet śmiesznie znalazłam ostatnio jakieś moje najostatniejsze, że tak powiem, CV i tam w hobby, oprócz właśnie gra na flecie, jakieś coś tam, pamiętam, że ostatnio co napisałam, to jest chodzenie po lesie i wykazuję zainteresowania ornitologiczne. Jak mądrze by to nie brzmiało, a generalnie chodziło o to, że ja po prostu lubię bardzo słuchać ptaków, mam też aplikację na telefonie, która rozpoznaje ptaki, więc gdzieś tam zawsze miło jest się przysłuchiwać.
0: A to bardzo ciekawy punkt w CV. Ja bym była zainteresowana bardzo.
1: A teraz jeszcze doszedł tytuł do tego, także to, ta pozycja po prostu nabrała.
0: Tak, rangi. Tutaj jest waga mistrzyni, moi drodzy. Trzecie Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków i Irena Rosiewicz i tutaj Strzyżyk, ale jak słyszycie, jest potencjał i no i tych ptaków Irena potrafi więcej naśladować, rzecz jasna, no nie tylko Strzyżyka. Dzisiaj podpowiadamy ciut, bo jak słyszycie, trzeba samemu próbować, aż wyjdzie. No nie jest tak łatwo opisać to ustawienie języka, kiedy nabieramy oddech, w jaki sposób. No tutaj jest kilka podpowiedzi a propos przepony, tak, czy zwilżenia ust, żeby ten świst był może mocniejszy, ale wysłuchaliście muzyki, a my rozmawiałyśmy o sposobach na gwizdanie. Jest taki sposób, którego można się chyba też szybko nauczyć i do tego jest potrzebne źdźbło trawy. I okazało się, że mamy bardzo podobne doświadczenia. Ja nauczyłam się gwizdać na źdźble, jak byłam mała i nawet teraz, jak wyjeżdżam na wakacje, do takich źdźbeł poszukuję. To nie jest wcale trudne, słuchajcie. Takie źdźbła sobie rosną wszędzie, wystarczy znaleźć troszkę szersze, prawda?
1: Tak, tak, tak. Ja akurat nauczyłam się niedawno, bo dosłownie rok temu mi kolega pokazał i to jest na tyle, bym powiedziała, łatwe, że no ja się tego nauczyłam, no tak jak mi pokazał, tak mi wyszło i a efekt jest spektakularny, bo ten gwizd jest w ogóle, potrafi być bardzo głośny i myśmy byli w ogóle wtedy akurat w Meksyku i przechodziły jakieś meksykańskie dzieci i zainteresowały się tym, co my robimy właściwie z tymi źdźbłami i że sobie tak gwiżdżemy, więc to chodzi o to, żeby włożyć sobie to źdźbło tak wertykalnie między złączone kciuki i dmuchnąć w tą wąską dziurkę z tą struną, że tak powiem, w postaci tego źdźbła pomiędzy tymi kciukami. I pokazywaliśmy to tym meksykańskim dzieciom i mimo, że mówiliśmy do nich de facto po polsku, więc ani my po hiszpańsku, ani one po polsku, to gdzieś tam tym samym pokazywaniem jakoś udało im się pokazać i ta jedna pięciolatka się nauczyła, ten jej braciszek zaraz też coś tam próbował i też coś mu zaczęło wychodzić. Ja teraz też jak leżę na trawie, to czasami oglądam sobie, w sensie

0: oglądam. No patrzę się w niebo, ale gdzieś tam rozglądam się wokół i patrzę sobie, myślę, o, to jest źdźbło słuszne do zagwizdania. Spróbujmy, czy jeszcze mi to wychodzi. I się udaje, więc polecam się tego nauczyć, to będzie znacznie łatwiej i szybciej.
1: Próbujcie. Irena to wspaniale opisała. Także mam nadzieję, że wykorzystacie tę możliwość może właśnie dziś. Proszę znaleźć takie źdźbło. Jedno, drugie, trzecie na pewno z którymś się uda. Troszkę szersze. Wkładamy między kciuki i dmuchamy. I ten dźwięk też może być różny. Może być taki bardzo cieniutki, delikatny. Może być mocniejszy. To też zależy, ile włożymy oddechu.
0: W każdym razie zawsze jest w miarę wyrazisty. Czy jest właśnie cichy, czy jest głośny. To jest naprawdę taki przejrzysty i jest dosyć łatwo go osiągnąć.
1: Ireno, gratuluję ci jeszcze raz. Mistrzyni Polski w naśladowaniu ptaków. Irena Rosiewicz była dzisiaj gościnią poranka w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Dziękuję bardzo.
1: Bawmy się dźwiękami, wsłuchujmy się w przyrodę. Jak będą następne mistrzostwa zorganizowane, to koniecznie się wybierzcie.
0: Koniecznie.
1: Koniecznie. Tam są tłumy, to jest fantastyczna zabawa, bardzo dobra energia. Tego nam tak brakuje na co dzień.
0: Oj, tak, to prawda. A wydaje mi się, że my jako naród jesteśmy bardzo tacy, bym powiedziała, jajcarni, że dosyć mocno angażujemy się w takie śmieszne, ale jakby nie patrzeć, poważne konkursy mistrzostwa, także zachęcam dla pójścia, dla energii, ale też do zgłoszenia się i wzięcia udziału.
1: Tak, a państwo, którzy biorą udział w tych mistrzostwach, traktują to bardzo poważnie, no bo słuchajcie, to są poważne mistrzostwa.
0: To jest poważny tytuł. Oczywiście, to jest poważna korona.
1: Proszę państwa, to potem można wpisać w CV.
0: Tak jest, to prawda.
1: Pięknie, dziękuję raz jeszcze. Świętujmy Światowy Dzień Ptaków. Dziś zachęcamy do tego, żeby pójść na spacer, no i żeby wpatrywać się w niebo, bo takie piękne klucze latają nad nami. Ptasie. Do tych tematów będziemy w Polskim Radiu Dzieciom na pewno wracać. Martyna Chuderska, Ania Jączyk, dziękujemy za to spotkanie i zapraszamy na poranek jutro punktualnie o 7:00. Program dla rannych ptaszków zdecydowanie. Do usłyszenia, trzymajcie się ciepło. A teraz nas jaki ptak pożegnał?
0: Myślę, że jakiś
1: Irena.
0: Wróbel.
1: Ptak Irena. Dziękujemy, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
2: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
3: Pośród nas schowane żyją.
4: Już od wieków nieustannie.
3: Kolorowe szatki szyją.
4: Mogą pływać statkiem w wannie.
3: Kolorowe czapki noszą.
4: Krótkie portki z kubraczkami.
3: Znalezione książki znoszą.
4: A najchętniej z bajeczkami.
3: Uwielbiają smakołyki.

0: Smak tysiąca ciastek znają.
1: Herbaciane ich imbryki
0: aromatem wypełniają.
1: Ich komnaty przystrojone,
0: w nich dywany i fotele,
1: poduszkami zaścielone.
0: Ale skrzatów jest niewiele.
1: Zwykle strychy wybierają,
0: albo dziuple w starych drzewach.
1: Tam mieszkania zakładają,
0: gdy pojawi się potrzeba.
1: Ciężkie są pocztowe skrzynie
0: i magiczne szafy z drzwiami.
1: Czas na żartach z krzatą płynie.
0: Wciąż się bawią z krasnalami.
1: Może żyją w twoim domu?
0: Gdzieś na strychu czy w piwnicy?
1: Lepiej nie mów nic nikomu,
0: bo wyniosą się z dzielnicy.
1: A w sypialni ich nie było?
0: Pod półkami wśród rupieci?
1: Może coś się wydarzyło?
0: Nie widzieliście ich dzieci?
1: Wszystko pięknie opiszemy.
0: Biblioteki odwiedzimy?
1: Jeśli tylko ich znajdziemy,
0: to się świetnie zabawimy.
1: Chyba słyszę, coś szeleści.
0: Mnie się zdaje, że drapanie
1: w takiej dziurce się skrzat zmieści?
0: Rozpocznijmy przeszukanie!

Gdzie wyładować? Może tutaj, koło tych klocków. Proszę nie wchodzić, to teren budowy. Albo proszę wejść, ale w kasku.

0: Mam kask. Mogę wejść?
1: Masz kask? To teraz już możesz.
0: O, bawisz się w budowę?
1: Na co nie widać? Sam zobacz. Zobacz, ile klocków zgromadziłem. Na dywanie powstanie wielkie osiedle mieszkaniowe.
0: Fajnie. Tylko dlaczego ty nie masz kasku ochronnego?
1: Słucham?
0: No, mnie kazałeś założyć kask.
1: A dlatego nie mam, bo ja jestem kierownikiem budowy.
0: To co, kierownik budowy nie musi chodzić po budowie w kasku?
1: Może i musi, a skąd takie, wiesz, rzeczy?
0: Bo w kasku jest bezpieczniej. Na przykład spadająca cegła nie będzie wybierać i spadnie bam, bam na głowę.
1: A co będzie wybierać taka spadająca cegła?
0: No może sobie wybrać, na czyją głowę spadnie na przykład. Aha. Więc radzę, żebyś też włożył kask.
1: No tak, tak, tak. Ale nie, no ja buduję z klocków, a nie z cegieł. Nawet jeśli taki plastikowy klocek spadnie na twoją czy moją głowę, to żadnej krzywdy nam nie zrobi.
0: W takim razie ja też zdejmuję kask. To co mogę robić?
1: Jak to? Też chcesz się bawić w budowanie domów?
0: Ja w ogóle chcę się pobawić. A skoro ty bawisz się w budowanie bezcegłowe, to chętnie się dołączę.
1: Bardzo proszę. To... O wiem, to będziesz kierowcą spychacza.
0: Super. A co będę spychać?
1: Będziesz spychał klocki w jedno miejsce.
0: Super, Adasiu. A co ty będziesz robił?
1: Ja na razie zwożę klocki ciężarówką, a później to przesiądę się na koparkę.
0: Na koparkę? Mhm.
1: Tak, no trzeba przecież wykopać fundamenty.
0: Jakie fundamenty? A czyli co?
1: Ojej, no taki dół pod dom.
0: Ja nie wiem tylko jak. Chcesz kopać dół w dywanie?
1: No Michasiu, to przecież tylko tak na niby, to przecież tylko zabawa.
0: A no tak, rzeczywiście. Trochę o tym zapomniałem. O, muszę ci przyznać, Adasiu, że fajne masz te swoje samochody. Fajne.
1: Mówisz o moich pojazdach budowlanych?
0: Mhm. Szczególnie podoba mi się ta twoja koparka.
1: O, to prawda. Jest bardzo fajna.
0: Buldo, buldozer. Fajne jest, super. A może moglibyśmy się zamienić?
1: Słucham? Jak to mielibyśmy się zamienić?
0: No tak, że ty będziesz obsługiwał spychacz, a ja koparkę.
1: Czy ja wiem? A poradzisz sobie?
0: O tak! Znaczy myślę, że tak. A ten dół to ma być głęboki?
1: Bardzo, bardzo. Taki głęboki, żebyśmy obaj mogli się w nim schować.
0: Aha, no to dobrze. To zaczynam kopanie.
1: W dywanie.
0: Brrr, brrr, brrr, brrr, brrr, brrr, brrr, brrr, brrr.

0: halo, halo? Dzieciadek? No, no tak. Aha, tak, tak, tak. A co się stało? Masz informację od Anselma? Wzywa nas? Tak, w takim razie zaraz za Adasiem będziemy u ciebie, słucham? Dobrze, na razie.
1: O-o. Co? Mamy iść do chatki dziadka? Aha. To może później, jak skończymy budowę.
0: Wolisz się bawić niż pomagać? Przecież wiesz, kim jesteśmy.
1: No kim? No tak, wiem. Wiem, no tak, jesteśmy strażnikami bajek.
0: Otóż to. I dlatego mamy obowiązki.
1: Michasiu, ale to moje osiedle. Mogłoby być takie piękne, tak nam świetnie
0: szło. Oj tam, możemy dokończyć zabawę, jak wrócimy z akcji.
1: Wiesz co? Możemy też zbudować coś u twojego dziadka.
0: Słucham?
1: W składziku stoi całe wielkie pudło klocków, które tam zostawiliśmy. No jak to co z tego? Najpierw zbudujemy coś u niego, a później wrócimy do mojego pokoju.
0: A tu masz rację. Ale dopiero jak skończymy akcję w Krainie Bajek, to dopiero wtedy będziemy mogli zbudować coś u dziadka, dobra?
1: Oczywiście. Wiesz co? Moglibyśmy tam u dziadka zbudować zamek.
0: To świetna myśl. No. Tylko musimy zabrać je ze sobą.
1: Słucham? Ale co ty chcesz zabierać?
0: No jak to, co koparkę i spychacz, żeby łatwiej nam się budowało.
1: No, chyba masz rację. One nie są ciężkie, no bo w końcu to tylko zabawki.
0: A dzięki nim zbudujemy zamek o wiele szybciej.
1: Dobrze, dobrze. Czyli ty łap się za koparkę, ja się łapię za spychacz i biegiem na akcję.

0: Wchodźcie! O, prędzej wchodźcie, chłopcy! O, jesteście.
1: I to jakie zadanie wyznaczył tym razem nam Anselm?
0: Oto list od niego. No, z niego wszystkiego się dowiecie. Proszę.
2: Czytaj, czytaj.
1: Tak, tak, zaczynam. Trzeba odkopać norkę myszy. O, calineczka w niebezpieczeństwie. I jest tutaj podpis. Skrzat biblioteczny Anselm. Kropka.
2: O. To przyznam ci się, dziadku, że trochę nie rozumiem. Nie, że nic nie rozumiem.
1: No co, ty nie rozumiesz?
0: Nie znasz bajki o calineczce?
1: Właśnie, ja znam. To jest o takiej dziewczynce malutkiej, którą porwała ropucha na żonę dla swojego syna.
2: To ona była taka malutka?
1: Taka malusieńka, taka.
2: Aha.
1: Ale w końcu calineczka trafiła do norki myszy.
2: Do myszy?
1: Tak. Gdzie z kolei miała zostać żoną pana Kryta.
0: A, już rozumiesz, misiu. A jak się domyślam, ktoś tę norkę zasypał.
1: Tak myślisz, dziadku?
0: Oczywiście.
1: Jeżeli w tej bajce ktoś tę norkę zasypał...
0: Wiesz kto?
1: Ja chyba wiem kto.
2: Wiesz? Naprawdę, ty wiesz? I ty, dziadku, i to kto?
1: No jak to kto, no? Wścieklica wiedźma Kaprycha i te jej wrydne trole. Co ona wyprawia?
2: Jeśli ona ich tam... Ojej, to straszne.
1: Jeśli zasypała im dostęp powietrza do norki... Ojej, to nie mamy czasu do stracenia.
2: Czyli calineczka jest w wielkim niebezpieczeństwie. Bo,
1: nie tylko ona. W niebezpieczeństwie jest mysz, pan Kret i ta jaskółka ze złamanym skrzydełkiem.
2: Ale jak to? W norce myszy jest jeszcze jakaś jaskółka? Nie rozumiem.
1: No tak, bo to właśnie ona uwolni calineczkę.
2: Jak to uwolni? Czyli jeszcze nie, a dopiero kiedyś uwolni? Ale od czego uwolni?
1: Uwolni, misiu, od ślubu z panem Kretem, którego calineczka nigdy nie chciała.
0: Chłopcy, zapraszam was na strych i... mam nadzieję, że nie zapomnieliście o bransoletkach i pierścieniach.
1: No co ty, nie wygłupiaj się, dziadku Michasia. Przecież strażnicy bajek o takich rzeczach nie zapominają.
2: Nigdy nie zapominamy, nigdy.
1: No idziemy, Michasiu. Idziemy.
2: Czyli na 3-4 przekręcamy bransoletki w prawą stronę.
1: No i misiu, nie musisz mi przypominać.
2: No, nie musisz mi od razu, że ja... Przepraszam, ale chciałem się upewnić, bo zapomniałem.
1: O czym?
2: No, ile razy przekręcamy?
1: Zawsze

0: trzy razy. Ani więcej, ani mniej. Aha. Czyli co? Raz...
1: Mówiłeś trzy razy.
0: Trzy razy. Ty dwa...
1: Ale ile razy przekręcamy?
0: Trzy razy. Ale też trzeba powiedzieć, żeby
1: przekręcić. Aha, że teraz raz. Tak. Czyli razy trzy przekręcamy, a ty mówisz raz.
0: Ty mówisz dwa.
1: Dwa.
0: Ja mówię trzy.
1: I co?
0: Teraz przekręcamy.
1: A, przekręcamy.
0: Raz.
1: Dwa.

0: O, jesteśmy!
1: Jesteśmy! Jak dobrze, że już jesteście. Witajcie, Adasiu i Michasiu.
0: Witaj, Anselmie. Bardzo miło ciebie widzieć.
2: A po co ci te szpadle?
0: No właśnie, to łopaty takie.
1: Czymś będziecie musieli odkopać norkę myszy? A po co wam to coś?
0: Słucham? Ale co takie... A, bo nie odłożyłem koparki. He, wciąż mam ją w ławkach.
2: Ty, ale numer, a ja mam spychacz. Ty wiesz co, Michasiu? To się nawet dobrze składa.
0: To, że mamy te zabawkowe pojazdy? Nie rozumiem.
2: A pomyśl, one pomogą nam przy odkopywaniu.
0: A no tak, dobry pomysł. Ale nie, Adasiu, przecież to są zabawki, czyli to niemożliwe.
1: No, jak to niemożliwe? Przecież za chwilę przeniesiemy się do krainy bajek, a w niej wszystko jest możliwe.
0: Ciekawe, tylko jak, wiesz?
1: No co, nie pamiętasz już? Nie pamiętasz, jak pomogliśmy lokomotywie odnaleźć zaginione wagony?
0: No tak, masz rację, a były wielkie i ciężkie.
1: No, otóż to.
0: A my je bez trudu przesuwaliśmy po torach. No, powiem ci, że nigdy nie byłem taki silny jak wtedy.
1: Ale to było w krainie bajek.
0: Krainie bajek.
1: A dzisiaj w krainie bajek pracujesz koparką.
0: Strażnicy bajek do pomocy.
1: Tak jest, ruszamy na pomoc Scalineczce. Anselmie, podasz nam książkę z tą bajką?
0: Aha, książeczka potrzebna.
1: Już myślałem, że nigdy o to nie poprosicie. Czasu jest coraz mniej. Proszę, nałóżcie pierścienie i przyłóżcie palce. O! Na tej właśnie stronie.
0: Adasiu, zobacz, to są trole wiedźmy Kapryli.
1: Widzę. Ojej. Tak, a tak jak myślałem, to one nie tylko zasypały norkę myszy, ale jeszcze usypały na niej ogromną górę ziemi. Zobacz, dobrze, że mamy nasz sprzęt. Zwykłe szpadle by nie wystarczyły.
3: Oj, Adasiu, zobacz!
1: Co?
3: Spychacz rośnie w oczach!
1: Tak samo jak twoja koparka. Lepiej postawmy je na ziemi, bo za chwilę nie utrzymamy ich w łapkach.
0: Aha, jednak miałeś rację z tą magią krainy bajek.
1: Michasiu, nie gadajmy, tylko wsiadajmy. I na trole!
0: Na trole!
4: Hey!

0: I gotowe. Wejście do norki myszy uprzątnięte.
1: I znowu jest otwór. Calineczko, Calineczko!
0: Calineczko!
1: Możesz wyjść! Jest już bezpiecznie!
0: Trole uciekły! Zobacz, Michasiu, to Calineczka.
1: Nie, to raczej Jaskółeczka.
0: Tak, tak, Jaskółeczka też, ale zobacz, na niej siedzi ta Calineczka. No popatrz
1: na
0: uważnie.
1: Na Jaskółce? Mhm. Rzeczywiście mała dziewczynka w kolorowej sukience. Tylko dokąd one lecą?
0: Wiadomo, jak najdalej od tego kreta.
1: Ale mówiłeś, że Jaskółeczka miała złamane skrzydło.
0: No tak mówiłam, ale myślę, że jesteśmy akurat we właściwym fragmencie bajki.
1: W jakim fragmencie bajki?
0: Takim, kiedy już Calineczce udało się wyleczyć skrzydło Jaskółki.
1: A, o tym fragmencie mówisz.
0: O tym. I teraz Jaskółka rewanżuje się Calineczce.
1: Czyli co? I w czym ona jej pomoże?
0: Teraz zabiera ją do ciepłych krajów, gdzie Calineczka pozna swojego przyszłego męża.
1: Czyli jednak w końcu spotka jakiegoś, kto będzie jej mężem, tak?
0: No pewnie, że tak. Ona spotka króla tych kwiatów, który obdaruje Calineczkę parą skrzydeł.
1: To jeszcze będzie miała skrzydła?
0: Tak.
1: A po co jej skrzydła?
0: No żeby mogli razem z tym królem kwiatów latać z kwiatka na kwiatek.
1: Fantastycznie. Muszę przyznać, że to fajna historia.
0: No wiesz, no nie cała, bo nie życzyłbym nikomu tego, co Calineczka przeszła od porwania przez ropuchę aż do momentu spotkania króla, wiesz?
1: Chyba będę musiał przeczytać tę książkę.
0: Koniecznie, ale dopiero jak skończymy budowę w moim pokoju.
1: A co ze spychaczem i kopalnią?

0: matką?
1: Wiesz co, no nie pomyślałem o tym. No, przecież takich wielkich nie możemy zabrać ze sobą. One są ogromne.
0: Właśnie. Czekaj. A może to samo się jakoś tak stanie, kiedy zdejmiemy pierścienie?
1: Zobaczymy, jak zdejmiemy. No, to zdejmujemy i wracamy do biblioteki Anselma.
0: Ale może jednak co?
1: No nie wiem. Ale najważniejsze, Michasiu, że zadanie wykonane.
0: Ale to zostaną tu twoje zabawki?
1: Wiesz co, najwyżej poproszę Wojtka o nowe. Powiem, że tamtym... No wiesz, coś tam wymyślę.
0: Czyli jednak myślisz o koparce i spychaczu?
1: Sam wiesz, że bez nich niemożliwa jest żadna poważna budowa.
0: Rozumiem. Zatem wracajmy. Na 3-4 zdejmujemy pierścienie z palców, tak?
1: Tak.
0: Uwaga.
1: 3,
0: 4.

0: Uf, wróciliście. I jak? Udało się?
1: Ha, nawet nie wiesz, Anzelmie, jak bardzo.
2: Widzieliśmy nawet calineczkę lecącą na jaskółeczce.
1: Szkoda tylko, że musieliśmy zostawić moją koparkę i spychacz.
2: No, to prawda, fajne były. Ach, nie ma co, super były.
0: Zaraz, zaraz. Czy o tym mówiliście?
2: Ale o... O-o.
0: O tym?
2: O-o.
1: A skąd? A skąd wziął się u ciebie mój spychacz?
2: I moja koparka.
1: Ale to moja koparka, tylko
2: no twoja,
1: ci ją pożyczyłem do zabawy.
2: Przecież wiem, Adasiu.
0: Jakoś przed chwilą same z siebie pojawiły się na moim biurku.
2: A widzisz, smoku? Czyli wróciły razem z nami.
1: Pewnie wróciły, bo tęskniły za poważną budową.
2: Nie przesadzaj, przecież to tylko zabawa.
1: A co? A co, myślisz, że zabawa nie może być poważna?
2: Ja myślę, że...
0: Nie kłóćcie się, chłopcy. Chcę wam podziękować i poprosić, żebyście pozdrowili ode mnie Ignacego, a to dla niego.
2: He, jakieś zdjęcie, o, to jakiś chłopiec, ale nie znam go.
1: Stoi z tobą, Anzelmie, na tle regału z książkami.
2: Chwila, to przecież ten regał, przy którym stoimy, zobacz, Adasiu.
1: Rzeczywiście.
2: I nic się nie zmienił, ten regał.
1: Tak, to ten regał. Ale tego chłopca na pewno znasz, Michasiu?
2: Nie znam. Nie znam, znasz. Pierwszy raz widzę.
0: To twój dziadek, gdy miał tyle lat, co wy teraz.
2: Dziadek Ignacy?
0: Tak, był wspaniałym strażnikiem bajek i teraz ma godnych następców.
1: Pokaż.
2: No to podobny?
1: Rzeczywiście, nawet trochę podobny.
2: No może i tak. Bardzo dziękujemy w imieniu dziadka. Na pewno się ucieszy.
1: Dziękuję, Anzelmie, i do zobaczenia. Teraz już musimy wracać. Uwaga, zakładamy bransoletki i przekręcamy. Raz,
2: dwa
1: i trzy.

0: Dziadku, dziadku, zobacz, jaki prezent dostałeś od Anselma.
1: Na początku nie mogliśmy cię poznać na tej fotografii.
2: Ojej, chłopcy, pamiętam ten moment. Tyle lat minęło.
1: Anselm powiedział, że Ignacy był wspaniałym strażnikiem bajek.
0: I że teraz Anselm ma godnych ciebie następców.
2: Ależ wielką niespodziankę mi sprawiliście, pasałyki.
1: Ale teraz musimy już wracać do domu, zanim...
2: Tak, tak, rozumiem. Do zobaczenia, strażnicy.
1: Do widzenia.
0: Pa, pa, dziadku.
1: Pa, pa.
0: Wkrótce wrócimy. Chcemy spać, wołają z krzaty.
1: Namęczyły się maluszki.
0: Czas już wyjść nam z dziadka chaty.
1: Złożyć główki do poduszki.
0: Jeśli wam się spodobało...
1: Na następne zapraszamy.
0: Będzie działo się niemało.
1: Kiedy malców odwiedzimy?
0: Powrócimy po przygody.
1: Skrzacie tajemnice nowe.
0: Różdżki, czapki, długie brody.
1: Wszystkie dzieci są gotowe?
0: Ulubioną przygotujcie.
1: Bajkę, baśń, opowiadanie.
0: Razem z nami wątek snujcie.
1: Najważniejsze to zadanie.
0: Jak myślisz, Adasiu, czy uda nam się jeszcze raz spotkać skrzaty biblioteczne?
1: No co ty, Michasiu, oczywiście. Przecież same nas do siebie zapraszały.
0: No wiem, ale jeżeli przeniosą się gdzieś daleko?
1: Jak to? A dlaczego?
0: No, może znudziło im się życie w dziadka chatce?
1: Co ty, Michasiu?

0: Na pewno nie. Przecież mają wygodnie, obok las.
1: To prawda, las, w którym rosną stare drzewa.
0: W niektórych dziuplach obok wiewiórek mieszkają ich leśni kuzyni, wiesz?
1: Oj, fajnie byłoby odwiedzić też tych z parku.
0: To fajnie by było, to prawda. Ale najlepiej to tych z biblioteki, sam wiesz której.
1: Oj, masz rację. Ojej, Adasiu, zobacz, jak późno się zrobiło.
0: Oj, niemożliwe. Musimy natychmiast ruszyć, żebyśmy zdążyli.
1: Bo inaczej Wojtek z Leszkiem dopiero by się pogniewali.
0: Nie ruszamy, misiu, ruszamy.
2: A już chcieliśmy ruszać wam na pomoc.
3: Myśleliśmy, że coś wam się stało.
2: Wszystko w porządku?
1: Aha, jak najbardziej, tylko trochę nie patrzyliśmy na zegarek.
0: No bo byliśmy bardzo zajęci, to dlatego.
1: Ale jutro pewnie znowu wyruszymy.
2: O, a dokąd to, szanowni panowie?
1: Dokładnie nie wiemy, ale bajki czekają.
0: Wyruszymy tam, gdzie nas jeszcze nie było.
1: Ale teraz już dobranoc, idziemy spać, pa pa!
0: Pa pa!
3: I już ich nie ma. Zastanawiam się.
2: No, ja również. Ciekawe, dokąd prowadzą te ich wędrówki.
3: Kogo tam spotykają, jakie przygody im się przytrafiają. Ale wiemy,
2: że jeśli wy chcielibyście się tego dowiedzieć,
3: to uważnie słuchajcie kolejnych podcastów waszych ulubieńców.
2: Sprytnego misia Michasia
3: i odważnego smoka Adasia.
2: A tymczasem w tajemniczy sposób nadciągnął koniec opowieści.
3: Do usłyszenia!
0: My też chcielibyśmy się pożegnać. Pa, pa, basałyki!
1: Nie możemy się już doczekać. Sami wiecie kogo. Pa, pa!
0: Pa, pa!
4: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.
5: W kapeluszu życie jest piękniejsze. Ja kocham kapelusze, złociutka.

ziemi, nie uwierzycie, lecz pan chomik całe życie smakołyki nosi w buzi i to wcale go nie trudzi, bo policzki jego dwa to są worki jakby z dna. W nich to chomik wszystko nosi i o pomoc nas nie prosi.

0: Przepraszam, że nazwałem cię kłamczuszkiem, Lance.
1: Może i prawda, że jestem prawdosceptykiem. Ale wiesz, kto jest moim najlepszym przyjacielem? Ty! I tym razem nie kłamie! Na przyjaźni skrzydłach ptaszki dwa polecą, że ho, ho.
2: Pewnie.

0: te kocieruchy.
1: Oho, Lance, pozwolisz?
0: Pewnie, ty prowadzisz.
1: Z rozkoszą.
0: Wirujmy.
2: Fontel, najlepszy fontel, na płocną kąpiel.
3: Poradzi coś raz.

0: Gdzie najlepiej rozbić namiot?
1: O czym warto pamiętać, pakując plecak na wyprawę?
2: W jaki sposób zabezpieczyć się przed atakiem kleszczy, mrówek czy komarów?
1: Wszystkie te informacje znajdziecie
0: w poradniku młodego odkrywcy.
2: Bo zanim wyruszymy w drogę, należy wszystko dobrze zaplanować.
0: Razem z nami wędrujcie dzikimi szlakami.
2: Wszystkie odcinki poradnika znajdziecie na stronie podcasty.polskieradio.pl.
1: Do zobaczenia w polskich parkach narodowych. Pa, pa!
3: Niezapomniana przygoda trwa!
4: Autopromocja.
0: Polskie Radio Dzieciom.
5: Mam nadzieję, że posłuchasz, jaki ze mnie będzie kucharz.

0: No, Teodorku, nadstaw ucha.
1: Ach, już nadstawiam.
2: Zupy. Wywar z lizaków, makuciut do smaku, barszcz i dżem, rosołek skóry plus konfitury, grzybowa i krem, żurek z landrynek, do tego dodatki.

0: pomadki i czelokatki.
1: Czekoladki.
0: Jestem pewien, że już słuchasz, jaki ze mnie będzie kucharz. Już za kilkanaście lat z apetytem będziesz jadł dania, jakich nie znał świat, więc nadstawiaj dalej ucha.
1: No, Teodorku, słyszysz?
0: Na drugie. Sznycel na raczka, chlukrowana kaczka, gęś i drops, omlet.

0: Marmolatki.
1: Marmolatki.
0: A na deser zjeść można? Baraninę zrobię.
2: Poznałem pewnego lwa, co zdania zaczynał od ja. Zachwycał się głównie sam sobą. Czy inni też czasem tak robią?
3: Ja zrobię to szybko i sprawnie, ja powiem to bardziej zabawnie. Ja kupię to taniej dwa razy, ja znajdę to również bez

0: To przez ten chłód.
1: Przepraszam cię, Anno. Chciałam, żebyś wreszcie miała udane urodziny. I znowu nic nie wyszło. Przeze mnie.
2: Nawet w ten sposób nie myśl. Powinnaś się położyć.

0: łóżka, ale już...
1: Nie, czekaj, czekaj! Najpierw trzeba jeszcze urodzinowo zadać wielki barani róg.
2: Nie.
3: Autopromocja.
4: Gdzie najlepiej rozbić namiot?
5: O czym warto pamiętać, pakując plecak na wyprawę?
6: W jaki sposób zabezpieczyć się przed atakiem kleszczy, mrówek czy komarów?
5: Wszystkie te informacje znajdziecie
4: w poradniku młodego odkrywcy.
6: Bo zanim wyruszymy w drogę, należy wszystko dobrze zaplanować.
4: Razem z nami wędrujcie dzikimi szlakami.
6: Wszystkie odcinki poradnika znajdziecie na stronie podcasty.polskieradio.pl.
5: Do zobaczenia w polskich parkach narodowych. Pa, pa!
3: Niezapomniana przygoda trwa!
7: Autopromocja.
4: Polskie Radio Dzieciom.

tym, bo to męska tajemnica, że codziennie, nieodmiennie była u nas.

0: palety wszystkich barw. Każdy smacznie będzie jadł. W akademii nawet kuchnia to zabawa.
1: Książka kucharska doktora Pajchiwo, barwnych przepisów

0: dobrze w swoich wadach.
1: Polskie Radio Dzień.

Szły raz drogą trzy kaczuszki grzeczne, że aż miło. Jedna biała, druga czarna, a trzeciej nie było. Na spotkanie tym kaczuszkom dwie znajome wyszły. Pierwsza z krzaków, druga z sieni, trzecia prosto z Wisły.

0: tu jeszcze jedna idzie bardzo
1: wesolutka.
0: Idzie sobie, podskakuje.
2: A ta druga smutna?
0: Siadły wszystkie na ławeczce, wtem dziewiąta krzyczy:
1: pięć

0: sprawa bardzo trudna. Wyszłam pierwsza, przyszła szósta. Teraz jestem siódma.
1: I nie mogły się doliczyć, nic nie wyszło z tego. Więc do domu, choć to kaczki, wróciły gęsiego.

0: słyszycie to poruszenie w studiu? To nasze radiowe krasnoludki. Podobnie jak my, czekają na odważnych rodziców, którzy zawalczą o radiowe niespodzianki. Gwarantujemy pobudzającą dawkę emocji, dużo dobrej zabawy, a przede wszystkim to, co bezcenne. Podziw i uznanie w oczach dzieci. Wasza ulubiona zabawa, rodzinny budzik, czyli zmagania ze znakiem zapytania, powraca. Czekamy na Was od poniedziałku do piątku o godzinie 7:30. Ja też poproszę o fanfary.
1: Autopromocja. Bajanie Kulfona i Moniki.
2: Kom, kom, rere, kom, kom, kom, cze dzieciaki, rozrabiaki, to mówię ja, żaba Monika, która pojawia się i znika.
3: Dzień dobry, kochane dzieci, witam was bardzo serdelkowo. Ja, kulfoniasty Kulfon, opowiadacz, bajarz, legendziarz, gawędzista oraz legendzista. Oraz wiesz, co jeszcze powiem? Bajkopisarz.
2: Dobrze. Drogie, kochane dzieci, dziś wam opowiemy przepiękną opowieść o Wilczej Górze w Skibicy.
3: Otóż, kochane dzieci, było to bardzo, bardzo dawno temu, wtedy, kiedy jeszcze krasnoludki nie chodziły po świecie, tylko jeździły na rowerach.
2: Nie, na tych, na hulajnogach elektrycznych.
3: Nie, nie, to wtedy nie było elektryczności.
2: Ale hulajnogi elektryczne były.
3: Tak?
2: No.
3: Krasnoludki miały hulajnogi elektryczne.
2: Oczywiście.
3: Tylko krasnoludki są ekologiczne.
2: No.
3: Nie, to krasnoludki ekologicznie chodziły na własnych butach.
2: I wtedy, w tych dawnych czasach, w okolicach Cieszyna rozciągały się przepiękne lasy. A w lasach było tak. Pająki.
3: Mrówki.
2: Ślimaki.
3: Dobrze. Żaby.
2: Biedronki. Żaby. Biedronki też były.
3: Biedronki. I wiesz, co jeszcze?
2: Komary były.
3: Komary to były przede wszystkim.
2: I kleszcze.
3: I pszczoły.
2: Oraz była drobna zwierzyna. Lisy. Wilki.
3: Wilki.
2: Zające.
3: Borsuki.
2: Jelenie.
3: Nie, nie, to już gruba. Na razie drobne, o drobnej tak, mówimy. Drobne.
2: No to jeszcze nie, były te tak. Chomiki.
3: Tak, chomiki.
2: I wiewiórki.
3: A tym, o zającach mówiłaś?
2: Nie pamiętam.
3: Mówiłaś o zającach.
2: No to były, tak.
3: To były tak, były zające duże i zające mniejsze były.
2: A jeszcze. Z dzikich zwierząt takich wielkich to były słonie.
3: Nie, słonie nie, były. Były słonie, żyrafy, wielbłądy, tylko w Afryce.
2: Tak, a u nas były...

0: były tury, żubry,
1: tury,
0: tury, żubry, były żubronie, jest... żubronie.
1: Żubronie to były krzyżówki, krowy z żubrem.
0: Tak, żubronie były.
1: I były dzikie krowy.
0: I dzikie gęsi.
1: Nie, to były drobne, a my mówimy o grubym zwierzęciu.
0: No to były jeszcze jelenie.
1: To już mówiłaś.
0: I to były łosie.
1: O, i łososie też były.
0: W pomidorowym sosie.
1: Nie, w rzece. Były łososie, tak. Bo rzeki były wtedy czyste, a trawa zielona.
0: Tak, a jeżeli chodzi o tak zwane owoce
1: leśne, to były tak.
0: Poziomki.
1: Jagody.
0: Maliny.
1: I borówki.
0: Truskawki.
1: Nie, no truskawki nie.
0: Nie było truskawy?
1: Truskawki w lesie nie rosły. Chyba, że dzikie.
0: Chyba, że dzikie leśne.
1: Tak, to wtedy tak. Tak. I były tak jeszcze wilcze jagody, których nie wolno jeść.
0: Nie wolno jeść. Rajskie jabłka. Też nie wolno jeść.
1: Wolno, rajskie jabłuska wolno, tylko w lesie nie, bo są smaczne.
0: Tak?
1: No, takie czerwoniutkie, małe jabłuszka są. Bardzo dobry kompot z nich jest.
0: To jeszcze były te lubaszki, takie wiesz. Takie,
1: lubaszki, takie, czyli takie śliweczki.
0: Takie żółte śliwki.
1: Tak, i czerwone też są.
0: I szczaw był jeszcze.
1: Leśny szczaw.
0: No, te też lubaszki to są mirabelki.
1: Mirabelki były, tak. Nie, to mirabelki nie rosły, a...
0: Pod lasem jeszcze... rosły.
1: Pod lasem.
0: I orzechy...
1: Laskowe
0: oraz kokosowe.
1: Ale to w Afryce.
0: W Afryce, tak.
1: Tak. A jeśli chodzi jeszcze o te drzewa, to było tak. Awokado.
0: Nie.
1: Ale to w Afryce.
0: W Afryce. U nas były grzyby.
1: I teraz wymień, jakie były grzyby.
0: Prawdziwki.
1: Przede wszystkim.
0: Nieprawdziwki.
1: Nie, były prawdziwe grzyby i nieprawdziwe.
0: Tak.
1: I
0: pieczarki
1: krótko.
0: Były. Pieczarki nie, pieczarki to są hodowane.
1: Nie, pieczarki na łąkach rosną.
0: Rosną?
1: Tylko tam wtedy musi być dużo koni.
0: I były rydze.
1: O, rydze były.
0: Smardze.
1: Smardze były, tak, wtedy też i trufle były.
0: Gąski.
1: Ale to na łące.
0: Kurki.
1: Na łące wszystko. Nie, kurki w zagrodzie.
0: No tak. No i to by było na tyle.
1: Jeśli chodzi o runo leśne, tak?
0: Tak.
1: Dobrze. To teraz przejdźmy do ludzi.
0: I razu pewnego dwóch chłopców...
1: Nie, poczekaj. Najpierw trzeba powiedzieć, że pod lasem była osada niewielka.
0: Osada
1: leśna.
0: Była tak, leśna, dzika.
1: Dzika, leśna osada. I tam żył tak dzik, a o dziku nie powiedziałaś.
0: O dziku, żeśmy nie wspomnieli. A, to mnie gapy, fajtłapy.
1: No i ta osada, to była osada smolarzy.
0: Leśnych.
1: Tylko leśnych. Bo ci smolarze...
0: Nie smolarze, oni byli węglarzami. Ale byli usmalowani.
1: Nie, oni się nazywali smolarze, bo oni robili smołę.
0: Nie, smołę nie, oni robili węgiel na grilla.
1: Węgiel? No węgiel na grilla też, ale przy okazji smołę robili ci smolarze.
0: A z czego się robi smołę?
1: A też robili z tego.
0: Smołę ze smoły się robi, no.
1: No tak, no.
0: No to proste przecież.
1: No
0: to.
1: Tak, no.
0: No i razu dwaj chłopcy smolarze, nie, bo oni byli usmoluchowani.
1: Synowie smolarzy.
0: Ale oni byli usmoleni.
1: Osmolone nosy mieli.
0: Tak, takie od węgla.
1: Od węgla, tak.
0: Wybrali się na grzyby do lasu.
1: Tak, wzięli koszyczki.
0: Dwa koszyczki. I... Czerwone kapelusiki.
1: Czekaj, jak to? Dwa?
0: No jeden miał kapelusik czerwony, żeby się go bały wrony.
1: A, chyba, że tak.
0: A no drugi
1: tak.
0: Miał kapelusik czarny.
1: Żeby co? Żeby się go bały kto?
0: Sarny.
1: Też wrony?
0: Żeby się go bały sarny.
1: A, sarny. Miał kapelusz czarny.
0: Tak.
1: Dobra, a niebieski?
0: Żeby się go bały pieski. On po co mnie podpuściłeś, zdradziłeś to? Właśnie oni mieli, szli z tymi koszyczkami i usłyszeli takie hał, hał, hał, takie cichutkie, takie dziecinne, takie hał, hał,
1: takie szczeniackie takie, tak. Powiedzmy.
0: Patrzą, a tu dwa pieski...
1: Leżą pod dębem.
0: Tak, jedzą...
1: Bo ktoś te pieski zgubił. Chyba.
0: Albo specjalnie zostawił, bo teraz tak jest.
1: No właśnie.
0: I się nieraz zostawia pieski w lesie.
1: I te pieski...
0: Bardzo chciały mieć właściciela.
1: I tak, i prosiły tak, hał, hał, weź
2: nasza mamusia. A oni, oddajcie nam naszą mamusię.
1: No.
0: Albo mówią, albo nas weźcie.
1: No, i chłopcy wzięli
0: nie,
1: te
0: bo jeszcze
1: pieski.
0: Jeden piesek powiedział, bo jak nas nie weźmiecie, to jak...
1: I chłopcy wzięli te pieski za pazuchę.
0: Nie, do koszyka i nogi za pazuchę. Nie, nogi za pas.
1: Za pas? To jak chodzili?
0: Ale tak się mówi, nogi za pas, to się szybko chodzi.
1: Aha. I poszli do domu zanieść te pieski. Nakarmili

0: karmili te pieski?
1: Mlekiem.
0: Mlekiem i miodem.
1: I masłem. Bardzo te pieski lubiły kanapki z masłem. Wiejski chleb z masłem.
0: Oj, tak, bardzo lubiły. Nie, to wiejski chleb z masłem to zjedli chłopcy, bo chłopcy zgłodnieli, zjedli, tak. a pieskom nagotowali
1: krupniku.
0: Ci chłopcy
1: krupniku.
0: Nie, bo to tak... Kaszy nie bardzo psy powinny jeść kaszę.
1: Nie?
0: Nie, zrobili im mięso z makaronem. Takie...
1: Spaghetti?
0: Ale takie
1: a
0: bez
1: tak,
0: przypraw.
1: Psy przepadały za spaghetti.
0: Ale bez przypraw.
1: Bez przypraw. Bez.
0: I te pieski się najadły.
1: I napiły później.
0: Napiły.
1: Mleka.
0: Mleka, a chłopcy poszli do lasu. Już patrzą, a tu pełno jagód.
1: Tak.
0: Nazbierali jagód.
1: A później patrzą.
0: Nazbierał w koszyczek jagód i kwiatów do dzbanka. A wiesz dlaczego?
1: Bo kazała mu panna borówczanka.
0: Tak, nie, bo dziś jest w całym roku taki dzień jedyny, taki dzień wesoły. Mamy imieniny.
1: No właśnie. I mamusia jak przyszła do domu, bo pracowała w polu, to zobaczyła, że ma tak, na imieniny od chłopców.
0: Pieska.
1: Dwa pieski.
0: Dwa pieski. Dwa pieski. Jeden czerwony, a drugi niebieski.
1: I jeszcze miała...
0: dzbanek
1: malin
0: i borówek. Borówek i grzybów jeszcze.
1: I jeszcze
0: miało.
1: Chłopcy namalowali po laurce.
0: Nie, namarynowali.
1: Grzybów, no. Ale namalowali po laurce jeszcze.
0: A i po laurce. I poszli z pieskami do lasu. A pieski podrosły w międzyczasie i stały się dużymi psiskami, takimi, że ho, ho, ho. I chłopcy poszli do lasu, a tu wyskakuje niedźwiedź.
1: Niedźwiedź? Dwa niedźwiedzie.
0: Dwa dzikie niedźwiedzie.
1: Bestie okropne.
0: Ale okropne. A psy jak to zobaczyły, jak zaczęły kąsać.
1: Kąsać w pięty.
0: Tak, żeby chłopcy uciekali. I chłopcy zaczęli uciekać, ale tutaj niedźwiedzie ich gonią. To chłopcy na dąb. Cyk, cyk, wskoczyli.
1: A psy na jodłę.
0: A psy na jodłę?
1: A wtedy
0: niedźwiedź gdzie?
1: A niedźwiedź pogroziły niedźwiedzie pięścią i chłopcom.
0: I poszły.
1: I psom i poszły jak zmyte.
0: I wtedy pieski zeszły na dół, popatrzyły, czy nie ma niedźwiedzi i mówi, chodźcie prędko do domu. I chłopcy zagonili tych chłopców do domu.
1: I właśnie w ten sposób odwdzięczyły się za dobre serduszko tym chłopcom.
0: Uratowały chłopcom życie. Te pieski. Dlatego wykochane
1: dzieci... I wy też miejcie dobre serduszko, jak spotkacie jakieś zwierzątko to tak. zawsze się nim zaopiekujcie.
0: Tak.
1: To się wzruszyła.
0: No widzisz, taka wzruszająca była.

0: koniec dorzucić coś od siebie, powiedzieć nam w sekrecie coś, czego nikt nie wie.
1: Poradzić mogę chętnie wam raz na całe życie, gdy sami usiądziecie.

0: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.
1: Kto mnie zna, to ręka w górę, a kto nie zna, to dwie ręce. Kto wie, jaki jestem mądry, rąk podniesie jeszcze więcej. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. No, co się stało? Dlaczego nikt nie podnosi trzech rąk albo czterech? To okropnie dziwne. Rebuś wie wszystko na każdy temat. Rebuś rozwiąże każdy dylemat. Rebuś odpowie, Rebuś podpowie.
2: Lecz nic mądrego nigdy nie powie.
1: No jak to nie? Przepraszam bardzo. Jaki słoń lata po niebie? Oczywiście słońce, słońce to jasne jak słonina. Wszystko mnie interesuje w głowie, mam komputer cały i dlatego nie mam dwójek, lecz wyłącznie same pary. La la la la la la la la la la la la. Chciałem powiedzieć szóstki, szósteczki jak precelki, niam niam. Zaraz, zaraz, kto mi zjadł dzienniczok ojej? Chyba ja sam zjadłem. Rebuś wie wszystko na każdy temat. Rebuś

0: Kiedy słonie w pajęczej sieci, to bajeczka jest dla małych dzieci.
1: Autopromocja.
2: Gdzie najlepiej rozbić namiot?
3: O czym warto pamiętać, pakując plecak na wyprawę?
4: W jaki sposób zabezpieczyć się przed atakiem kleszczy, mrówek czy komarów?
3: Wszystkie te informacje znajdziecie
2: w poradniku młodego odkrywcy.
4: Bo zanim wyruszymy w drogę, należy wszystko dobrze zaplanować.
2: Razem z nami wędrujcie dzikimi szlakami.
4: Wszystkie odcinki poradnika znajdziecie na stronie podcasty.polskieradio.pl.
3: Do zobaczenia w polskich parkach narodowych. Pa, pa!
5: Niezapomniana przygoda trwa!
1: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

0: się władcy najwyższemu latynoamerykańskiemu kwintesencji ideału. Oto on!
1: O, to jest ten prawdziwy ja. Nie to, to, nie to. To chwała, to hała. A to mój pałac. Miałem tam wszystko, czego dusza zapragnie. Sami zobaczcie. Obsługę. Żarcie. I tego mańka.
0: Oh yeah! Świat na rękach swoich go niesie. Warto poznać się z tym kolesiem. To

0: Polska pada do dziś do stóp.
1: Radio dzieciom.

0: Ma chère mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
1: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj, uwierz, spytaj, naczyń, śpiewaj.

zamówimy w chwilę dwie. Porzuć strach na stół, racz spojrzeć, oto bankiet, patrz. Lęk i nuda precz znikają, gdy nas srebra zabawiają, żartów i świetnych sztuk. My świecznie

0: gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć.
1: Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź.
0: Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni, zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.
2: Oto gość, oto gość! Zbawi nas o

I psoty mnie bawią tak, ha, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj, idź właśnie.

Posłuchaj, no. Już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się. Nie kiwając palcem w bucie dam mu radę. Z szacunkiem durnie, bo nie wąski ze mnie łotr. Bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo ja robię.

szyszki to nie jest coś, co pasuje do królewskiej piżamówki. Och, przecież już ci to tłumaczyłam. Ale chyba muszę to zrobić jeszcze raz.

Wybitny siłacz, faligura, nocny spir, Bonaventura. Lecz ze wszystkich tych nadludzi dziś największą grozę budzi postać super rozbójnika,

0: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
1: Orkiestra Polskiego Radia.
2: Pozdrawiamy!
3: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.
4: Dziś hacują po lesie, szarżują

się tak.

0: Dzień dobry, Bello.
1: Dzień dobry, Monsieur Jean. Znów coś panu zginęło?
0: Bez wątpienia tak. Tylko wypadło mi z głowy co? No nic, bądź w dobrej myśli. Dokąd biegniesz?
1: Oddać książkę ojcu Robertowi. To historia kochanków z pięknej Werony.
0: Nudy na pudy.
2: Widzicie chyba, jaka ona dziwna.
3: I roztargniona, każdy wie.

0: A, nasz jedyny mól książkowy. Mów, dokąd uciekłaś tym razem?
1: Do miast słonecznej Italii. Chętnie bym tam wróciła. Zostały jakieś ciekawe wycieczki?
0: Obawiam się, że nie. Ale może chcesz przeczytać którąś jeszcze raz?
1: Dzięki książkom księdza nasza dziura to pępek świata.
0: Bon voyage!
2: Co skrywa jeszcze ta panica?
3: Coś może z głową jest.

0: Widzisz ją, Le Fou? Moja przyszła żona. Bella to najładniejsza dziewczyna w całym miasteczku. Czyli w sam raz dla mnie.
1: Ale jest strasznie kulturalna. A ty to raczej kultura fizyczna.
2: Nie, ale odkąd nastał pokój, wiesz, jakby mi czegoś brakowało. A ona jedna, daj mi to nieuchwytne...
1: Je ne sais quoi?
0: Się mi to nie popisuj.
3: Gdy tylko zobaczyłem tę dziewczynę, od razu zakochałem się. Tylko ona, tak jak ja, cudnie boski urok ma, więc za męża Belli

wręcz, choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz, i mądry jesteś tak, żeż słów

0: się władcy najwyższemu latynoamerykańskiemu kwintesencji ideału. Oto on!
1: O, to jestem prawdziwy ja. Nie to, to, nie to. To chwała, to hała. A to mój pałac. Miałem tam wszystko, czego dusza zapragnie. Sami zobaczcie. Obsługę, żarcie i tego mańka.
0: Oh yeah! Świat na rękach swoich go niesie. Warto poznać się z tym kolesiem. To

do stóp.

0: jak my, piracki okrzyk wznieś.
1: Dzień!
2: Ahoj!
1: Iza!
3: Ahoj!
1: Fajtus!
4: Ahoj!
1: Zachuś!
5: Ahoj!
0: Dzięki piraci z Nibylandii, dzielna ta załoga na morzu wiedzie prym.
3: Ahoj!
0: To Jake i piraci z Nibylandii, płyniemy za horyzont, ty także z nami płyń.

Zawsze gdy próbuję rzucić jakiś czar, wnet zapału gaśnie mego żar. Lecz los odmieni się, po nocy ujrzę słońca blask i wkrótce sławy przyjdzie czas. Bo wystarczy tylko ten amulet skraść, a król na klęczki będzie musiał paść. Uzna wyższość mą, nie mam wahań wcale,

0: Cedryku, te hałasy przeszkadzają królowi w kolacji. Proszę, bądź ciszej.
1: Mogą sobie ze mnie kpić, mówić gorzej niż do

0: Słuchajcie Polskiego Radia Dzieciom.
1: Gdy noc tu w krąg cień swój ściele, możesz bać się jak w złym śnie, lecz lepiej rozpal sobie iskrę życia jak ja. Gdy w domu tkwisz sam jak palec, możesz nawet z nudów łukać, lecz lepiej rozpal sobie iskrę życia.

0: wiesz i wierz mi, wszystko jasne jest raz, dwa. Gdy cię życie w rynsztok wpycha, wtedy bierz za wzór świetlika, śmiało rozpal sobie iskrę życia, jak ja.
1: Ale co za świetlik?
0: Po prostu tak na siebie mówimy, my, latarnicy. Czas nadać wezwanie o pomoc. Świetliki! Odkręćcie knoty i wskażcie drogę! Ty nie wiesz jak iść masz dalej, możesz ślepo błądzić, ale lepiej rozpal sobie iskrę życia, jak ja. A kto by się zgubił w tłumie, może krzyczeć, lecz ratunek to rozpalić sobie iskrę życia.

0: Zapraszamy! Nie chcecie się podłączyć do skubańca?
1: Co on powiedział?
2: Do skubańca, czyli do tańca. To język świetlików. Nie mówisz słowa, o które chodzi, tylko jakieś inne do rymu. Jakby wam to... Dobra, przykład zaraz dam. Angus, jak ci dziś minął leń? Jakby pytał ktoś leń, to dzień.
0: Poszłem dziś sobie w gaz.
2: Szedł ulicą raz.
0: Bo zaczęło mi się tknić
2: i zachciało mu się pić.
0: To, że wziął dziewczynę.
3: Wziął drabinę.
0: Do pracy chcę się wziąć.
2: Nic trudnego, co nie?
1: A ty też tak umiesz Mary Poppins?
4: No, cóż te zapytanie, no wiesz?
2: No chyba, że umie. W końcu to Mary Poppins.
1: Możemy też spróbować?
5: Prosimy!
4: No dobrze, niech będzie.
2: Dzieci, dalej powiedzcie coś!
6: Dalej powiedzcie łoś!
1: Tu mu fajans był.
7: W noże królik żył.
1: I on nam spadł.
7: Rower bez wad.
1: Coś naprawić nam go miał?
7: Coś nam brawo dał.
1: Świętogłowie stał!
7: Jakby klaun się śmiał.
1: W banku był pan!
7: Żuraw i kral.
1: A jeszcze tam gła.
7: Obok i za.
1: A się zjawił ktoś!
4: To ma w sobie coś.
1: I noc pokazał nam.
7: Miły jest dla dam.
1: I rozpalił sobie iskry życia!
7: Ach, to zdanie trochę bez pokrycia.
2: Jak

0: to promocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Miśmok, bezpieczna brygada, gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
2: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
0: Autopromocja.
3: Radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
4: Dzień dobry. Godzina 15 na naszych zegarach. Marta Powałowska, Renia Żuchowska. Witamy serdecznie i zapraszamy do wspólnej zabawy. Jesteśmy z wami oczywiście do godziny 17.00.

To była Sarah James, a teraz jestem ja. I właśnie w takiej chwili jak ta chciałabym wam przypomnieć, jaki mamy dzisiaj dzień. No tak, zaczął się kolejny miesiąc, październik. Pierwszy dzień października dzisiaj przywitaliśmy minutę po północy, ale podejrzewam, że większość z was wtedy smacznie spała. Ja smacznie spałam i to bardzo, bardzo.

bardzo. I rzeczywiście pierwszy dzień października przywitałam wyjątkowo późno, bo dopiero po godzinie 7. Podejrzewam, że większość z was była już wówczas w drodze do przedszkola albo do szkoły. No ale wiecie, co jest niesamowite? Niesamowita jest pogoda, która nam towarzyszy podczas tego jesiennego miesiąca, no bo przecież jest słonecznie, przepięknie. We Warszawie 20 stopni. Ach, można spacerować i podziwiać przepiękną polską jesień. Ale wiecie, co jeszcze jest związane z pierwszym dniem października? Ogólnopolski Policyjny Dzień Odblasków. Dokładnie, to właśnie dzisiaj rusza kolejna odsłona akcji Świeć przykładem, noś odblaski. I po co tak naprawdę i dlaczego właśnie teraz ta akcja znowu startuje? Jaki jest jej cel i o czym tak naprawdę ma nam przypominać? O tym wszystkim już za chwil kilka porozmawiamy z naszym dzisiejszym gościem, dlatego koniecznie zostańcie z nami.

0: Wiecie co, tak wsłuchałam się teraz w piosenkę zespołu Kas Play bez gadżetów i pomyślałam sobie, że tutaj jeżeli chodzi o kwestię bezpiecznego poruszania się po drodze, po chodniku, przechodzenia przez pasów, no to gadżety, och, zdecydowanie też powinny być odkładane. Zresztą o takim bezpiecznym poruszaniu się po drodze już za moment i po chodniku, i po jezdni porozmawiamy z naszym dzisiejszym gościem, o którym wam wspominałam kilka chwil temu. A ten gość już razem z nami w naszej radiowej świetlicy. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego jest razem z nami. No i tak naprawdę to ja nie wiem, od czego zacząć, bo pytań mam bardzo dużo. Najpierw od tego, czy od tych gadżetów, czy od tego, czy tylko w październiku powinniśmy pamiętać o odblaskach, czy może po prostu najpierw porozmawiać o tym, dlaczego nasze bezpieczeństwo jest tak ważne. To może po kolei.
1: A może od tego, że wszyscy byliśmy dziećmi i wszyscy poruszaliśmy się po tych naszych polskich drogach, troszkę się te czasy zmieniły. Tak naprawdę od naprawdę kilkunastu lat takie elementy, o których dzisiaj będziemy mówić, czyli elementy odblaskowe, różne, naprawdę. Czy to jest kamizelka odblaskowa?

obowiązkowa, taki ideał, można powiedzieć, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, czy też takie elementy, które możemy wrzucić rodzicom, dziadkom do kieszeni, czyli takie zawijane na krawędź chociażby rękawa, opaski. No to są naprawdę wynalazki naszych czasów, też gadżety. Gadżety natomiast w niektórych przypadkach

0: w ciągu kilkunastu ostatnich lat, czyli jeżeli zbliżamy się, i tu jest uwaga dla dzieci, do przejścia dla pieszych, do miejsca, gdzie ten ruch no jest duży. To nie musi być całe przejście dla pieszych, to może być droga dla rowerów. No to tamten smartfon warto włożyć do kieszeni, czy też tablet. A jeszcze do tego dodajemy słuchawki, które naprawdę nas mocno dekoncentrują. No i o nieszczęście nie trudno. Dlatego fajnie jest rozmawiać o gadżetach. Nie mówmy o mandatach, bo mandaty to nie jest najważniejsze. Ważne jest to, co jest później w naszych policyjnych interwencjach, statystykach odnotowywane, czyli niestety te najtragiczniejsze zdarzenia, bardzo często spowodowane właśnie tym, że tych pozytywnych gadżetów nie mamy, a tych negatywnych niestety nadużywamy.
1: Dzisiaj dzień wyjątkowy, o czym wspominałam, ogólnopolski policyjny dzień odblasków. Ja też no, jeszcze co prawda nie ogłosiłam, ale troszeczkę się wygadałam, że będziemy startować z akcją Polskiego Radia Dzieciom Odblaskowy Październik w Polskim Radiu Dzieciom. Więcej na ten temat możecie być pewni, opowiem wam po godzinie 16, ale teraz wróćmy do ogólnopolskiego policyjnego dnia odblasków. Dlaczego to jest tak ważne, byśmy sobie co roku o tym przypominali?
0: Odblaski są potrzebne bardzo często, nie tylko od konkretnej daty, czyli na przykład od dnia dzisiejszego, ale ten okres jesienno-zimowy to jest naprawdę okres, kiedy ta pogoda bardzo nam się zmienia, szczególnie warunki widoczności. No i to jest clue tego całego, o czym tutaj rozmawiamy. Dla dzieci clue to jest to, co chcemy widzieć na drodze i to, jak chcemy być widziani. Odblaski są fantastycznym rozwiązaniem. Naprawdę za kilka złotych można wyposażyć się w taki element odblaskowy, który będzie widzialny dla dzieci, żeby było to jasne. To wszystkie dzieci mają super wzrok praktycznie. Oczywiście jakieś wady każdy ma, tak? Natomiast tym kierowcom, którzy są, dajmy na to, po 40 roku życia, po 50 roku życia, ten wzrok troszeczkę się psuje. I jeżeli mamy ten element odblaskowy na sobie, po zmierzchu jesteśmy widzialni praktycznie z trzykrotnie większej odległości. Mówimy teraz z perspektywy dziecka. I z perspektywy też kierowcy. Czyli zamiast 50 metrów, co naprawdę jest niewielką odległością, dobry, dużo powierzchniowy odblask poprawia tą widoczność nawet 3-4 razy. Czyli do 200 metrów jesteśmy wtedy widziani w światłach samochodu. Część z wypadków, z którymi mamy do czynienia, odbywa się poza obszarem zabudowanym. Czyli dajmy na to też, żeby to tak łatwo opowiedzieć, poza miastem, tak? I tutaj jest to ogromnie ważne. Oczywiście brak odblasku to nie znaczy, że ktoś jest winny spowodowania zdarzenia drogowego, ale ułatwiamy tym wszystkim tak naprawdę widzenie i to funkcjonowanie na drodze. Pamiętajmy o tym, bo to jest naprawdę kilka złotych, które może poprawić nasze bezpieczeństwo, a ta widoczność na drodze, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, bo te trzy ostatnie miesiące roku zawsze są niestety najgorsze, jeżeli chodzi o pieszych, przede wszystkim pieszych, ale dzieci jeżdżą na hulajnogach, na urządzeniach wspomagających ruch, na rowerach. Jeżeli na rowerze są, na hulajnodze, różnego rodzaju elementy odblaskowe, no to w momencie, kiedy ona się nam chociażby zepsuje i zsiadamy z niej, to kim jesteśmy? Pieszymi. I to jest właśnie bardzo ważne. Tu nie chodzi absolutnie o żadne mandaty, tylko o to, żebyśmy byli świadomi, jak takie kilka złotych może podnieść nasze bezpieczeństwo.
1: Żebyśmy byli świadomi, też byśmy czuli wszyscy się odpowiedzialni za to bezpieczeństwo, które na drodze towarzyszy zarówno kierowcom, jak i pieszym.
0: Nie tylko pieszym, bo jeszcze raz powiem tak. Użytkownikami hulajnóg i hulajnóg elektrycznych są przede wszystkim młodzi ludzie. I to są akurat pojazdy, które jako jedyne w naszych policyjnych statystykach wykazują niestety nieustanny wzrost liczby zdarzeń z udziałem tych użytkowników drogi. I to jest naprawdę bardzo istotne, bo oczywiście wszyscy byliśmy dziećmi, pani redaktor, ja, i nie mieliśmy takiej wyobraźni, jak ten konkretny pojazd zachowuje się na drodze. I to niestety zawsze będzie ten element, gdzie dzieci mają swoją fantazję, natomiast też muszą powoli nauczyć się tej świadomości, w jaki sposób ten pojazd funkcjonuje. No ale jeżeli dołożymy do tego jeszcze też średnio doświadczonego kierowcę, jakiegoś już dorosłego pojazdu, nazwijmy to w ten sposób, bo tak na początek hulajnoga, rower, później motorower, później

0: motocykl, no i to prawo jazdy kategorii B. Najlepiej jest zaczynać od samego początku, bo wtedy mamy ogromną wyobraźnię na temat tego, co się dzieje. Ale dzisiaj, rozmawiając o takiej prostej rzeczy, którą jest nasza widoczność, to nie musi być od was dokupiony. Rodzice bardzo często dbają o to, że na przykład w elementach kurtki, plecaka dzieci wszystko pięknie funkcjonuje. A sami wychodzimy w czarnej kurtce, w czarnym kapturze, no i rozmawiamy jeszcze przez telefon.
1: Ale właśnie super, że ten wątek się tutaj pojawił, bo rzeczywiście w wielu kurtkach dziecięcych, młodzieżowych czy też plecakach te odblaski są wszyte. A jeżeli chodzi o dorosłych, to gdzieś tam o tym wszystkim się zapomina. Ale mi od razu przyszło do głowy też takie pytanie, czy wystarczy nam tylko jeden odblask, czy warto jest mieć ich więcej na sobie?
0: Odpowiedź jest prosta. Czym większa powierzchnia odblasku, tym jesteśmy bardziej bezpieczni. Popatrzmy na te wycieczki szkolne, przedszkolne, gdzie wszyscy wyposażeni są w kamizelki odblaskowe. To naprawdę jest już taki element, który zapewnia widoczność z ponad 200 metrów. Popatrzmy na policyjne mundury. Nawet jeżeli nie są to mundury policjantów ruchu drogowego, gdzie zawsze mamy te żółte plastrony, to nawet ta zwykła policyjna kurtka granatowa i spodnie zawierają elementy odblaskowe widoczne z kilkudziesięciu metrów. Na tym nam po prostu zależy, żebyśmy wiedzieli, co się przed nami dzieje, w jaki sposób należy reagować, szczególnie na drodze, bo rozmawiamy dzisiaj głównie o ruchu drogowym, ale ta widoczność jest potrzebna zawsze i wszędzie. Nie chodzi o obowiązek, bo dzisiaj rozmawiamy na Mokotowie, w pięknej siedzibie Polskiego Radia. No już całkiem niedługo będziemy mieli takie warunki, że będzie dużo, dużo ciemniej. No i załóżmy awarię oświetlenia ulicznego. I czy wtedy w tych warunkach no, czysto miejskich, w samym środku Mokotowa, będziemy widoczni bez odblasków? Nie.
1: A właśnie, właśnie. I ja jeszcze tak sobie teraz pomyślałam, że jesień jest przepiękna, kolorowa i zawsze wzbudza uśmiech na mojej twarzy, ale tutaj faktycznie tak nagle, tak cichaczem, tak z dnia na dzień robi się coraz ciemniej. I tak jak, słuchajcie, dzisiaj zaczynaliśmy naszą radiową świetlicę w towarzystwie przepięknego, słonecznego dnia, tak już za kilka tygodni myślę, że o tej porze będzie zmierzchnie.
0: Dokładnie tak jest i tutaj oczywiście statystyki dla dzieci nie są najważniejsze, ale dla rodziców są na pewno istotne i niestety od wielu lat jest tak, że jeszcze raz podkreślę, te trzy ostatnie miesiące są tragiczne, jeżeli chodzi, najbardziej tragiczne w roku, jeżeli chodzi o uczestnictwo szczególnie niechronionych uczestników ruchu drogowego, pieszych w zdarzeniach drogowych. Taka troszeczkę, nazwijmy to plus w tym roku, po raz pierwszy od czasu, kiedy te hulajnogi elektryczne uczestniczą w dużej mierze w ruchu drogowym, a to są szczególnie pojazdy, które wykorzystują nasze dzieci, no to ten wrzesień tegoroczny zakończył się dużo lepszą statystyką niż ubiegłoroczna, ale to nie znaczy, że jeden miesiąc świadczy o tym, że jest lepiej, a szczególnie, że mimo wszystko, mimo że mówię o tych dobrych statystykach, to nie zabrakło ofiar śmiertelnych tych wypadków i weźmy to wszyscy pod uwagę. Błąd popełniony przez naszych najmłodszych, przez dzieci, no niestety może się okazać tym najbardziej smutnym i tragicznym dla nas. A to my, jako opiekuni, jako rodzice, a tutaj w tej roli, szczególnie rodzica, chciałbym to powiedzieć, a nie w roli policjanta, no jesteśmy odpowiedzialni za to, co nasze dzieci wiedzą. Wiadomo, że za wszystko nie jesteśmy odpowiedzialni, tak? Ale ta wiedza musi pochodzić, to zawsze mówię, to nie jest nauczyciel wychowania komunikacyjnego, to nie jest policjant. To jest to, co my przekazujemy od tych najmłodszych lat dzieciakom. No i niekoniecznie chciałbym tutaj widzieć tylko i wyłącznie rolę szkoły, tylko przede wszystkim nas, bo dzieci patrzą się na nas mocniej niż na swoich nauczycieli. W większości przypadków.
1: Dokładnie tak jak teraz patrzą na rodziców kierujących samochodem, którzy przewożą was pewnie z zajęć na zajęcia, albo może wspólnie wracacie do domu. Oczywiście my się tutaj do was bardzo serdecznie uśmiechamy, ale przypominam, że rozmawiamy dzisiaj o bardzo ważnej sprawie, bardzo ważnej kwestii i to takiej, na którą każdy z nas ma wpływ, dlatego warto takie dobre nawyki wprowadzać w naszych rodzinach, w klasach, w grupach przedszkolnych. Tak naprawdę to nie chodzi o to, żeby komuś złośliwie wytykać, że nie nosi odblasku, ale na przykład jeżeli macie w domu 3, 4 albo 5, a czasami

mi tak bywa, to może podarujcie koledze czy koleżance taki odblask, jeżeli oni go nie mają. Myślę, że to będzie na pewno bardzo fajny i bardzo przydatny prezent, niespodzianka. Do naszej rozmowy wracamy za momencik. Koniecznie zostańcie z nami.

0: Odblaskowa moda to jest temat, który dzisiaj zdecydowanie w Polskim Radiu Dzieciom w naszej radiowej świetlicy króluje i naszym gościem jest Robert Opac z Biura Ruchu Drogowego. No my tutaj co prawda o modzie nie mówiliśmy, ale o różnych możliwościach, które daje nam współczesna moda właśnie w kontekście tych odblasków, które no nie ma co ukrywać, pomagają nam bezpiecznie dotrzeć do domu, do szkoły, do pracy, na zajęcia dodatkowe. To bezpieczeństwo jest zdecydowanie większe, więc pamiętajmy także o nich. Kiedy wy wsłuchiwaliście się w piosenkę Centrum Uśmiechu, ja przypomniałam sobie jeszcze jedną rzecz i myślę, że to też jest fajny element, o którym warto wspomnieć, czyli nie tylko ta odblaskowa moda dotyczy nas, ludzi, ale także na przykład naszych czworonożnych przyjaciół. I można też wyposażyć się w taką odblaskową, czy to obrożę, prawda, czy też, no nie, że samą smycz, ale jakieś elementy tej smyczy także mogą ten odblask zawierać.
1: No tak, to jest bardzo istotne, ale szczególnie ważne, bo pamiętajmy, że mówimy zawsze ruch samochodowy, ruch pieszy i tak dalej. Wszystko tak naprawdę w zakresie pasa ruchu jest drogą. Droga to jezdnia, droga to chodnik, droga to droga dla rowerów. Zawsze mówimy ścieżka rowerowa, tak? Żeby było jaśniej, ale tak jest. I faktycznie, jeżeli mówimy o naszych przyjaciołach, czworonogach, no to szczególnie właśnie w zakresie tych dróg dla rowerów,

0: no to ważna jest też widoczność naszych pociech. No niestety jako rowerzysta muszę też powiedzieć, że tutaj też jest wiele do zrobienia, bo dla rowerzystów taka krótka rada i szczególnie dla tych młodych ludzi, bo mówimy dzisiaj o elementach odblaskowych. One są tak naprawdę w naszej świadomości od lat. Ja do was przychodziłem jeszcze jako taki młodszy trochę policjant kilkanaście lat temu i naprawdę to jest dopiero 12-13 lat, kiedy mamy obowiązek tych odblasków. Naprawdę dzieci, młodzież te odblaski stosuje. Gorzej jest ze starszymi, ale chciałem wrócić właśnie do tych czworonogów i do ruchu rowerowego. Pamiętajmy wszyscy, że droga dla rowerów, jezdnia dla rowerów inaczej, to takie same zasady jak dla kierowców. Czyli nie wyprzedzamy po prawej stronie. Wszystkie przepisy są tak naprawdę takie same jak na tej oczywiście szerszej jezdni, tak? Natomiast rower też jest węższy. I o tym chciałbym wszystkim przypomnieć i pamiętajmy, że właśnie raz na jakiś czas może zdarzyć się błąd, chociażby, no nie wiem, wynikający z tego, że dzisiaj z tym pieskiem naszym ukochanym na spacer wyszła babcia. No i niestety ten piesek zobaczył chociażby kota po drugiej stronie jezdni. Nie wszystkie psy kochają koty, nie wszystkie koty kochają psy i musimy być zawsze tutaj gotowi na to, żeby no zahamować w takiej sytuacji, bo jeżeli nie, to wydarzy się nieszczęście. A myślę, że nikt z was, mówię tutaj do dzieci, myślę, że do rodziców też, bo wszyscy jesteśmy dziećmi, tylko większymi, nie chciałby, żeby naszemu przyjacielowi stała się krzywda i naprawdę to nie chodzi o same przepisy ruchu drogowego, mówimy kodeks drogowy, mówimy prawo o ruchu drogowym, ale też mówimy o tym, że wszyscy powinniśmy na tej drodze znaleźć dla siebie miejsce. I jeszcze raz, droga to nie tylko jezdnia, ale też właśnie chodnik, też droga dla rowerów. Hulajnogiści, nazwijmy to w ten sposób, też w wielu przypadkach po prostu są zobowiązani do tego, żeby jechać po chodniku, gdzie piesi są najważniejsi. Ale wszyscy musimy, krótko mówiąc, ze sobą się dogadywać, dobrze żyć i to dotyczy całego życia, nie tylko ruchu drogowego. Natomiast jako policjant ruchu drogowego apeluję do wszystkich, do najmłodszych szczególnie, żeby patrzeć tylko na te dobre wzorce, bo być może kiedyś no, będziecie też chcieli zostać chociażby policjantem ruchu drogowego. I wtedy chciałbym, żebyście mieli jak najmniej pracy przy tym, żeby obsługiwać różnego rodzaju nieprzyjemne sytuacje, ale jak najwięcej, żeby przychodzić do Polskiego Radia dzieciom i opowiadać o tym.
1: Dlatego jeżeli zauważycie, że mama, tata lub babcia wychodzą z domu bez odblasku, to myślę, że na pewno nie będą mieli nic przeciwko temu, ani nie będą na was źli, jeżeli im o tym odblasku przypomnicie.
0: No ja zdecydowanie myślę, że nie. Może nie jestem najlepszym przykładem, bo ja całe życie namawiałem zarówno dziadków i rodziców do tego, żeby stosowali te elementy odblaskowe. No w pewnym momencie zauważyłem, że faktycznie nie trzeba im było dawać dodatkowych gadżetów, szczególnie, że też kochają zwierzęta i też na tej smyczy odblaskowej pojawiały się różnego rodzaju elementy, ale naprawdę zaopatrzenie ich w takie chociażby malutkie, po zwinięciu oczywiście, ja zawsze mówię na to opaski, i kiedy muszą na przykład przy tej awarii oświetlenia ulicznego gdzieś poruszać się w ciemności, to jest naprawdę super sprawa. No i wtedy też widziałem, że cieszyło się to ich zainteresowaniem, tak? A jeżeli nie mamy przy sobie takiego gadżetu już w postaci, no bo wiadomo, nie wszędzie możemy go kupić, a nagle zgasną te latarnie, no to mamy niestety przy sobie smartfon, komórkę, więc warto włączyć światełko i faktycznie idąc po odpowiedniej stronie drogi, oświetlać drogę przed sobą i pokazywać, że faktycznie coś tam się znajduje. To
1: ale
0: jest
1: właśnie
0: bardzo ważne.
1: Drogę przed sobą, a nie świecić kierowcom po oczach.
0: No tutaj oczywiście to ciężko określić, bo wiadomo, że różne smartfony mają różną moc tej latarki, ale chodzi o to, żeby pokazywać swoją pozycję idąc szczególnie poza obszarem zabudowanym, ale tak jak wcześniej też powiedziałem, no teren miejski też może oznaczać to, że będziemy po prostu niewidoczni, jeżeli mamy dzisiaj akurat czarną kurtkę, czarne spodnie, czarne buty.
1: Pada deszcz, nie ma
0: jak śnieg pada, to jest łatwo właśnie, bo wtedy nas widać na tym czarnym śniegu.
1: No
0: tak,
1: przy czarnej,
0: ale
1: tak.
0: Faktycznie przy takiej jesiennej porze, kiedy no, myślę, że te prognozy pokazują, że w przyszłym tygodniu już może się tak zdarzyć. Kierowcy są również bardzo często nieuważni, więc musimy im troszeczkę pomóc. Nazwijmy to w ten sposób. No nie ma takiej możliwości, żeby policjant ruchu drogowego siedział w każdym samochodzie i mówił temu kierowcy, czy też temu pieszemu, że

0: że źle robi. I tutaj no, jesteśmy bardzo odpowiedzialni w momencie, kiedy pokazujemy się w ten sposób i pokazujemy też to znajomym. I myślę, że nawet jeżeli ktoś z dzieciaków dzisiaj tak mówi, że ten policjant tak, no tak mówi, no tak, ale nie, to niech przeanalizuje, czy w najbliższej rodzinie, wśród znajomych nie zdarzył się kiedyś podobny wypadek. My jesteśmy na miejscu, oczywiście obsługujemy te wypadki drogowe, nie jesteśmy w stanie być w każdym samochodzie i panować nad każdym kierowcą, ale naprawdę w 99% winę za wypadek ponoszą niestety ludzie, czyli głównie kierowcy, ale my nie pomagamy im w tym momencie, kiedy nas nie widać.
1: Dlatego w takie dni jak 1 października mówimy o tym bardzo głośno, ale wiecie co, tak sobie pomyślałam, że nie tylko raz do roku będziemy ten temat poruszać. W Polskim Radiu Dzieciom będziemy na pewno przez cały październik o tym mówić, ale od czasu do czasu na pewno wrócimy do tego tematu także i w listopadzie, i grudniu, i styczniu, i lutym, i marcu, i kwietniu, i nawet wiecie co, i nawet na wiosnę będziemy o tym mówić, i w lecie, bo to jest bardzo, bardzo ważne, bo lepiej, wiecie, no tak zadziałać na początku, tak prewencyjnie to się ładnie nazywa, czyli najlepiej jest zapobiegać niż leczyć, tak zawsze moja babcia mówi.
0: Mam nadzieję, że wielu z tych naszych słuchaczy kiedyś będzie chciało być policjantem. Myślę, że tutaj mogę też namawiać do tego policjantem ruchu drogowego. I mam nadzieję, że jak najmniej będą mówić o tym akurat problemie i że tych problemów dla nas jako policjantów będzie jak najmniej. Pamiętajcie, że my jesteśmy też waszymi rodzicami, waszymi opiekunami. Mundur zakładamy w godzinach służby i chcielibyśmy mieć naprawdę jak najmniej pracy przy tych poważnych zdarzeniach drogowych. A o to możemy dzisiaj zadbać z poziomu właśnie was, przede wszystkim namawiających rodziców o to, żeby założyć te odblaski, bo myślę, że to na pewno przyczyni się do tego, żebyście byli bardziej widoczni i żeby tych zdarzeń drogowych było jak najmniej.
1: No chyba, że jest to praca związana z akcją Świeć przykładem, noś odblaski.
0: Ja zawsze mówię służba, to jest przede wszystkim ta różnica pomiędzy pracą a służbą. Niestety policjant, niestety, albo... Ciężko mi to powiedzieć, tak? Bo zasadniczo policjant pracuje wtedy, kiedy potrzebujemy tego wszyscy. Więc to nie jest tak, że przychodzimy o 8, wychodzimy o 16, czasami musimy wyjść później, ale jest to służba, która sprawia wiele satysfakcji i wolałbym zawsze właśnie mówić o akcji Świeć przykładem, noś odblaski, niż o tym, że ktoś z tych niestety warunków nie dopełnił i musimy tam przyjechać już obsługiwać kolizję czy też wypadek drogowy. To jest naprawdę ogromny apel do was wszystkich, do rodziców, do dzieci, bo to jest naprawdę, nawet ta maskotka, którą uwielbiacie i która jest w kolorze fluorescencyjnym, czy szalona kura, czy też jakikolwiek inny element odblaskowy, może podnieść to bezpieczeństwo, co wydaje się takie troszeczkę dziwne, tak? A jest ogromnym ułatwieniem dla wielu, wielu kierujących. No i to jeszcze raz prośba, bo oczywiście my tych działań i akcji prowadzimy bardzo wiele, ale to wszystko zależy od nas wszystkich, a myślę, że od was bardzo dużo, bo tak jak powiedziałem, odblaski zaczęły się o jakie obowiązkowe w 2014 roku. Ja tutaj przychodząc jako młody policjant pamiętam te czasy, więc większość osób, do których wtedy mówiłem jako dzieci, no jest już prawie, że dorosłymi. I dlatego do najmłodszych apeluję o to, żeby dalej to trwało.
1: To ja bym jeszcze chciała się przez moment przy tej kolejnej odsłonie akcji Świeć przykładem, noś odblaski zatrzymać. Jakim wynikiem, jakim sukcesem zakończyła się w zeszłym roku? Ile było zgłoszeń? Sporo?
0: Bardzo dużo. Powiem tak, my te efekty działań takich profilaktycznych mierzymy też niestety... Może to nie jest temat dla dzieci, tak? Bo powiem tak, patrzymy na to, jak skuteczna jest ta profilaktyka działania policjantów pod kątem tego, jak na polskich drogach robi się bezpieczniej. No i mogę powiedzieć, że rok 2025 był najbezpieczniejszym rokiem na polskich drogach, a tegoroczne statystyki na dzień dzisiejszy pokazują, że ten rok będzie kolejnym, który będzie jeszcze bezpieczniejszy. Oczywiście tutaj mówię jeszcze na razie z takim pewną dozą nieśmiałości, nazwijmy to w ten sposób, ale też jest to sukces ogromny na tle wszystkich krajów Unii Europejskiej. My byliśmy laureatem nagrody takiej PIN Award, takiego Oscara, nazwijmy to, oczywiście nie tylko jako policja, ale jako

0: cały kraj, jeżeli chodzi o poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Więc myślę, że ta akcja dotycząca właśnie widoczności odblasków i tych najmłodszych, to jest coś, co przyniesie efekt jeszcze większy w najbliższych latach. Więc tak, zawsze oczywiście można zwrócić się do policjanta ruchu drogowego, jeżeli gdzieś w szkole brakuje nauczyciela wychowania komunikacyjnego. My mamy swoich policyjnych profilaktyków, którzy pomagają w zajęciach, którzy po prostu kochają zajęcia z dziećmi, bo efekty widać. I widać je w tych statystykach, które my już jako dorośli bardzo często oceniamy. Naprawdę, nie ma tutaj żadnej opcji, żeby ktokolwiek powiedział, że na polskich drogach jest coraz gorzej, jest coraz lepiej.
1: No i bardzo dobrze i bardzo nas to cieszy, dlatego do takich tematów i takich wątków na pewno będziemy wielokrotnie jeszcze wracać. Naszym gościem był dzisiaj Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego. O odblaskowej modzie, o odblaskach, o tym jak są one ważne dla naszego bezpieczeństwa i o tym ile tak naprawdę my sami możemy dla tego bezpieczeństwa zrobić, o tym wszystkim nam opowiadał. A możesz powiedzieć o jednej takiej swojej zasadzie, której na przykład ty przestrzegasz właśnie przed wyjściem z domu?
0: Znaczy, ja przede wszystkim jestem dumny ze swoich dzieci, bo to, co wynieśli z tego naszego domowego wychowania, no to jest ta kwestia właśnie między innymi dotycząca odblasków, ale też tego oglądania się w każdą stronę, bez względu na to, czy mają pierwszeństwo wobec przepisów prawa, czy przewidują, że na przykład kierowca, no nie wiem, może zasłabnąć, mogą to być różne sytuacje. Jestem pewny tego, że kiedy wychodzą sami z domu, mając też odblaski, są jak najbardziej bezpieczni w swoim zakresie.
1: Bardzo pięknie dziękuję ci za rozmowę.
0: Dziękuję.

Dzisiaj w naszej radiowej świetlicy rozmawiamy między innymi o odblaskach. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj, 1 października, obchodzimy Ogólnopolski Policyjny Dzień Odblasków. O tym, jak są one ważne, dlaczego zawsze warto jest mieć je ze sobą, na przykład przygotowane w kieszeni, a najlepiej to na przykład zawinięte na rękawie kurtki, czy też swetra, albo przyczepione do plecaka, lub rowera, albo hulajnogi, albo do kasku. No patrzcie, ile tutaj jest możliwości rzeczywiście, które pozwalają nam na noszenie odblasków. Jedna rzecz jest pewna. Na drodze bardzo ważne jest nie tylko tak naprawdę to, byśmy byli dobrze widoczni, chociaż o tym głównie sobie dzisiaj rozmawialiśmy i rozmawiamy, ale również to, byśmy pamiętali o tym, że my także jesteśmy za to odpowiedzialni. Dlatego odblask to nie tylko tak na dobrą sprawę ozdoba plecaka czy kurtki. To jest niesamowicie ważny element, który pomaga zwiększyć tę naszą widoczność. Zatem bądźmy widzialni i też zwróćmy uwagę na to, czy nasi koledzy, koleżanki albo nauczyciele lub wszyscy członkowie naszej rodziny także o tym pamiętają.

0: Wielka Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
1: Autopromocja.

No i proszę, proszę, proszę. Przywitaliśmy godzinę 16, 5 minut temu, a ja przypominam, że słuchacie właśnie radiowej świetlicy w Polskim Radiu Dzieciom. Dzisiaj pierwszy dzień października, a razem z nim wystartowała nasza akcja Odblaskowy Październik w Polskim Radiu Dzieciom i obiecałam wam, że po godzinie 16 nieco więcej wam na ten temat opowiem i tak się stanie. Koniecznie zostańcie z nami, bo te informacje zaraz po piosence.

0: Słuchacie radiowej świetlicy w Polskim Radiu Dzieciom.
1: No oczywiście, że słuchacie radiowej świetlicy w Polskim Radiu Dzieciom. 11 minut po godzinie 16. Bardzo się cieszę, że jesteście z nami. A teraz śpieszę z informacją, o co właściwie chodzi w naszej akcji Odblaskowy Październik Polskim Radiu Dzieciom. No przede wszystkim najważniejsze dla nas jest to, żeby bezpieczeństwo nie było takim jednorazowym zadaniem, tak na jeden dzień, skoro dzisiaj mamy ogólnopolski policyjny dzień odblasków, tylko żeby jeszcze, prawdę mówiąc, ten temat towarzyszył nam właściwie każdego dnia, bo nawet latem, kiedy ten dzień jest dłuższy, no to dzień jest tylko dniem, a czasami wieczorami albo późnymi wieczorami lub nad ranem, kiedy jeszcze jest ciemno, się poruszamy, więc zawsze te odblaski warto ze sobą mieć, nie tylko jesienią, nie tylko w październiku. No i właśnie teraz pędzę do sedna sprawy. Otóż, moi drodzy, zapraszamy Was przez cały październik do udziału w zabawach, które będziemy Wam serwować w radiowej świetlicy. Ale nie tylko, bo pojawią się one także u Misia Michasia i Smoka Adasia, pojawią się także w Opowiem Ci Radio, także między godziną 15 a 19 najróżniejsze zabawy właśnie w ramach naszego odblaskowego października w Polskim Radiu Dzieciom będą się pojawiać, a w związku z tymi zabawami możecie zdobyć odblaski Polskiego Radia Dzieciom. I to nie byle jakie odblaski, tylko w kształcie misia. Także misiowe odblaski Polskiego Radia Dzieciom mogą w Wasze rączki trafić. No, a ponieważ nam bardzo zależy na Waszym bezpieczeństwie i Waszych bliskich, to oczywiście możecie takie odblaski zdobywać dla swojej klasy, dla swojej grupy przedszkolnej, dla swojej odblaskowej drużyny rodzinnej. Jak najbardziej tutaj takie możliwości mają miejsce. No i pierwsze zadanie dla takiej rodzinnej drużyny odblaskowej już za moment się pojawi. Koniecznie zostańcie z nami. Bardzo jestem ciekawa, czy pojawią się śmiałkowie, którzy zechcą zmierzyć się z moim odblaskowym quizem. Jeżeli Wy należycie do takich śmiałków, to koniecznie zadzwońcie 22 645 20 55.

0: No i moi drodzy, słowo się rzekło. Startujemy z pierwszą zabawą w ramach naszego odblaskowego października w Polskim Radiu Dzieciom. Odblaskowy quiz. Czas zacząć, tylko potrzebuję śmiałka lub śmiałkini do tego. O, i widzę, że chyba ktoś taki się pojawił. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Julka, to ty?
1: Tak.
0: Och, bardzo miło mi ciebie słyszeć. Ja mam na imię Marta i powiedz, skąd do nas dzwonisz?
1: Dzwonię z miasta Zielona Góra.
0: I jaka pogoda dzisiaj w Zielonej Górze?
1: Słoneczko.
0: No to taka sama jak u nas. Doskonała, fantastyczna, październikowo-jesienna pogoda. Powiedz mi proszę, Julko, czy ty nosisz odblaski?
1: Tak, mam ich mnóstwo w domu.
0: Ale to w domu, czy na kurtce, czy w plecaku? Jak to jest?
1: Mam na plecaku przyszyte.
0: Ach, na plecaku są przyszyte. No to doskonale. I są widoczne?
1: Tak.
0: No to świetnie. A jak myślisz, odblaski to ważna sprawa?
1: Tak, i to bardzo.
0: Ach, cieszę się. No i wydaje mi się, że jesteś z nami od godziny 15, skoro bez wahania od razu tak dobrze odpowiedziałaś. Julko, jesteś gotowa do naszej odblaskowej zabawy?
1: Tak.
0: Będzie to zabawa prawda czy fałsz. Zadam ci trzy pytania. No i przynajmniej na dwa musisz prawidłowo odpowiedzieć, ale wydaje mi się, że doskonale sobie poradzisz ze wszystkimi. Oto pierwsze pytanie.
1: Zapraszam.
0: Tak.
1: Chciałam zapytać panią, czy mogłam dostać, czy jest 19 odblasków, bo by chciałam dla mojej klasy zdobyć.
0: No jasne, no przecież to właśnie tak. O to tutaj chodzi. Dla swojej całej klasy, czyli odblaskowej klasowej drużyny, jak najbardziej możesz te odblaski zdobyć. 19 was jest w klasie, tak?
1: Tak.
0: A która to klasa? Pierwsza, druga, trzecia?
1: Pierwsza A.
0: Pierwsza klasa. Och, to ty jesteś po pierwszym miesiącu dopiero życia szkolnego?
1: Tak.
0: No i jak ci się podoba, czy się nie podoba?
1: Podoba mi się bardzo.
0: Niczego byś nie zmieniała w szkole?
1: Nie, tylko bym przedłużyła troszkę przerwę o 10 minut.

0: Ach, no nie dziwi mnie ten postulat, on się rzeczywiście bardzo często tutaj pojawia w moich rozmowach z wami, więc kto wie, może nadejdzie taki dzień, że rzeczywiście te przerwy zostaną troszeczkę wydłużone. Będę trzymała za to mocno kciuki, bo uważam, że rzeczywiście dorośli spędzają sporo czasu w pracy, a dzieci spędzają sporo czasu w szkole, więc warto, by też mieli nieco wolnego między tymi lekcjami. Ale przejdźmy do naszego odblaskowego quizu. Słyszysz, jak zacieram rączki, bo jestem bardzo, bardzo ciekawa twoich odpowiedzi. Oto pierwsze zdanie, a ty mi musisz powiedzieć, Julko, czy to jest prawda, czy to jest fałsz. Odblask można mieć przy plecaku, na kurtce albo na innym elemencie ubioru. Prawda czy fałsz?
1: Prawda.
0: No dobra. No to kolejne. Najlepszy odblask to ten, który zostawiamy w domu, żeby się nie zgubił. Prawda czy fałsz?
1: Fałsz.
0: Na pewno?
1: Na pewno, bo wtedy go nie ma na sobie i nie świeci.
0: No dobra, dobra. No to też zapisuję tę twoją odpowiedź. Och, i teraz pytanie. Ciekawa jestem, jak sobie z nim poradzisz, a właściwie zdanie. Jeśli mam jasną kurtkę, to nie potrzebuję odblasków. Prawda czy fałsz?
1: Fałsz.
0: Na bank?
1: Na bank.
0: No to sprawdzam twoje odpowiedzi. I co tutaj się okazuje? Jaki znak i dźwięk właściwie usłyszymy? Brawa, fanfary, oklaski, Julko, w twoją stronę powędrowały i gratulacje ogromne od nas także wędrują. Wspaniałe odpowiedzi. Nie dałaś mi się tutaj wyprowadzić w pole, w maliny. Nawet kiedy próbowałam tak troszeczkę się tutaj zmylić, że a może jednak inaczej, w ogóle ty doskonale wiedziałaś, po co są nam odblaski, jak należy je nosić i dlaczego są tak bardzo, bardzo ważne. Tym bardziej jest mi miło oświadczyć wszemi wobec, że jak najbardziej dla całej swojej klasowej drużyny odblaskowej, odblaskowe misie Polskiego Radia Dzieciom w twoją stronę powędrują. Bardzo proszę, jak się pożegnamy, byś się nie rozłączała. Później na pewno Renia z twoją mamą lub tatą na ten temat przekazania misiów sobie porozmawiają. A teraz jeszcze raz ogromne gratulacje ci przesyłam i zapytuję, kogo masz ochotę dzisiaj pozdrowić.
1: Misia, Misiasia, Smoka, Adasia, całe Polskie Radio Dzieciom, mamę, tatę, wszystkich stukaczy i całą moją klasę, panią i całą moją szkołę, całą Zieloną Górę, całą Polskę. I całą moją rodzinę.
0: Ale super pozdrowienia. Kogoś jeszcze chcesz do tej listy dopisać?
1: Moje wszystkie koleżanki. I kolegów ze przedszkola i ze szkoły.
0: No tak, nie można zapominać o koleżankach, kolegach i jak najbardziej tutaj ich również dopisujemy do listy z twoimi pozdrowieniami. A słuchaj, a krasnoludki?
1: Też pozdrawiam i to mega mocno. Pierwszy raz usłyszałam dzięki nim fanfary w telefonie.
0: No to super, to w takim wypadku krasnoludki również dostają swoje pierwsze październikowe pozdrowienia dzisiaj. Tylko gdzie są moje żółte karteczki? Słuchaj, gdzieś po prostu, gdzieś mi się tutaj zapodzia. A, są, spokojnie mam. Już myślałam, że skończyły się, ale to też bym sobie jakoś poradziła, szybciutko bym pobiegła, bo mam zapas tych karteczek, krasnoludki mi zostawiły, także na pewno będziecie mogli pozostawiać jeszcze swoje pozdrowienia. Julko, wszystkiego najlepszego, życzymy ci udanego, przemiłego, cudownego, kolorowego popołudnia i jeszcze raz ogromne gratulacje. Do usłyszenia, pa, pa, pa i od nas piosenka dla ciebie o Zielonej Górze. Yeah.

0: To była Roxy Węgiel, Anyone I Want To Be. Mogę być kim tylko chcę i wiecie co, ta piosenka, jak ja ją słyszę, no to uważam, że ma bardzo, bardzo ważne przesłanie, ale też uśmiecham się dlatego, że to był niezwykły moment w historii Eurowizji Junior dla naszego kraju. To właśnie Roxy jako pierwsza zdobyła statuetkę, pierwsze miejsce w tym konkursie. No, rozpoczęła fantastyczną pastę, nie ma co tutaj także ukrywać. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że październik to także wyjątkowy miesiąc, jeżeli chodzi o Eurowizję Junior, właśnie 2026. Dlaczego? Dlatego, że w tym roku rozgrywki właśnie związane z tym konkursem wyglądają troszeczkę inaczej niż co roku. A już mówię, o co chodzi. Otóż wyobraźcie sobie, że w tym roku wielki finał, to będzie już 24. konkurs piosenki Eurowizji Junior, odbędzie się nie w listopadzie, nie w grudniu, jak to miało miejsce w ostatnich latach, a właśnie w październiku. I to 24 października. Tym bardziej jest mi miło opowiedzieć wam o tym, że znamy, a właściwie przypomnieć, bo myślę, że niektórzy z was, którzy tematem się interesują, wiedzą o tym doskonale, przypomniecie, że znamy już nazwisko polskiego reprezentanta. Wiktor Sas będzie nas w tym roku reprezentował. Znamy już piosenkę, z jaką wystąpi. A właśnie, czy ja powiedziałam w ogóle, gdzie odbędzie się ten konkurs? Tym razem będzie to Malta i to już po raz trzeci na Malcie będzie odbywała się ta wielka gala wieńcząca konkurs Eurowizji Junior, a piosenka, z którą będzie nas Wiktor reprezentował, to oczywiście Gravity. No, nie chcę zdradzać zbyt wielu szczegółów, ale jeżeli jesteście miłośnikami Eurowizji Junior, to koniecznie śledźcie nasze radiowe świetlice, bo w październiku przygotowałam dla was kilka eurowizyjnych niespodzianek i nic więcej nie powiem. Po prostu musicie codziennie być z nami między godziną 15 a godziną 17 i wtedy wszystko stanie się jasne. Ale zaraz, zaraz, ja chyba mam dla was jeszcze jakieś niespodzianki. Co to za niespodzianki? O tym już za chwilę kilka.
1: Daj nauka mi daleko, mój rechot kwasi mleko. Nie bywa, że się param wykańczaniem. Całkiem nie wiem, co to takt, ale jest tym mały hak. Chcę jak wirtuoz grać na fortepianie i jak zawezmę się i wezmę do Mozarta, tak co mi krawisze jak im gram. Choć złapałem wiele udia, wolę fugi, preludia, wolę głęboko w

sieniaki, skąd pachy, złe zapachy. Na skórze tylko duże pryszcze same. Choć rzeźba to dał mi los, a nad wolem wielki nos. Zapoznałem szarmancją jakąś damę i z damulką taką bym popłynął sobie. Wsiądałem na złotkie całe na twarz. Chociaż szmytny za mnie mutant, jestem amor, a nie brutal.

0: florystyka. Gunter chce być architektem wnętrz. Ulf ma wielki mit.
1: On wie, że mnie jest złem.
2: Modesna sługa ta, Antreaszy sobie gra.
0: Od ja jednorożce zbieram moich dwa. Ja też lubię sobie marzyć, najczęściej to o plaży. Słoneczko morza szumi tu pod mewek. Własna wyspa w cieniu palm, na piaseczku leżę sam. I złota tyle mam, że sam już nie wiem.
3: Marzenie mam. Chcę zobaczyć światło latające.

0: Nie!
1: Ja też mam marzenie. Marzeniem moim jest to, byście odpowiedzieli na moją zagadkę związaną z niespodzianką, którą dla was mam, a tą niespodzianką są jedno podwójne zaproszenie na spektakl czarodziejski Flet. Spektakl ten odbędzie się, uwaga, uwaga, już niebawem, bo w sobotę 3 października o godzinie 15 we Wrocławskim Teatrze Lalek. Zatem jeżeli jesteście z Wrocławia albo z okolic i macie ochotę w najbliższą sobotę, 3 października o godzinie 15 wybrać się na czarodziejski flet do Wrocławskiego Teatru Lalek, to śmiało dzwońcie do nas pod numer 22 645 2055. Zadanie bardzo łatwe, bo skoro spektakl, na który chcemy was zaprosić, to czarodziejski flet, to ja chciałabym was zapytać o jakiś inny czarodziejski znany wam przedmiot. Skąd go znacie, co o nim wiecie, skąd informacje o nim czerpiecie, od kogo o nim usłyszeliście albo gdzie o nim przeczytaliście. 22 645 20 55. Śmiało dzwońcie.

0: No i proszę, proszę, proszę. Okazuje się, że kiedy pojawia się w naszej radiowej świetlicy temat zaproszeń do teatrów, to telefony rozgrzewają się do czerwoności i bardzo nas to cieszy. Dzisiaj mamy zaproszenie na czarodziejski flet do wrocławskiego Teatru Lalek. I kto jest chętny, by to zaproszenie otrzymać?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Kto to do mnie się dodzwonił?
1: Natalia.
0: Cześć, Natalio. Powiedz mi, czy ty znasz jakieś czarodziejskie przedmioty?
1: Tak, różdżka.
0: Różdżka według ciebie jest czarodziejskim przedmiotem. No, rzeczywiście mogłabym się z tym zgodzić, tylko nie pamiętam, z której bajki taka czarodziejska różdżka pochodzi. Pamiętasz?
1: No ja na przykład oglądałam Finansa i Ferba i tam w jednym odcinku właśnie Czarnoksiężnik miał taką magiczną różdżkę.
0: A to prawda, rzeczywiście. Ale teraz sobie pomyślałam, że taka czarodziejska różdżka często pojawia się właściwie w różnych bajkach, czy to takich animowanych, czy to książkowych, prawda?
1: Tak.
0: I przy najczęściej jakiej postaci możemy ją zaobserwować?
1: Przy wróżce najczęściej.
0: Aha, albo przy jakimś czarnoksiężniku, przy jakimś czarodzieju. Słuchaj, a jak ty byś miała taką czarodziejską różdżkę, to co byś sobie nią wyczarowała jako pierwsze?
1: Telefon.
0: O, proszę. A telefon po co ci jest potrzebny tak najbardziej na świecie?
1: Żeby móc poza szkołą z kolegami rozmawiać.
0: No i ja uważam, że to jest bardzo trafne wyjaśnienie. No bo do tego też służy telefon, do kontaktowania się z innymi. Natalko, słuchaj, no to sprawdzamy, czy rzeczywiście czarodziejska różdżka znajduje się tutaj w naszej rozpisce czarodziejskich przedmiotów. Brawa, fanfary, oklaski. Tak, oczywiście, czarodziejska różdżka, no mogę ci chyba śmiało powiedzieć, jest na pierwszym miejscu na tej naszej liście, więc jak najbardziej z wielką przyjemnością mogę ci zakomunikować, że zaproszenie na spektakl czarodziejski Flet, który już w najbliższą sobotę 3 października o godzinie 15 we wrocławskim Teatrze Lalek się odbędzie, wędrują w twoje rączki. Gratulacje ogromne.
1: Dziękuję.
0: Daj koniecznie znać w przyszłym tygodniu, jak podobał się spektakl, a teraz chciałabym się ciebie podpytać o pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Całą moją rodzinę, całe polskie radio dzieciom, panią, krasnoludki, moich kolegów i koleżanki ze szkoły.

0: cały świat.
1: Czy jeszcze kogoś dopisujesz?
0: Nie.
1: Zatem zamykamy listę z twoimi pozdrowieniami. Bardzo pięknie dziękuję za te skierowane w naszą stronę i w moją. Bardzo to są zawsze miłe momenty, kiedy tak nas pozdrawiacie i wzbudzają olbrzymi uśmiech na naszych twarzach. I wiesz co? I my ciebie też bardzo serdecznie, Natalko, pozdrawiamy. Życzymy udanego, przemiłego, cudownego, kolorowego popołudnia. Jak wspominałam, koniecznie daj znać, jak podobał się tobie spektakl. No i teraz specjalnie dla ciebie piosenka z Finasza i Ferba. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa.
0: Do widzenia.

0: way.
1: Yep, it's official. I'm a fan.
0: Did anyone else see a pigeon?
2: No i spójrzcie na zegarki, co na nich widzicie, bo ja widzę, że powolutku musimy się już żegnać. Za no, nieco mniej niż 9 minut przywitamy godzinę 17, a razem z nią kolejną naszą radiową propozycję, jaką jest audycja Opowiem Ci Radio. A o czym będą dzisiejsze opowieści, o tym przekonacie się już niebawem, jeżeli zostaniecie z nami, do czego bardzo, bardzo serdecznie Was zapraszam. Dzisiaj rozpoczęliśmy odblaskowy październik w Polskim Radiu Dzieciom, więc przez cały miesiąc będziemy Wam przypominać o tym, jak ważna jest widoczność, jak ważne jest nasze bezpieczeństwo na drodze, o czym tak naprawdę wszyscy możemy i powinniśmy pamiętać. Przypominajmy sobie o tym nawzajem, wyrabiajmy sobie takie nawyki, na przykład dotyczące tego, że kiedy wychodzicie rano do szkoły albo po południu na zajęcia, to oprócz tego byście zabierali ze sobą wypełniony wodą bidon, bo podejrzewam, że ten towarzyszy Wam bardzo często, to zabierajcie także odblaski albo sprawdzajcie, czy macie je na kurtce, w plecaku albo w kieszeni, a jeżeli w tej kieszeni się znajdują, to po prostu przełóżcie je na plecak, na rower albo na przykład na rękaw Waszej kurtki. To jest bardzo, bardzo ważne. Moi drodzy, to była audycja radiowa Świetlica w Polskim Radiu Dzieciom. Kolejna odsłona już jutro o godzinie 15. Marta Powałowska, Renia Żuchowska. Do usłyszenia. Pa, pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Słyszycie to poruszenie w studiu? To nasze radiowe krasnoludki. Podobnie jak my, czekają na odważnych rodziców, którzy zawalczą o radiowe niespodzianki. Gwarantujemy pobudzającą dawkę emocji, dużo dobrej zabawy, a przede wszystkim to, co bezcenne. Podziw i uznanie w oczach dzieci. Wasza ulubiona zabawa, rodzinny budzik, czyli zmagania ze znakiem zapytania, powraca.

0: Czekamy na Was od poniedziałku do piątku o godzinie 7.30. Ja też poproszę o fanfary.
1: Autopromocja. Opowiem Ci radio.
2: Dzień dobry. Minuta po godzinie 17 rozpoczynamy nasze audycyjne radiowe opowieści. Opowiem Ci radio, czyli nasza audycja o Waszych wymyślonych historiach. Mam nadzieję, że będziecie dzisiaj z nami do godziny 19. Bawimy się wspólnie i wyruszymy na pewno na wiele ciekawych tras. Przeżyjemy różne przygody. Zostańcie z nami. Marta Kawalec, Daria Brzezińska. Zapraszamy.

No to ruszamy. 6 minut po godzinie 17 to audycja Opowiem Ci Radio. I nie wiem, czy odnotowaliście już pewną dużą zmianę na naszych kalendarzach, bo dzisiaj 1 października, czyli rozpoczęliśmy nowy miesiąc. Myślę, że pewnie już trochę chłodniejszy, trochę mniej słoneczny, trochę mniej ciekawy, bo jednak pewnie więcej będzie i deszczu, i takich smutniejszych trochę dni. No ale to nic, my dzisiaj chcemy trochę o tej jesieni opowiedzieć, a oprócz tego to zaczynamy dzisiaj taki cały miesiąc jesiennych opowieści. To będzie seria spotkań z jesienią. Mam nadzieję, że odkryjemy różne tajemnice tej pory roku, no bo jest ona taka trochę tajemnicza przez ten swój taki trochę półmrok, krótsze dni, dłuższe noce, chłód, ta mgła, która pojawia się często za oknami rano, kiedy wstajemy na śniadanie, albo wieczorem, kiedy jest już tak mgliście i ciemno, i wilgotno, i zimno. No właśnie, jaka jest ta nasza polska jesień? No na pewno ma to do siebie, że potrafi zmienić taki zwykły spacer w zupełnie coś innego, bo jeszcze niedawno, kiedy na przykład wybraliśmy się na jakiś dłuższy spacer, być może na przykład do lasu, było jasno, zielono, no a teraz pod nogami szeleszczą nam liście, można tam znaleźć krople rosy, na trawie jest też wilgotno, no i też robi się trochę ciemno, mniej między drzewami widać puste gałęzie. I kiedy wracamy do domu, to możemy nawet też trochę przemoknąć, trochę zmarznąć, więc trzeba się na pewno cieplej ubierać. Można też na przykład wypić sobie taką jesienną herbatę, na przykład z plasterkiem pomarańczy, imbirem, goździkami albo cynamonem. No i jest już zupełnie całkiem przyjemnie. No właśnie, ale my dzisiaj będziemy się zastanawiać, co podczas takiego naszego spaceru możemy zaobserwować na polanie, w lesie albo w parku. Czy wiecie, co robią zwierzęta, kiedy nadchodzi jesień, a one zaczynają przygotowywać się do zimy? No na pewno właśnie te przygotowania są bardzo ważnym elementem ich dnia. No ale oprócz tego przygotowują sobie schronienia trochę cieplejsze, może zmieniają sierść, gromadzą zapasy, szykują się do tego zimowego snu, a niektóre ptaki w ogóle odleciały i już ich z nami nie ma, przynajmniej na te najbliższe kilka miesięcy. No więc dzisiaj nie będzie to taka lekcja przyrody, ale wyobrazimy sobie, co możemy znaleźć w lesie, jak zachowują się te zwierzęta, które tam mieszkają, czyli mieszkańcy lasu, kiedy właśnie robi się trochę chłodniej. No właśnie, no to teraz pytam Was, co robią zwierzęta, kiedy nikt nie patrzy. 22 645 2055, myślę, że już za chwilę opowiemy kilka takich ciekawych historii. No i będziemy się wspólnie zastanawiać, co te zwierzęta robią, bo przecież nie zawsze musimy o tym wiedzieć, ale możemy to sobie wyobrazić. Po to jest nasza audycja, także wyobrażajcie sobie, dzwońcie i opowiadajcie.

słuchać audycji Opowiem Ci Radio. No a dzisiaj opowiadamy oczywiście historię, historię z lasu. Być może znacie takie historie, może potraficie je sobie przypomnieć albo wyobrazić, jeśli nie byliście świadkiem tego, co właśnie teraz rozpoczyna się. Nasza historia. No właśnie, powoli ostatnie rodziny wychodzą z lasu. Ktoś zabiera ostatnie kasztany, liście, trzaskają drzwi samochodu, włącza się silnik i coraz

ciszej oddala się od lasu. No i nagle następuje cisza. No właśnie, i wtedy dopiero las zaczyna żyć. No bo pewnie wiecie o tym, że kiedy to my w tym lesie się znajdujemy, no to nagle wszystko znika. Nie ma ani saren, ani jeleni, ani wiewiórek, a nawet i ptaki często odlatują.

zwiadowcą. Szybka, potrafi bardzo wysoko skakać z gałęzi na gałąź i to ona jako pierwsza mówi wszystkim mieszkańcom lasu, że już jest pusto, nikogo nie ma, poszli sobie. I ktoś pyta, ile mamy czasu, a ktoś inny odpowiada, długo, jeszcze mamy całe popołudnie i wieczór, żeby móc zgromadzić zapasy, żeby móc przygotować swoją dziuplę, albo na przykład wyczesać futerko. No nie wiem, co takie zwierzęta mogą robić, kiedy robi się cicho w lesie. Mam nadzieję, że to wy sobie teraz to wyobrażacie i potraficie nam to opowiedzieć. Jak na przykład wygląda życie takiej wiewiórki, kiedy po południu jest już zupełnie sama, kiedy nie ma ani żadnych dzieci, ani dorosłych i w końcu może sobie spokojnie poskakać po gałęziach, a nawet pobiegać po ziemi. Jak wygląda jej dziupla, co tam w środku jest, albo na przykład gdzie szuka swoich skarbów schowanych w ziemi i gdzie je chowa. No, no właśnie, no to teraz pora na was. Wyobraźcie sobie takie mieszkanie wiewiórki i to, jak wygląda jej popołudnie. Co się dzieje u wiewiórki? To jest moje pierwsze pytanie. 22 645 2055. Czekam na wasze opowieści.

0: gdy nas tam nie ma. Zastanawiamy się dzisiaj nad tym i jako pierwsze wybraliśmy wiewiórkę na naszego bohatera, który nam trochę przedstawi ten las i może też swoje mieszkanie. Oliwier się do nas dodzwonił. Halo, halo, dzień dobry. Halo, halo, witamy cię bardzo. Poproszę tylko o ściszenie radia, bo będzie pewnie trochę trudno nas usłyszeć. O, teraz się lepiej słyszymy, tak? O, jest lepiej. Dzień dobry, Oliwierze.
1: Słowo słychać, no co?
0: Musisz przyłożyć ucho do słuchawki, może wtedy będzie lepiej.
2: Halo?
0: Słyszymy się, halo, halo?
2: A no właśnie, coś tutaj nam słabo słychać.
0: Mhm, no jakieś drobne problemy, zobaczymy, może się uda. Czy jest teraz lepiej trochę? Halo, halo?
1: No jest.
0: Tak, Oliwierze, słyszysz nas teraz?
1: No.
0: Dobrze. Powiedz, skąd do nas dzwonisz?
1: Dobrze. No.
0: Skąd do nas dzwonisz?
1: Dzwonię ja z auta.
0: Z auta, no tak. Pewnie dlatego trochę trudniej można wszystko zrozumieć. No dobrze, ale spróbujmy. Oliwierze, pewnie byłeś nieraz w lesie, prawda?
1: No tak, tak.
0: No i wyobrażałeś sobie...
1: No byłam na grzybach.
0: Na grzybach, o no właśnie. Teraz jest dobry sezon na grzyby. Znalazłeś coś?
1: Nie, ja lubię borowiki.
0: Borowiki też są bardzo dobre, oczywiście. Szukajmy i może uda nam się znaleźć jakieś dobre grzyby. Oczywiście tylko tych jadalnych szukamy i tylko te zabieramy ze sobą, a przy okazji nie niszczymy ściółki leśnej. To jest bardzo ważne. Powiedz, Oliwierze, czy ty wyobrażałeś sobie kiedyś, co się dzieje na przykład u takiej wiewiórki, kiedy zostaje ona sama już? Nie ma tam ludzi w lesie, nie ma hałasów. Co ona robi w ciągu całego dnia w lesie?
1: Ale mama... No, skakać, no skakać.
0: Na pewno skacze.
1: Chodzi zbierać. No deski, no do będzie, gdzie na kasztany może zbierać.
0: Mhm, na pewno wszystko zbiera, gdzieś tam gromadzi. Gdzie ona gromadzi te swoje zapasy? Co ona z nimi robi?
1: Ja do dziupli.
0: W dziupli, wszystkie wkłada do dziupli. Musi mieć duże mieszkanie, żeby to wszystko się zmieściło, bo pewnie tam dużo tego wszystkiego jest.
1: A później jest, później to zakopuje w ziemi.
0: O, właśnie. I z tych wszystkich owoców mogą wyrosnąć kolejne orzechy albo... Na przykład kasztany, prawda? Różne drzewa mogą później wyrosnąć, kiedy wiewiórka zapomni o tym, gdzie zostawiła swoje zapasy. A czy zastanawiałeś się kiedyś, jak wygląda takie mieszkanie wiewiórki?
1: Nie.
0: Czy tam są na przykład pokoje? Czy ma tam swoje łóżeczko? Czy ma swoją spiżarnię? Czy to wszystko jest w jednym miejscu?
1: A?
0: No właśnie, ciekawa jest. Mhm. No, pewnie tego nie uda nam się sprawdzić, jak wygląda takie mieszkanie wiewiórki, przynajmniej teraz, ale zawsze możemy je sobie wyobrazić. Oliwierze, bardzo ci dziękuję za to opowieść o tym, jak może przebiegać taki dzień z życia wiewiórki. Czy chciałbyś kogoś pozdrowić? Kogo pozdrawiamy?
1: No bo mamę. Mama, Pra, i babcia,
0: Bardzo długa ta twoja lista.
1: I babcia, no tata, no jeszcze na auto.
0: Pozdrawiamy w takim razie wszystkich. Bardzo ci dziękuję, Oliwierze, za telefon. Trzymaj się cieplutko i do usłyszenia, pa, pa. No i w ten sposób trochę mieliśmy przynajmniej możliwość

możliwość dowiedzieć się, co może taka wiewiórka robić w lesie, jak wygląda jej mieszkanie. Jeżeli wy macie jeszcze jakieś pomysły dotyczące wiewiórki, to możecie oczywiście do nas zadzwonić. Ale jako kolejne zwierzę chciałabym, abyśmy zajrzeli do nory lisa. 22 645 2055. Czy wyobrażaliście sobie kiedyś, jak mieszka lis? Gdzie ma norę i co on tam robi? No, lisy rzadko można spotkać w naszych lasach, ale z pewnością mają bardzo ciekawe życie, więc zastanówmy się teraz, co takie lisy robią w lesie albo poza lasem. Może czają się gdzieś w okolicach gospodarstw i czekają na jakąś kurkę, która zaplącza się gdzieś przypadkiem, a może siedzą i zbierają jakieś zapasy na zimę? No, zaraz się, mam nadzieję, dowiemy.

0: Opowiem Ci Radio, nasza audycja w czwartkowe popołudnia, która pomaga Wam trochę rozruszać wyobraźnię i różne ciekawe historie poznać. Dzisiaj zaglądamy do lasu, bo skoro jest już taka pełna jesień, no to warto zobaczyć, jak jesień przebiega w lesie. I dzisiaj właśnie tam sprawdzamy, co robią zwierzęta. Byliśmy już w mieszkaniu wiewiórki, a teraz chciałabym, abyśmy zajrzeli do mieszkania lisa. Najpopularniejszy lis w Polsce to lis rudy. No więc sprawdźmy, co u takiego rudzielca słychać. Zadzwoniła do nas Zosia i może ona będzie wiedziała coś na ten temat. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Witam Cię, Zosiu. Powiedz, skąd do nas dzwonisz?
1: Z Gdańska.
0: Z Gdańska. Pozdrawiamy Gdańsk. Pewnie ładna pogoda i również w Gdańsku dzisiaj.

0: Była?
1: No tak.
0: Słońce świeciło, taka prawdziwa złota polska jesień pewnie, tak?
1: No chociaż jeszcze nie wszystkie liście zmieniły kolor.
0: No tak, ale to tym bardziej jest jeszcze kolorowo, bo jest jeszcze zielono. Kiedy już wszystkie liście zmienią kolor, to już nie będzie zielonego. Chociaż może gdzieś tam się jeszcze przewijać. No dobrze. Zosiu, powiedz, czy ty kiedyś widziałaś lisa, bo to nie jest łatwe do zaobserwowania zjawisko.
1: Na wolności chyba nigdy nie widziałam.
0: Tylko pewnie w ogrodzie zoologicznym.
1: A, tak, jednak widziałam takiego lisa zabłąkanego w mieście ze złamaną łapą.
0: O, to biedactwo, gdzieś tam się i zaplątało, i jeszcze było ranne. No to rzeczywiście trochę szkoda takiego lisa. Gdzieś pewnie wpadł w złą pułapkę może, albo w jakieś miejsce, gdzie nie powinien się trafić. No dobrze, ale takie lisy, które żyją w lesie, mają pewnie trochę przyjemniejsze życie, no bo żyją w naturze, w swoim środowisku naturalnym. Powiedz, jak może wyglądać taka nora lisia? Co tam może się znajdować? Jak sobie to wyobrażasz?
1: Myślę, że lisy mogą sobie na przykład nanosić liście, żeby mi się na przykład wygodniej leżało.
0: Mhm. Czyli taka będzie wyściełana miękkimi, szeleszczącymi liśćmi, taka nora.
1: Żeby na przykład jak lisy miały młode, to miały je gdzie położyć.
0: No właśnie, no właśnie. Bo ja nawet znalazłam taką informację, że te lisy potrzebują tych nor tylko wiosną i latem, kiedy te młode ich się rodzą. A w ciągu całego pozostałego części roku, no to tak sobie śpią gdzieś pod chmurką, jak to się mówi. No właśnie, ale te nory są im rzeczywiście bardzo potrzebne. Myślisz, że one są duże, te nory?
1: No nie wiem. Ja myślę, że to zależy trochę od tego, jak ten lis jest duży.
0: Mhm, no na pewno. I silny. Czy wykopie sobie większą, czy mniejszą tą norę?
1: No właśnie.
0: A myślisz, że ma te mieszkanie jakieś okna, drzwi, jakieś korytarze, pokoje, tunele?
1: Ja myślę, że on może mieć albo taki duży jeden ten, dużą jedną komorę, w której on sobie śpi i przynosi jedzenie, ale może właśnie też jak pani powiedziała, że zależy jak ten lis jest silny, ile wykopie.
0: No właśnie, albo sprytny, bo podobno lisy podbierają też nory innym zwierzętom, na przykład borsukom, wyobrażasz sobie? Taką informację znalazłam, że jeszcze potrafią komuś dziabnąć tą norę.
1: No też słyszałam.
0: No właśnie i wtedy...
1: Bo mi się nie chce kopać swojej.
0: O, no właśnie, jak lis jest leniwy, to mu się nie będzie chciało w ogóle kopać. I wtedy będzie może szukał jakiegoś naiwnego borsuka, któremu pewnie jakąś historię sprzeda. No a jak sądzisz, co robią te lisy w ciągu nocy i wieczora? Bo zwykle te lisy to w ciągu dnia śpią, a raczej takie nocne życie prowadzą. To co one robią?
1: Myślę, że mogą polować.
0: Mhm. I co jeszcze mogą robić? Mają na przykład jakiś czas na relaks, odpoczynek?
1: W dzień śpią, ale mogą sobie, myślę, że pobiegać po lesie.
0: Mhm. Pobawić się z innymi zwierzętami?
1: No właśnie.
0: Mhm.
1: Albo je pogonić.
0: O, czyli...
1: Właśnie słyszałam, że lisy bardzo nie lubią wilków.
0: O, no właśnie. Czyli wtedy jedne uciekają przed drugimi, inne się chowają. No, taka zabawa w ganianego, chowanego, w berka też może. No, bardzo ciekawe musi być życie takiego lisa, jak sądzisz?
1: No, myślę, że też.
0: Mhm. Pewnie teraz zmieniają też futerko, bo muszą być trochę cieplej ubrane, więc może teraz też wyczesują sobie trochę futro, żeby...
1: A przepraszam.
0: Tak?
1: Przepraszam. Marysia, moja siostra też by mogła powiedzieć, bo pani, która nas przełączyła, powiedziała, że tylko jedna osoba.
0: No dobrze, powiedz oczywiście. Marysiu, witamy cię bardzo serdecznie.
1: Dobrze. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam cię, Marysiu. Jesteś siostrą Zosi.
1: Tak.
0: Tak. Jesteś młodszą czy starszą siostrą?
1: Młodszą.
0: Młodszą. A widziałaś kiedyś lisa?
1: Tak.
0: Tak. Czyli to był ten sam czy inny?
1: Ten sam.
0: Ten sam, rozumiem. I był rudy?
1: A, no I też widziałam za oknem lisa.
0: Za oknem? A co on tam robił za tym oknem?
1: No, chodził sobie koło

0: budynku koło nas.
1: Mhm. I zwiedzał teren.
0: Mhm.
1: A wy mieszkacie
0: Marysia
1: pewnie...
0: Mhm. Też mi, Marysia też mi opowiadała, że ona jak była z opiekunką, to widziała Lisa.
1: O!
0: Z tym. Tatą, bo byłam chora. A, jak była z tatą, bo była chora.
1: Rozumiem, ale to mieszkacie gdzieś na przedmieściach Gdańska może, tak?
0: No, my mieszkamy na Zaspie.
1: A, rozumiem. I tam gdzieś te lisy mogą czasami się zabłąkać.
0: No, bo... Mhm. No też dzika widzieliśmy.
1: O! No dziki są trochę bardziej popularne, one się trochę mniej boją.
0: Mamy bardzo duży park, w którym mm-hmm. ponoć chodzą te zwierzęta.
1: A jakie jeszcze
0: Chociaż
1: inne dzikie zwierzęta?
0: Ludzi.
1: Jakie jeszcze inne dzikie zwierzęta widziałyście?
0: Widzieliśmy wiewiórki, było mm-hmm. wcześniej mówione o nich.
1: Mm-hmm.
0: Nawet poszliśmy z orzechami, ale uciekały wszystkie.
1: Pewnie były najedzone.
0: No właśnie, albo się bały,
1: mm-hmm.
0: ptaszki widziałyśmy różne. I jak byliśmy w Parku Oliwskim, no to sobie, nie w Parku Oliwskim, tylko w Parku Oruńskim,
1: mm-hmm.
0: no to w dziuplach, w drzewach widzieliśmy orzeszki pochowane.
1: O, czyli to
0: bardzo,
1: prawda,
0: bardzo
1: one tam to właśnie zanoszą.
0: To wyglądało.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: No właśnie, takie orzeszki laskowe.
1: A zdarzało wam się na przykład widzieć sarnę?
0: Sarnę? Kiedyś widzieliśmy. Przebiegła przez drogę kiedyś.
1: O, no. Czyli już też
0: jechaliśmy na Kaszubach to mm-hmm. było.
1: Mm-hmm. Pięknie. No to w takim razie widzę, że już macie trochę orientację, co tam się dzieje w lesie, jak może wyglądać takie życie dzikich zwierząt. Bardzo miło mi się z wami rozmawiało, a teraz może chciałybyście kogoś pozdrowić.
0: Tak.
1: Kogo?
0: Mamę, tatę, babcię, dziadka, całą naszą rodzinę. Wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom. Wszystkie nasze bliskie znajome osoby. Studio Polskiego Radia Dzieciom. I panią. I
1: bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy w takim razie za pozdrowienia i do was również wysyłamy nasze pozdrowienia gorące, prosto z Warszawy. Dziewczynki, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękujemy.
1: Do usłyszenia, pa, pa.
0: Pa.
1: To była Zosia i Marysia, które opowiadały nam o zwierzętach, jakie spotkały gdzieś pośród parku albo w lesie, gdzieś na spacerze. No a czy wy miałyście jakieś okazje spotkać jakieś dzikie zwierzęta? Tym razem trochę inaczej. Nie będziemy teraz już zaglądać do zwierząt, do ich norek czy dziupli, ale chciałabym zapytać was o bliskie spotkania z takimi zwierzętami. Może opowiecie nam jakąś historię, która to wam się właśnie przydarzyła. Może jakaś sarna gdzieś przebiegała, kiedy szliście ścieżką leśną. A może jakiś dzięcioł zastukał do was, gdzieś wiewiórka przebiegła po gałęziach, a może jeszcze jakieś inne ciekawe spotkania mieliście okazję zaobserwować i przeżyć. No to w takim razie teraz czekam na wasze telefony 22 645 20 55.

0: Oj, poskakałoby się tak po kałużach, no ale do tego potrzebny jest deszcz, a deszcz trochę może nam popsuć czasami jakieś nasze plany na spacer. No dobrze, udajemy się dzisiaj do parku, do lasu i szukamy dzikich zwierząt. Co one robią jesienią? Sprawdzamy to właśnie w naszej audycji Opowiem Ci Radio. A teraz dodzwoniła się do nas Matylda. Dzień dobry, Matyldo.
1: Dzień dobry.
0: Ależ ty masz dzisiaj dobry humor.
1: Wiedziałam, że szkoła od dawna już mam taki dobry humor.
0: Ależ ci zazdroszczę. A co tak wprawiło cię w taki dobry humor?
1: Tak.
2: Ale co?
0: No właśnie, ale co?
1: Co?
0: Może właśnie to, że już masz wolne, tak? Wróciłaś ze szkoły, a przed nami chyba ulubiony dzień tygodnia, czyli piątek, tak? No w sumie to jest bardzo dużo powodów do tego, żeby mieć dobry humor.
1: Trochę jestem zmęczona, trochę nie, bo mam zadanie domowe.
0: A z czego? Z jakiegoś przedmiotu?
1: Polskiego, bo musiałam dopisać jakieś tam meczy, czy jak to tam?
3: No nie wiem.
0: Ale już zrobiłaś.
1: Ale zrobiłam.
0: No to masz wolne, no i pięknie. Matyldo, powiedz, czy kiedy masz wolne, to zdarza ci się na przykład spacerować gdzieś po lesie, po parku, iść gdzieś na pola?
1: Nie, ale jak wyjdę na taras przed dom, to widzę pole. I 150 razy, a nawet miliony razy widziałam zwierzęta.
0: No to jakie?
1: Dzikie,
0: opowiadaj.
1: Z lasu.
0: Opowiadaj, jakie zwierzęta widziałaś.
1: Wymienię wszystkie.
0: Dobrze.
1: Czarne. Sopracz.
0: Sopa pracza widziałaś.
1: Tak, zajączek. Lis, któremu dałam na imię Heniek.
2: Jenota.
1: Jenota widziałam.
0: Pięknie.
2: A jej mamie się udało zobaczyć żbika.
0: Ojej, jak wygląda żbik?
2: Żbik jest takim dużym kotem, bardzo dużym. I co ciekawe, to szczeka prawie jak pies.
0: O!
2: Bo nasz pies go wyczaił i nawet leśnicy byli zdziwieni, że na naszym terenie pojawił się żbik. I jak zobaczyli zdjęcia, to aż za nie mówili. Mówią, no niemożliwe.
0: Ależ macie, drogie słuchaczki, wspaniały punkt obserwacyjny. Taki balkon to skarb.
2: No akurat żbika to u rodziców tego, aha, ale to obok nas, to niedaleko.
0: No właśnie.
1: A jeszcze ja dodam, że moja mama widziała rysia.
2: Żbika.

0: I też Rysia.
1: Rysia, tak, to.
0: Ale nie, ja widziałam na wodności, że z kołą.
2: No dużo tych kotów gdzieś tam wokół was się kręci pewnie, tak?
0: Tak, ale dziki.
2: A czy macie...
0: Wiecie, że na nich nie mam alergii.
2: Ojej, no tak.
1: Ale starenki to mamy codziennie. Widziałam starenki i szopy pracy też miałyśmy codziennie.
0: No, ale... Coś dziwnym tarasem.
1: I była pani mama szopiczka z trzema małymi.
2: O, pięknie.
1: Z terema, przepraszam.
2: A czy macie jakąś lornetkę, żeby tak obserwować trochę z bliska te zwierzęta?
0: Mamy z II wojny światowej.
2: Ojej, taka stara, ale działa.
1: Działa.
0: Od mojego pradziadka.
2: Mhm. To musi być wspaniałe obserwować takie dzikie zwierzęta, które gdzieś tam w okolicy waszego domu się przemieszczają.
1: No akurat szopy pracze to miałyśmy
0: u babci,
1: ale to miałyśmy tak na wyciągnięcie ręki. Nawet nasz piesek sobie noskiem z nimi dał buzi z szopiczkami małymi, a lisek śpi u dziadków.
0: No.
2: Czyli rozumiem, że wasze zwierzaki też się dogadują z tymi dzikimi zwierzętami.
1: Tak.
0: Cała rodzina prawie widziała zwierzęta, cała rodzina.
2: Mm-hmm. A jakieś ptaki?
0: Niebiesiany często widzimy.
2: O, no teraz pewnie nie, ale latem, prawda? Jest ich pewnie sporo.
0: Tak. Mm-hmm. Jaskółek to mamy prawie codziennie.
2: A dzięcioły?
0: Dzięcioły to u nas słychać na pstryknięcie palca.
2: Matyldo, powiedz w takim razie, gdzie wy mieszkacie, że macie tyle dzikich zwierząt? Mogłybyście się podzielić z innymi, którzy nie mają takiego dostępu?
0: W Jeleniej Górze. My mieszkamy tak pięknie. Jak wychodzimy łąka i idziemy w bok las. Idziemy w dół las.
2: Ależ ci zazdroszczę, naprawdę. A twój pokój wychodzi też na las? Okna twojego pokoju?
0: Akurat nie, ale mamy pokój. A że ja śpię sobie z mamą, to mama się dzieli ze mną widoczkiem.
2: No tak, no to bardzo miło, że mama się też podzieli i pozwoli ci podglądać te dzikie zwierzęta. No muszą tam naprawdę się chyba dobrze czuć, że podchodzą blisko waszego domu i nie boją się.
1: To znaczy się, one chyba są bardziej zmuszone do podchodzenia, bo domy coraz bardziej wchodzą w ich tereny i tak na przykład jak sarny, to mamy takie do 8 sarenek, które cały czas krąży koło naszych domów i chodzą takie, są widać, że wystraszone jak nas spotkają.
0: Mhm. Ale mama to jak codziennie idzie do babci, to wieczorem to mama widziała dwie sarenki, koziołek i sarenka.
2: A to para.
1: Para. Tak.
2: Pięknie.
0: A my kiedyś jak jechałyśmy, to było całe stado łani, jeleni.
1: Tak.
2: Wspaniale. No to dzięki temu masz też taką...
0: Niektórzy mogą nie słyszeć o łaniach, więc mogę wytłumaczyć. To taka większa sarna.
2: Mhm. Czyli nie... masz, Matyldo, taką naukę przyrody przez okno.
0: Tak, nawet nie muszę wiedzieć. Ja wszystko wiem o przyrodzie. Mama się śmieje, że ja zaraz urosnę mała przyrodniczka.
2: No i bardzo dobrze. Może właśnie zostaniesz na przykład pracownikiem leśnictwa albo może weterynarzem?
0: Akurat mi to nie przyszło do głowy, tylko chcę być... Jak to się nazywa...
1: Naukowcem.
2: O, to też bardzo ważna funkcja. Matyldo, bardzo miło
0: bardzo
2: mi się z tobą rozmawiało.
0: Wiedza.
2: No
0: też
2: właśnie.
0: Teraz też.
2: Powiedz, czy chciałabyś jeszcze kogoś pozdrowić?
0: Oczywiście. Mamę, mnie, całą moją familię, razem z zwierzętami. I Sienka też pozdrawiam. Mojego pieska, dziadkę.
2: I tyle. Bardzo ci dziękujemy.
0: I całą rodzinę która już nie żyje moja.
2: O, no też się przyda. Matyldo, bardzo ci dziękuję za wspaniałą rozmowę i te twoje historie naprawdę pobudzają wyobraźnię. Także już myślę, że wszyscy wyobrazili sobie, jak musisz mieć pięknie wokół swojego domu. Gratuluję ci takiego wspaniałego miejsca.
0: I też motyle latają.
2: O, motyle, pewnie, oczywiście. Wszystkiego dobrego, drogim naszym słuchaczkom życzę. Bardzo

0: 53 minuty po godzinie 17 trwa audycja Opowiem Ci Radio, a dzisiaj mamy dla Was niespodziankę, bo startujemy z nowym cyklem Rok Polskiego Radia – Jak kiedyś wyglądał świat? Trudno dzisiaj wyobrazić sobie świat inny od tego, który znamy. Świat bez automatycznych pralek, telefonów komórkowych, audiobooków. Chcecie usłyszeć, jak żyło się kiedyś, kiedy rodzice byli w Waszym wieku? Proszę bardzo, oto pierwszy odcinek naszych opowieści z przeszłości. Jak wyglądał świat?
1: Jak kiedyś wyglądał świat?
2: Dzisiaj jest czwartek i pewnie wielu z Was myśli już o weekendzie, prawda? Będzie można się wyspać, będzie można spędzić czas na zabawie i różnych przyjemnościach. A ja zabieram Was do czasów, kiedy słowa weekend się nie używało, a jedynym wolnym dniem w tygodniu była niedziela.
1: Naprawdę?
2: Wiecie, jak się na nią czekało?
3: Jaka piękna niedziela, na wycieczkę, jak ulał.
2: Ale zanim przyszła wolna niedziela, przez 6 dni dorośli chodzili do pracy, a dzieci i młodzież do szkoły. Lekcji w sobotę było mniej, to prawda, a czasem w ogóle ich nie było. Było za to coś innego, na przykład tak zwane prace społeczne, czyli zajęcia dla dobra ogółu. W ramach prac społecznych porządkowano na przykład okolice szkoły, albo wiosną sadziło się kwiaty przed domami. A najlepiej było jesienią. Pod szkołę podjeżdżał traktor.
1: Co pani mówi?
2: Tak, prawdziwy traktor z przyczepą albo autobus i jechało się na wykopki, czyli na pole ziemniaków.
4: Widzę, że niesiecie ogromny koszyk.
5: Dobrze.
4: A ty jesteś z której klasy?
5: Z 6.
4: Ty jesteś umorusany, brudny, ale humor chyba... Napisuje.
5: Tak.
2: Uczniowie wracali z pola do domu brudni, zmęczeni, ale z torbą ziemniaków na sobotni obiad. A w sobotni wieczór słuchało się radia i audycji.
6: Supełek. Audycja dla młodszych słuchaczy.
2: Jej bohaterem był radiowy skrzat.
7: Dzień dobry, dziewczynki i chłopcy.
8: O, kto to? Kto się odzywa?
7: Chcesz? To wyjdę z mikrofonu.
8: Zgoda.
7: No, nareszcie jestem. Pozwól, że się przedstawię. Jestem Konrad Chuchaczek. No.
2: Nasze radiowe krasnoludki mają swojego dziadka albo nawet pradziadka.

0: Słupełka, Radka Huchaczka. Spytajcie rodziców, czy go pamiętają i czy słuchali Słupełka, kiedy byli w waszym wieku. Za tydzień znów zabiorę was w przeszłość, żeby sprawdzić,
1: jak kiedyś wyglądał świat.
0: Będziemy jeść.
2: Ile naleśników zjesz, Florku?
3: Ja? Dwa.
4: Uj, jaki łakomczuk. Ja też poproszę o dwa.
3: I kto tu jest łakomczuchem?
0: Do usłyszenia, Justyna Majchrzak. Mniam,
5: mniam. No i jak smakowicie zapowiada się kolejna historia. Już za tydzień będziecie mogli jej posłuchać, więc pamiętajcie, w czwartek w naszej audycji Opowiem Ci Radio. A teraz piosenka prosto z archiwum Polskiego Radia. Piosenka pod tytułem Piłka.

0: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.
1: Autopromocja.
2: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne Życie Zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
1: Autopromocja.
3: Opowiem ci radio.

0: 4 minuty po godzinie 18, w drugiej godzinie witamy bardzo serdecznie, to audycja Opowiem Ci Radio, a już teraz jest z nami gość. Przyszedł do nas całkiem niespodziewanie, przyniósł trochę świeżego zapachu siana i mam nadzieję, że też świeżego powietrza. Jest z nami Leszek Żukowski, który dzisiaj wystąpi w naszej nowej roli, to rola chochoła. Witamy Cię bardzo, Leszku.
1: Witam, witam. Z przyjemnością wystąpię w roli tajemniczego chochoła.
0: No, jesteś aktorem, więc nie są ci obce takie różne wyzwania, ale może na początku powiedzmy, kim jest ten chochoł, żeby dzieci mogły sobie wyobrazić, jak wygląda, co to w ogóle jest.
1: Przygotowałem się, mam malutką pomoc naukową, a więc chochoł, jesienny opiekun roślin, który wygląda trochę jak mały, słomiany ludzik albo czapeczka na głowę krzewu. Jesienią ma sporo ważnych i fajnych zadań. Tutaj zawieszam głos, bo później przejdziemy do opowiadania, jakie to są zadania.
0: No właśnie. Chochoł kojarzy mi się z takim ciepłem, z przyjemnym kolorem, no i oczywiście z takim bezpieczeństwem, bo to on sprawia, że rośliny mogą przetrwać zimę. I mam nadzieję, że dzisiaj w takiej roli właśnie wystąpisz.
1: Wystąpię w takiej roli z przyjemnością. Nawet się trochę przygotowałem jako chochoł, więc uwaga.
0: Co tam masz? O, wspaniale. To szelest liści, gdybyście mieli wątpliwości. Gdyby ktoś z Was nie mógł się jeszcze albo już wybrać na spacer, to takie liście mogłyby Wam posłużyć trochę jako taka.
1: To była duża przyjemność zbierać je po drodze tutaj. Naprawdę to jest... Poczułem się jak prawdziwy chochoł.
0: No właśnie, piękna złota jesień już rozpoczęła się na dobre. Wszystkie kolory tęczy możemy niemalże oglądać teraz za oknami albo kiedy wyjdziemy gdzieś do parku. Za co lubisz jesień?

0: Odpowiem poezją. Odpowiem krótkim wierszykiem. Się przygotowałem. Spadł z kasztanowca mały kasztanek. W brązowej czapce wszedł naganek. Zrobimy z niego dzisiaj ludzika, co w liściach tańczy i szybko znika. Chyba za tą kreatywność, którą daje nam ta pora roku, chyba jak żadna inna. Zima też daje kreatywność, ale jesień powoduje magię.
1: No właśnie, bo zima, wszystko zależy od tego, czy będzie ten śnieg, czy go nie będzie, bo z błota no to niewiele się osób ucieszy. No ale jesień, kiedy te liście powoli opadają na ziemię, kiedy tak szeleszczą nam pod nogami, albo kiedy możemy gdzieś pośród nich znaleźć kasztana albo żołędzia, no to jest już naprawdę wielka przygoda.
0: To jest przygoda i wtedy taki kasztan lub wspomniany żołądź może być prawdziwym skarbem.
1: No właśnie, może wy potraficie coś z nich wyczarować. Jeżeli tak, to możecie do nas zadzwonić, pochwalić się swoimi skarbami znalezionymi gdzieś na ulicy, w parku albo w lesie, a może zrobiliście z nich coś ciekawego. 22 645 20 55 możecie do nas zadzwonić, a my wracamy do rozmowy już za chwilę.

0: No, rozpoczęła się już na dobre jesień. Teraz już za oknami naszego radiowego studia robi się już coraz ciemniej. Pewnie wkrótce już będzie zupełnie ciemno, no bo te dni są coraz krótsze, a kiedy tylko zajdzie słońce, to robi się już naprawdę chłodno. Nasz gość, Hoho, jest dzisiaj z nami, Leszek Żukowski. Powiedział już nam, za co lubi jesień, a gdybyś nam mógł dać trochę rad, co zrobić, żeby tą jesień miło przeżyć, to o czym
1: dobrze,
0: byś powiedział?
1: Musi być poezja.
0: Oczywiście.
1: Ponieważ uważam, że młodych ludzi, takich jak nasi fantastyczni słuchacze, do was się zwracam, dzieciaki, należy uczyć miłości do poezji, więc następny wierszyk, oczywiście w naszym głównym temacie jesieni. Dmuchnął wietrzyk raz i dwa. Każdy liść w powietrzu gna, wirują w tańcu niczym motyle, zanim usiądą na ziemi na chwilę.
0: Pięknie. No właśnie, takie trochę romantyczne, jak babie lato, które też cały czas trwa. A do nas dodzwonił się Mieszko, który opowie nam też trochę o swoich doświadczeniach z jesienią. Witam cię, Mieszku.

0: Sanki mam na parapecie w salonie, dynie u mnie, a liście to już trochę nie pamiętam gdzie.
1: No właśnie, ale masz cały dom udekorowany, tak?
0: Tak.
1: Mhm. I wszystko to sam zbierałeś?
0: Aha.
1: A zdarzało ci się kiedyś robić może jakieś obrazki albo jakieś ludziki z tych darów jesieni?
0: Tak, ale jeszcze w tym roku nie zrobiłam.
1: Mhm. A masz jakieś plany?
0: Mam, ale jeszcze chyba dziś nie będę robił.
1: No pewnie dzisiaj może już nie zdążysz, ale może jutro albo weekend przed nami, więc może będzie okazja. A powiedz,
0: no,
1: Mieszku...
0: No weekend to ja będę na nocowanku.
1: O, a gdzie nocujesz?
0: U dziadków.
1: U dziadków, świetnie. To może u dziadków też znajdziesz jakieś skarby?
0: Tak, na pewno.
1: No właśnie. A powiedz, za co lubisz jesień?
0: No, za kasztany, za żołędzie i za takie piękne liście.
1: Mhm. No właśnie, teraz są we wszystkich kolorach te liście. Pamiętasz, jakiego koloru mogą być liście jesienią?
0: No, kolorowe to ja mam, na pewno.
1: Mhm. Jakie kolory mogą przybierać liście jesienią?
0: Czerwony, żółty, zielony, brązowy, bordowy.
1: No właśnie, a najlepiej jakie są jeszcze takie cieniowane, prawda? Trochę zielone, a trochę czerwone. O, to jest na przykład piękne połączenie.
0: No, takie kolorowe.
1: Mhm. No właśnie, a często zdarza ci się teraz chodzić na spacery? Jest piękna pogoda?
0: Tak, zdarza mi się.
1: No to pięknie, czyli pewnie zabierasz ze sobą mamę, tatę albo dziadków i gdzieś daleko wychodzicie i szukacie jakichś jesiennych skarbów.
0: Z przedszkolem też chodzę.
1: O, z przedszkolem, no właśnie. A co na takim spacerze z przedszkolem? Gdzie chodzicie? Co się dzieje?
0: Do naszego parku koło przedszkola.
1: Mhm. I tam pewnie wszyscy zbierają liście i obrzucają się nimi, tak?
0: Tak. I kasztanki.
1: No pewnie.
0: I kasztanowki też.
1: A macie jakieś w przedszkolu ozdoby jesienne?
0: Tak, trochę dyń, troszkę kasztanków mamy.
1: Mhm. No i od razu zrobiło się pewnie klimatycznie.
0: Tak.
1: No właśnie. Mieszku, bardzo ci dziękuję za telefon. Czy chciałbyś kogoś pozdrowić jeszcze?
0: No. Całe Polskie Radio dzieciom, całą moją rodzinę i moje przedszkole, całe Bolesławo, CFTS i całą Polskę.
1: Pozdrawiamy w takim razie całą Polskę i ciebie, Mieszku, szczególnie pozdrawiamy. Dziękuję ci bardzo za telefon. Do usłyszenia, pa, pa.
0: Do usłyszenia.
1: No właśnie, to o czym mówił Mieszko było bardzo ciekawe, czyli ta jesień potrafi nam naprawdę udekorować mieszkanie, przedszkole, wszystko.
2: 100%. A ja dla Mieszka i dla naszych wszystkich małych słuchaczy mam zagadkę.
1: O!
2: Jak mówi Młodzież Challenge. O jakim zwierzątku jest mowa w następnym, przygotowanym przeze mnie jako chochoła wierszyku? Uwaga! Te zwierzątko pojawi się w pierwszym wersie, które... I teraz, żeby wam nie mówić, to zrobię. Małą, rudą kitkę ma. O zimowe zapasy codziennie dba. Chowa orzeszki pod starym pniem, by słodko przekąsić mroźnym dniem. O jakim zwierzątku z rudą, małą kitką mowa? Myślę, że to nie jest super skomplikowana zagadka, ale...
1: No właśnie, może akurat ktoś będzie wiedział. 22 645 2055 to jest telefon do naszego studia. Jeżeli słuchaliście pierwszej godziny naszego spotkania, to być może już wiecie, a może po prostu widzieliście to zwierzę dzisiaj. No to czekamy na wasze telefony.
2: Czekamy.

0: daje moc odnaleźć i pobawić się, i pobawić się, i pobawić się, pobawić się w sprzątanie.
1: No oczywiście, jesień to fantastyczna pora na porządki, a my przed piosenką zadaliśmy wam zagadkę, a właściwie nasz chochoł ma dla was zagadkę. Leszek Żukowski, który dzisiaj jest u nas gościem, ma pewne pytanie.
2: Jakie zwierzę małą, rudą kitkę ma? O zimowe zapasy codziennie dba. Chowa orzeszki pod starym pniem, by słodko przekąsić mroźnym dniem.
1: No właśnie, takie pytanie padło i zgłosiła się do nas Misia. Halo, halo, dzień dobry.
3: Wiewiórka.
1: Wiewiórka.
2: Brawo.
1: No właśnie, to jest poprawna odpowiedź. Czy to było trudne zadanie, Misiu?
3: Nie.
1: A widziałaś może kiedyś jakąś wiewiórkę?
3: Tak.
1: Tak? I co ona robiła?
3: Zbierała zapasy na zimę.
1: No właśnie. A jak myślisz, co ona robi później z tymi zapasami?
3: Je.
1: Nie wiesz, co ona robi?
3: Je.
1: A je. O, no to może jest rzeczywiście dobre rozwiązanie. Tylko ciekawe, czy ona wszystko potrafi zjeść, bo musiałaby być bardzo gruba. A no, przecież muszą być szczupłe te wiewiórki, żeby tak skakać.
3: Tak.
1: No właśnie. A wyobrażałaś sobie kiedyś, jak wygląda taki domek wiewiórki?
3: No kiedyś w przedszkola wyobrażaliśmy sobie, że będą jakieś wiewiórki w dziuplach i zbieraliśmy orzechy i wkładaliśmy.
1: O, no mam nadzieję, że znalazły te wasze prezenty.
3: A no Misiu, myślę, że znalazły.
1: Myślę, że tak. No właśnie, Misiu, a powiedz, czy ty lubisz jesień?
3: Bardzo.
1: Bardzo. A za co?
3: Za kasztany i za ludziki.
1: No właśnie. Kasztanów. Robiłaś w tym roku jakieś kasztanowe ludziki?
3: Jeszcze nie.
1: No to może wszystko przed nami, tak?
3: Tak.
1: No to w takim razie trzymam kciuki, żeby udało się zrobić całą drużynę kasztanowych ludzików, żeby mogły się razem bawić. Dziękuję ci bardzo za telefon. Czy chciałabyś kogoś pozdrowić?
3: Przedszkole, mamę i tatę, i babcię, i dziadkę.
1: Pozdrawiamy w takim razie, a ja ciebie, Misiu, pozdrawiam i życzę ci dobrego wieczoru. Do usłyszenia, pa, pa.
3: Do usłyszenia, pa!
1: No właśnie, te wiewiórki to są takie spryciary, bo już się teraz przygotowują do zimy, chociaż nie wiadomo, jaka ta zima będzie.
2: Mhm, więc jak się spotyka taką wiewiórkę w parku, to można się przyglądać. Myślę, że to jest ciekawe widowisko i mam wrażenie, że wiewiórki lubią, że one są takie, lubią pokazywać się nam z tymi czerwonymi kitkami.
1: Ja mam takie szczęście, że akurat teraz bardzo dużo wiewiórek wokół mojego domu mieszka, a nawet na moim balkonie robią sobie taką autostradę i biegają dookoła i bardzo często mogę je spotkać.
2: Fantastycznie, wiewiórki na autostradzie.
1: No właśnie, taka wiewiórkowa autostrada jest na poręczy mojego balkonu. One czasami tam się zderzają, mijają, a czasami jedna ucieka przed drugą i też jest całkiem fajna zabawa. No wiewiórki to są w ogóle bardzo śmieszne zwierzęta, bo podobne trochę do szczurów, ale gdy im się doczepi ten ogon, to robi się już naprawdę piękny zwierzak.
2: Piękny zwierzak i paradoksalnie właśnie wiewiórki najlepiej zimą widać.
1: No tak.
2: Bo jak mamy piękne połacie w parku śniegu i ten czerwony ogonek, to po prostu to jest prawdziwa magia. Ja mogę kolejną zagadkę?
1: Oczywiście.
2: O jakim grzybku jest mowa w kolejnym wierszyku? Czerwony kapelusz w białe kropeczki stoi przy

0: przy ścieżce blisko rzeczki. Prosta zagadka, ale można się zastanowić, o jakim...
1: No to w takim razie sprawdzimy,
0: czerwony kapelusz w białe kropeczki stoi przy ścieżce blisko rzeczki. Nie jest to najbardziej przyjemny grzyb i najbardziej zdrowy na świecie.
1: No, na pewno. Nie można go nawet próbować.
0: Ale myślę, że nasi słuchacze będą znali odpowiedź.
1: 22 645 2055, ale zanim ktoś zadzwoni i rozwiąże naszą zagadkę, powiedz Leszku, czy ty jako chochoł, który stoi czasami gdzieś tam po środku pola albo w ogrodzie, obserwujesz jakieś zwierzęta, które jesienną porą przygotowują się do zimy?
0: Najbardziej kocham obserwować jeże. Jeże, że tak zarymuję, to moje ulubione zwierzę, bo pojawia się znienacka, jest bardzo szybki wbrew pozorom. Jak się jeża zdenerwuje, to on bardzo szybko biegnie na swoich malutkich nóżkach, więc jeśli kogoś obserwuję, to jeża.
1: No ciekawe.
0: I zawsze się zastanawiam, bo jak byłem mały, to w bajkach widziałem, że jeż miał jabłko. Mm-hmm. Tak był przedstawiany, ale nigdy nie widziałem w parku jeża z jabłkiem. Może wy widzieliście?
1: No ja co prawda nie widziałam. Podobno nawet to jest w ogóle mit, że te jeże chodzą z jabłkami na grzbiecie. Ale była kiedyś może taka, pamiętasz, piosenka, która zapraszała do domowego przedszkola.
0: Było.
1: I tam w tej piosence padał taki tekst.
0: Tekst. Dokąd tupta nocą jesz? To było słynne pytanie naszego dzieciństwa.
1: Czy ty wiesz, dokąd ten jeż
0: tupta?
1: Nie
0: mam pojęcia. Jakąś tajemniczą krainę znaną tylko jeżom.
1: No właśnie, gdzieś...
0: Do jeżolandii.
1: O, może właśnie. No gdzieś chodzą te tak. jeże, szczególnie wieczorem i nocą, bo one w dzień raczej są mało widoczne, a nocą dopiero się przemieszczają.
0: I fajne jest to, że właśnie jeż nie chodzi, tylko tupta.
1: Tak.
0: To jest piękne słowo. Tupta.
1: Mm-hmm. Która jest trochę takie dźwiękonaśladowcze, bo tuptanie jest trochę głośniejszym chodzeniem chyba niż chodzenie, spacerowanie.
0: Tuptanie, tak.
1: Mm-hmm. A inne zwierzęta? Lubisz jakieś jesienne zwierzęta, które gdzieś wychodzą i szukają pożywienia, albo zmieniają futro, albo szukają jakiegoś miejsca do spania?
0: Nie wiem, czy w polskiej aurze i florze zawsze mnie zastanawiało takie zwierzę jak suseł.
1: O!
0: Bo jest powiedzenie, że spać jak suseł.
1: Mm-hmm.
0: Więc, ale nigdy, mimo że wielokrotnie próbowałem, to nie udało mi się nigdzie susła zobaczyć.
1: No i te świstaki tak też świstaki. Koło nich trochę muszą być też ciekawe, bo podobno jak się świstak obudzi, to też zwiastuje, kiedy nadejdzie wiosna.
0: Tak. Zwyczaj, który przyszedł ze Stanów Zjednoczonych.
1: Tak.
0: Do Polski.
1: No właśnie. I ten dzień świstaka też.
0: Dzień świstaka, tak.
1: Mm-hmm. No właśnie. No dobrze, drodzy słuchacze, to w takim razie my na razie przestaniemy coś mówić, a wy pomyślcie nad zagadką Leszka. Może przypomnimy jeszcze raz tę zagadkę.
0: Dobrze, z przyjemnością. Czerwony kapelusz w białe kropeczki stoi przy ścieżce blisko rzeczki.
1: 22 645 2055. Teraz jest sezon grzybowy. Może widzieliście akurat właśnie tego grzyba,
0: którego lepiej nie zrywać.
1: Dokładnie.

cicho sieć. Pan dinozaur mocno śpi, nie obudzi go już nic. Śpi jak kamień, żadna strata.

0: Trwa audycja Opowiem Ci Radio, a teraz opowiadamy nie tylko o jesieni, ale też o różnych darach jesieni. I dodzwonił się do nas nasz słuchacz Adam. Halo, halo, dzień dobry Adamie.
1: Dzień dobry.
0: Witam Cię bardzo serdecznie. Słyszałeś pewnie naszą zagadkę, którą przeczytał nasz chochoł, czyli Leszek Żukowski?
1: Tak.
0: Tak? I czy Ty wiesz, o jakie to roślinę chodzi? O jaką roślinę mówimy?
1: Tak.
0: Tak? Co to jest za...
1: Muchomor.
0: Muchomor, dokładnie tak. Zgadza się, Leszku, prawda?
2: Brawo. Chodziło oczywiście o muchomor. I musimy tutaj oczywiście jeszcze raz przestrzec, że tego grzyba nie zrywamy i absolutnie pod żadnym pozorem nie spożywamy.
0: Ale przyjemnie na niego popatrzeć, tak gdzieś pośrodku zielonej trawy, jest bardzo widoczny.
2: To prawda, jest tak.
0: Mhm. Widziałeś kiedyś, Adamie, muchomora?
1: Tak.
0: Tak, i był czerwony i miał białe kropki?
1: Tak.
0: Czy był biały i miał czerwone kropki?
1: Nie.
0: Czerwony był.
1: Mhm.
0: No właśnie. No myślę, że wiesz, że muchomory są trujące, ale pewnie też bardzo ładnie wyglądają na przykład na takim jesiennym obrazku.
1: Tak.
0: Mhm. No właśnie. A zdarzało ci się chodzić na grzyby do lasu i zbierać takie jadalne grzyby?
1: Nie.
0: Nie, jeszcze nie zdarzyło się. No to w takim razie może będzie okazja, bo jesień to jest fantastyczna pora na zbieranie takich owoców jesieni, a to jest akurat grzyb, czyli też taka roślina, którą możemy przynieść do domu i ugotować na przykład z niej. No właśnie, co możemy zrobić z takiego grzyba jadalnego? O, gdzieś nam Adam zginął. Może właśnie pobiegł do tego lasu szukać grzybów.
2: Jadalnych.
0: No właśnie, tylko jadalnych.
2: Pieczarka na przykład.
0: O, no, pieczarki akurat pewnie łatwiej kupić w sklepie.
2: A, chyba tak, chyba tak.
0: Ale ja nie jestem grzybiarzem, zdarzają się. Ty lubisz pewnie grzyby jeść.
2: Lubię, ale właśnie jestem fanem wspomnianych pieczarek.
0: A, rozumiem. No dobrze. A co na przykład lubisz najbardziej z grzybów? Jeść? Jakieś potrawy konkretne?
2: Kiedyś, dawno temu, zjadałem się takim grzybem jak kania.
0: O, wspaniały.
2: Który po prostu smakował usmażony na patelni, w tartej bułce, przepysznie po prostu.
0: No ja kiedyś znalazłam takie 3 kanie, z których jedna była taka duża, że jakbym ją tak objęła rękami, to pewnie by mi nie starczyło już palców do końca.
2: Bardzo duża.
0: Taka duża, bardzo duża. No ale te kanie właśnie takie są. No ale to jest szczęście natrafić na taką kanię, a później można z nich zrobić kotlety.
2: Można, które są przepyszne.
0: No właśnie, chrupiące, pyszne, wspaniałe. Trzeba oczywiście umieć je przyrządzić, no ale jak już ktoś znajdzie taką kanię, to myślę, że nie będzie to problemem zrobić z tej kani coś dobrego. No ale skoro jesteśmy właśnie przy smakach jesieni, to padła tutaj niedawno dynia jako wspaniały owoc jesieni. Lubisz dynię?
2: Uwielbiam przede wszystkim krem z dyni.
0: O.
2: Najlepsze danie na jesień to gorący, dobry krem z dyni z grzankami, polecam.
0: No
2: wszystkim
0: właśnie,
2: naszym
0: umiesz ugotować? Czy...
2: Nie, ale umiem zjeść.
0: O, to jest bardzo ważna cecha.
2: A ja mam kolejną małą zagadkę dla naszych młodych słuchaczy. O jakim

0: Jesień się nie kojarzy tak mocno z ptakami, jak właśnie z wiewiórką czy z jeżem. Machają skrzydłami ptaki na niebie. Lecą do ciepłych krajów przed siebie. Mówią nam cicho, do zobaczenia, gdy zima zmieni nasze otoczenia.
1: Co to mogą być za ptaki?
0: Za ptaki. Na 20... pewno każdy widział takie ptaki latem.
1: 22 645 2055 to jest telefon do naszego studia. Może wiecie, o jakie ptaki pyta nasz chochoł. Chochole, powiedz, jak ci się spędza tą jesień? Bo teraz, kiedy jest piękna pogoda, to myślę, że całkiem przyjemnie. Ale kiedy ta trochę gorsza jesień nadchodzi, ta deszczowa, smutna, dżdżysta, mglista.
0: Jak zwykle... Moim lekarstwem na dżdżystą, smutną jesień jest książka i herbata. Prawdziwa, papierowa książka, gorąca herbata z cytryną. Nie ma nic lepszego niż wspaniała powieść.
1: No właśnie, czyli trochę tych smaków jesieni już mamy, a już teraz dodzwoniła się do nas Łucja, która podobno zna odpowiedź na naszą zagadkę. Halo, halo, dzień dobry. Halo, halo, witamy serdecznie. Czy jest już z nami Łucja? Halo, halo, słyszymy się? O. Halo, halo, słyszymy się, Łucjo?
2: Tak.
1: O, jesteś z nami, witamy cię bardzo serdecznie. Słyszałaś pewnie przed chwilą zagadkę od naszego chochoła. Czy ty wiesz, o jakie ptaki pytał?
3: No to włącz...
1: Może wrócimy za chwilkę, bo coś słyszymy, że są jakieś perturbacje na linii. Może zaraz usłyszymy się ponownie. No dobrze, to w takim razie, skoro zagadka jeszcze jest, to możecie do nas zadzwonić, a my wracamy do rozmowy już za chwilę.

0: No właśnie, trwa jesień, wspaniała pora roku, kolorowa, ciepła, przynajmniej teraz. No a co później, no to jeszcze zobaczymy. Ale jest z nami Kuba, który zadzwonił, żeby odpowiedzieć na pytanie. Halo, halo, dzień dobry. Halo, halo, Kubusiu, słyszymy się?
1: Dzień dobry.
0: O, witam cię bardzo serdecznie. Pewnie słyszałeś zagadkę Leszka, naszego chochoła, który pytał o pewnego ptaka. Leszku, możesz przypomnieć tą zagadkę?
2: Oczywiście.
1: Bocian.
0: O, no i już, i po zagadce. Ależ ty jesteś szybki.
2: Szybki
0: no,
2: chłopak.
0: No, Kuba, naprawdę.
2: Kuba.
0: Gratulacje, to właśnie był bocian.
2: Oczywiście, brawo.
0: Czy ty widziałeś kiedyś bociana? Pewnie widziałeś, nie raz, tak? Ale lecącego czy siedzącego?
1: Siedzącego i leczącego.
0: To podobno ma znaczenie, bo kiedy wiosną przylatują bociany, to kiedy pierwszy raz zobaczymy takiego lecącego bociana, to będziemy tacy aktywni, sprawni, bardzo tacy energiczni. A kiedy takiego siedzącego, no to może być właśnie odwrotnie. Pewnie nie pamiętasz, jakiego bociana ostatnio widziałeś.
1: No tak.
0: No właśnie, ale warto na to zwrócić uwagę, kiedy tego pierwszego bociana zobaczymy, bo to może właśnie oznaczać jakąś taką wróżbę dla nas. A czy ty lubisz bociany?
1: Tak.
0: Lubisz. A za co lubisz bociany? No są duże, są bardzo ładne, prawda?
1: Tak.
0: Mają takie widoczne kolory i czarne, i białe, no i te czerwone też się pojawiają kolory, więc myślę, że bardzo kolorowo wyglądają te bociany. No na szczęście już teraz są bezpieczne w ciepłych krajach, już nie zmarzną podczas naszej jesieni, ale wrócą na wiosnę. Także będziemy ich oczekiwać. Kubusiu, bardzo ci dziękujemy za telefon. Czy chciałbyś kogoś pozdrowić?
1: Tak.
0: Kogo?
1: Całe Polskie Radio dzieciom, mamę, tatę, dziadków i wszystkich kolegów ze szkoły.
0: Pozdrawiamy w takim razie, ale wiesz, czy mam do ciebie jedno pytanie, bo tak rozmawiamy sobie tutaj o tych smakach jesieni. Czy ty masz jakiś smak jesieni, który najbardziej właśnie kojarzy ci się z tą porą roku?
1: Nie wiem, chyba nie mam.
0: Może jakieś warzywo, może jakiś grzyb, może jakiś owoc, albo herbata na przykład.
1: A jak ostatnio byłem na wycieczce, no to znalazłem grzyby.
0: O, takie jadalne? Czy w ogóle grzyby?
1: Tak.
0: Jadalne były, no to fantastycznie.
1: I raz słyszałem, że jakieś dziecko zadzwoniło i zgadło, że to muchomor, ale ja raz też widziałem muchomora.
0: O, no właśnie. Można sobie wyjść na taki jesienny spacer i podglądać, gdzie tam te muchomory rosną i szukać prawdziwych takich dobrych grzybów jadalnych. Może jakiś sos albo zupa grzybowa wtedy zostanie zrobiona przez mamę albo babcię. Dziękujemy ci, Kupusiu, bardzo za telefon. Oczywiście za poprawną odpowiedź. No i przyjemnej jesieni ci życzymy. Do usłyszenia, pa, pa. No właśnie, te smaki jesieni to jest coś, co naprawdę przyciąga nas i pewnie wspominamy to wszystko później zimą, kiedy już te smaki się skończą.
2: 100% mam właśnie wierszyk na ten temat, który jest zatytułowany Przetwory z piwnicy. Nie mylić z potworami z piwnicy. Słoik dżemu, słoik kompotu, z jesiennych owoców nie ma kłopotu. Śliwki i jabłka w słoikach schowane będą na zimę z chęcią zjadane.
0: No właśnie, o tym ja

0: jeszcze nie powiedzieliśmy, czyli o tym, jak zachować smaki jesieni i zamknąć je na przykład w słoiku.
1: Mhm.
0: Można tak zrobić.
1: Można to zrobić i później myślę, że to, co dzieci uwielbiają rano na śniadanie, czyli naleśniki.
0: O.
1: Z takimi przetworami jesiennymi, to jest... Chyba nie znam dziecka, które by nie kochało naleśników.
0: Z dżemem.
1: To jest, dzieci to po prostu są maniakami naleśników z dżemem i z serem.
0: Ale ja też.
1: Też?
0: To
1: ja
0: chyba
1: też.
0: Chyba się z tego nie wyrasta.
1: Chyba się nie wyrasta z tego.
0: No właśnie. Dobrze jest mieć taki dżem, albo na przykład konfiturę, powidła śliwkowe.
1: Powidła.
0: Albo konfiturę na przykład z porzeczek.
1: Przepyszne.
0: No.
1: Też suszone owoce.
0: O, też.
1: Które właśnie. Później oczywiście na Wigilii można pięknie wykorzystać i zrobić pyszny kompot z suszonych owoców.
0: No można też zamrozić.
1: Mhm.
0: Ja na przykład bardzo lubię zblendowane maliny albo truskawki, zamrozić je w takich pojemniczkach po kostkach lodu i później na przykład do owsianki, do kaszki albo na przykład do herbaty można dorzucić.
1: Przepyszne. Po prostu teraz nabrałem smaka na takie pyszności.
0: Ale to jest też dobry sposób na to, aby zachować tą jesień, czyli właśnie teraz, tak jak wiewiórki, pomyśleć o tym, żeby pozbierać te wszystkie owoce, dary jesieni i zostawić je sobie i tak je zakonserwować, zamknąć, żeby one przetrwały przez kilka kolejnych tygodni albo miesięcy.
1: Co oznacza, że każda pora roku czegoś nas uczy.
0: Dokładnie.
1: Prawda, że jesień też jest pewnego rodzaju lekcją dla nas. Z której możemy się uczyć, obserwując właśnie zwierzęta, czy po prostu naturę w parku.
0: Mm-hmm, no właśnie. Warto pozbierać sobie takie smaki jesieni, wspomnienia jesieni, na przykład takie liście albo kasztany, zrobić z nich jakiś taki ładny, dekoracyjny jakiś na przykład wianek na parapet, albo do koszyczka powrzucać i mieć taką piękną ozdobę. No albo właśnie te konfitury, które później ze smakiem jemy zimą. Wiele takich możemy mieć wspomnień po jesieni i warto je zachować.
1: Bardzo dużo. Suszone liście też w książce.
0: O.
1: Kiedyś trzymało się suszone liście w książce, to też
0: albo
1: był...
0: kwiaty.
1: Kwiaty, tak.
0: Mhm. No właśnie. Drodzy słuchacze, pamiętajcie o tym, że jesień jest piękna, ale krótko trwa, bo pewnie jak już niedługo pojawią się przymrozki, mgły, no to te nasze piękne, kolorowe liście opadną, no i trzeba będzie je pozamiatać, więc wkrótce już ich nie będzie. Kasztany, żołędzie i orzechy pozbierają wiewiórki i inne zwierzęta i też gdzieś znikną, więc warto pamiętać o tym, że ta jesień jest piękna, ale trwa krótko.
1: Jest piękna i nawet w języku polskim, chyba w jako jedynym języku na świecie, jest stwierdzenie polska złota jesień. Nie, w innym kraju nie słyszałem, na przykład japońska złota jesień, tylko
0: no
1: polska to jest tak charakterystyczne, ona jest po pierwsze polska, a po drugie jaka? Złota.
0: Dokładnie. No pewnie też przybiera różne inne kolory, jakieś rubinowe,
1: tak.
0: Takie słoneczne, złociste. No właśnie, to jest nasza polska złota jesień. No i babie lato jeszcze trwa. Ja czasami zaplączę się w jakieś takie nitki, które gdzieś tam fruwają. I no zawsze to jest też takie fajne, miłe wspomnienie.
1: Tak.
0: Leszku, bardzo Ci dziękujemy za tą rozmowę, za spotkanie w naszej audycji Opowiem Ci Radio. Byłeś wspaniałym chochołem. Czy miałbyś dla nas jeszcze jakieś rady na koniec tej audycji?
1: To przede wszystkim rady są takie, żeby mimo, że jest ciepło, to że kochane dzieci, żebyście się jednakowoż ubierały też, dostosowując swój ubiór do aury. Czyli już powoli mogą się pojawić szaliki, czapeczki, bo wieczorem może być naprawdę zimno. To taka pierwsza rada. A druga rada, jeżeli jesteście w parku albo nawet przechodzicie koło jakiegoś trawnika, to obserwujcie, co tam się dzieje. Obserwujcie, jak zmieniają się kolory. Jak ta trawa inaczej wygląda latem, jak inaczej wygląda właśnie jesienią, jak inaczej wygląda wiosną, jak drzewa wspaniale zmieniają kolory, co też jest charakterystyczne dla Polski. I zwracajcie na to uwagę, bo jesień, kochani, do nas mówi. Cały czas, w ogóle wszystkie pory roku do nas mówią, ale mam wrażenie, że jesień wręcz śpiewa.
0: O, wspaniale to powiedziałeś. Też poetycko. Bardzo Ci dziękuję za to
1: spotkanie. To była olbrzymia przyjemność.
0: O przypomnieniu o tym, że właśnie zapomniałam kurtki, więc będę musiała szybko wracać do domu, bo kiedy wychodziłam było jeszcze ciepło, ale teraz, kiedy już słońce zaszło, bardzo temperatura się obniża i warto o tym pamiętać. No to w takim razie bardzo dziękuję za spotkanie. To był Leszek Żukowski, nasz jesienny chochoł.
1: Dziękuję uprzejmie.

No myślę, że jesień może być też magiczna. Piosenka Magic tuż za nami, a za nami również 50 minut po godzinie 18. I mamy jeszcze jedno ogłoszenie. Szukamy słuchaczy, którzy będą mieli wolny czas 3 października, czyli już pojutrze, w sobotę o godzinie 12 i będą w tym czasie w Warszawie, bo Teatr Lalka ma dla nich podwójne zaproszenie. Wakacje Mikołajka. To jest spektakl, na który chcielibyśmy zaprosić naszych słuchaczy. 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia i dzięki temu, że wybierzecie ten numer, możecie wybrać się na wakacje Mikołajka do Teatru Lalka. Co prawda u Mikołajka jest już koniec roku szkolnego i wtedy Mikołajek wyjeżdża na obóz i tam poznaje nowych kolegów, gdzie bawią się razem, przeżywają różne przygody. No a co jeszcze będzie się działo, no to myślę, że zobaczą i przekonają się ci, którzy wybiorą się do Teatru Lalka już pojutrze o godzinie 12. Także

Zapraszam Was bardzo serdecznie, może akurat zabierzecie ze sobą mamę, tatę, babcię albo dziadka i wspólnie spędzicie dzień 3 października o godzinie 12. A u nas powoli kończy się nasza audycja Opowiem Ci Radio. Już tylko 8 minut zostało do godziny 19. To było bardzo miłe spotkanie, takie jesienne, złote, ciepłe i słoneczne. Co prawda w tym czasie zaszło już słońce, ale myślę, że kolejny dzień również przywita nas bardzo gorąco. Ja również Was przywitam, bo już jutro o godzinie 7 spotykamy się w poranku w Polskim Radiu Dzieciom i porozmawiamy o kolorach. Zatem bądźcie z nami i bardzo Wam dziękuję już za to spotkanie. Marta Kawalec, Daria Brzezińska. Dobrego wieczoru, do usłyszenia, pa, pa!

może Bucio gdy z nią bawił gdzieś na łące ją zostawił. Ale przecież on nic nie wie, znowu spał na jakimś drzewie. Może Tekla ją schwyciła, owinęła w splot pajęczy, nie na skrzypcach dziś ćwiczyła. Nawet Filip za nią ręczy, może żółty.

dziedziownica i Biedronka. Trzeba wysłać ekspedycję. Mrówki wyślą swą policję. Niech wyruszą choćby zaraz i przeczeszą okolice. Sprawdzą każdy kąt w tym lesie. Trzeba znaleźć na psotnicę. Niech pod każdy zajrzą kwiatek. Sprawdzą nawet pod kamieniem. Niech przełożą się, bo wszyscy.

0: Autopromocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
2: Polskie Radio Dzieciom.

Spraw zaklętych w instrumenty nie rozwikła nikt. Koncertują, muzykują, dzwonią. I choć czasem żal z koncertowych sal, nim je zła.

Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
3: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność. Twoje zaciekawienie mną, tym co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
2: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: Słuchacie polskie.

0: się.
1: Bajkę znacie?
0: Na szczęście, na przekór smutkom, królewna przyjaciół miała, bo siedmiu krasnoludków

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Poznawanie świata i przeżywanie przygód to moja naturalna potrzeba. Pozwól mi na samodzielność, pozwól mi nie wiedzieć, pytać i szukać odpowiedzi. Uwierz w siebie i we mnie, a poradzę sobie.
2: Bądź bezpieczną przystanią. Zauważ i przyjmij mnie z każdym uczuciem, które do Ciebie przyniosę. Pomóż mi przeżywać wszystkie emocje, i te przyjemne, i te trudne. Od Ciebie uczę się, jak sobie z nimi radzić.
3: Gdy dzieje się coś trudnego, jestem na niespokojnych wodach i mam wtedy mnóstwo uczuć, których nie rozumiem, pomóż mi je rozpoznać, nazywać i bądź przy mnie. Razem poradzimy sobie z każdym sztormem.
2: Czasem zachowuję się jak pirat, któremu coś zabrano i który o to walczy. Zazwyczaj staję się nim, kiedy nikt nie próbuje mnie zrozumieć. Proszę, spróbuj wtedy postawić się na moim miejscu. Zamiast karać mnie i myśleć, że jestem zły i robię to specjalnie, zastanów się, czemu tak rozpaczliwie i zawzięcie walczę oraz czego potrzebuję.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: Słuchacie polskie.

bo się go boimy. Jak się zbudzi, to

palcach chodzimy. Jak się zbudzi, to nas zje. Stary niedźwiedź mocno śpi. Stary niedźwiedź mocno śpi. My go nie zbudzimy, bo się go boimy. Jak się zbudzi, to nas zje. Stary niedźwiedź mocno śpi. Ha, ha! Stary niedźwiedź mocno śpi. My go nie zbudzimy, bo się go boimy. Jak się zbudzi, to nas zje.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Gdy staję się piratem, może być trudno ze mną wytrzymać, ale to właśnie wtedy potrzebuję Cię najbardziej. Bądź blisko mnie, mów do mnie spokojnie, nie oceniaj. To mnie koi i dzięki temu mogę odzyskać kontakt ze sobą i z Tobą. Pamiętaj proszę, tylko przy Tobie uczę się, jak radzić sobie z emocjami.
2: Czasem przeżywam coś trudnego, nie potrafię lub boję się o tym powiedzieć. Bywa tak, że nie mam do kogo się z tym zwrócić. Wtedy wsiadam na tratwę i płynę w osamotnieniu. Wyglądam, jakby nic się nie stało, ale nie zawsze tak się czuję. Skieruj światło latarni, czyli swoje spojrzenie, swoją uwagę na mnie. Upewnij się, czy mam się dobrze. Twoja uważność, cierpliwość i zapewnienie, że mogę przyjść, kiedy będę potrzebować, może sprawić, że za jakiś czas odważę się skorzystać z Twojej pomocy.
3: Nie bój się mi odmawiać. W takich sytuacjach wytrzymaj też moją frustrację. Przeżywanie rozczarowania pozwoli mi uczyć się, że świat nie jest idealny i nie zawsze spełni moje oczekiwania.
2: Nie martw się, że nie zawsze wiesz, o co mi chodzi, albo gdy nie uda Ci się ze mną porozumieć. Dla mnie ważniejsze jest czuć, że Ci zależy i że podejmujesz kolejne próby, by mnie zrozumieć, a nie, że będziesz znać rozwiązania. Mogę sobie tylko wyobrazić, jaką ogromną pracę wykonujesz dla mnie.
3: Proszę, dbaj też o siebie.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: Dzień dobry, przy mikrofonie Karina Terconi. Zapraszam Was do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu N97. Chociaż na okoliczność rozmowy, której za chwilę będziecie mogli posłuchać, chyba powinnam zmienić nazwę jednorazowo na N46. Dlaczego? Zaraz się dowiecie, a moim gościem dzisiaj jest dr Jan Karol Wolski, androlog, urolog, urolog dziecięcy, chirurg dziecięcy z przychodni lekarskiej Novum, która zajmuje się leczeniem niepłodności. Dzień dobry.
5: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
4: To zacznijmy od początku, czyli od tego, kiedy możemy mówić o niepłodności męskiej.
5: W zasadzie wtedy, kiedy mężczyzna nie może uzyskać ciąży w ramach tak zwanego naturalnego pożycia, rozumiemy to wszyscy pojęcie, aczkolwiek Światowa Organizacja Zdrowia wprowadziła definicję już kilka, nawet dziesiąt lat temu, która mówi o tym, że to pożycie bez jakiejkolwiek antykoncepcji, czy tak zwane spontaniczne, i to też bardzo ważne, z wytryskiem dopochwowym, musi trwać około roku. Jednak są, zawsze w medycynie są jakieś odstępstwa, czy jakieś ale, i to ale jest dla tych pacjentów, czy dla tych par, w których mężczyzna, czyli mówimy też czynnik męski, jest obciążony chorobami, czyli czekanie roku u pacjenta, który ma przeszłość na przykład onkologiczną, albo ma przeszłość chirurgii wad rozwojowych, oczywiście nie ma sensu. Ta płodność powinna być zweryfikowana znacznie wcześniej, niż w ogóle przychodzi do głowy nam pomysł, że może chcemy mieć dziecko, a więc zaraz po zakończeniu pokwitania, czyli dojrzewania płciowego. Wtedy możemy szybciej już zdefiniować swój potencjał płodności i wtedy szybciej możemy podjąć działania, które

0: ten potencjał poprawią, albo co ważne, jeszcze zaprotegują, uchronią przed degradacją w miarę długości życia.
1: Mhm. Czyli na początek osoby, które na przykład mają historię leczenia onkologicznego, powinny zrobić badanie nasienia po prostu,
0: bezwzględnie,
1: czy coś więcej?
0: Tak. Bezwzględnie tak. Oczywiście choroba onkologiczna, to też powiem ważną rzecz, zależy, w którym momencie ona się zaczyna, bo przecież chorują też bardzo małe dzieci w pierwszym, drugim roku życia, a chorują też nastolatkowie, czy całkiem już dojrzali, jeśli chodzi o dojrzewanie płciowe, dojrzała młodzież. I w zależności od grupy wiekowej powinniśmy też zastanowić się, zanim włączymy leczenie onkologiczne, nad protekcją płodności. I powstał już kilkanaście lat temu taki kierunek, czy trend na świecie, który nosi nazwę oncofertility, a więc zabezpieczenie płodności u pacjentów onkologicznych. Chociaż teraz generalnie uważa się, że wszyscy chorzy, którzy przewlekle na różne choroby, a taką chorobą na przykład u dzieci jest już cukrzyca, czy są choroby neurologiczne, powinny mieć ci pacjenci, te dzieci czy młodzież powinna mieć zaproponowaną protekcję płodności na przyszłość, ponieważ choroby wszystkie bardzo tę płodność degradują. Ale jeśli mamy pacjenta dorosłego z wywiadem, który nie miał zabezpieczonej płodności, to oczywiście pierwszy ruch to zbadanie nasienia.
1: Mhm. Czy takim czynnikiem, który wskazywałby na to, że szybciej niż po tym roku takiego spontanicznego współżycia należałoby sprawdzić parametry nasienia, jest czynnik wieku?
0: Absolutnie tak. Co prawda w wersji N46 versus N97, a więc czynnik męski versus czynnika żeńskiego, gdzie jednak degradacja biologiczna, no tak trzeba powiedzieć mocno, ale stanowczo, postępuje znacznie szybciej u kobiet niż u mężczyzn. U nas tę płodność rzeczywiście możemy warunkować od wieku, ale dopiero w wymiarze tak zwanego późnego ojcostwa. No, aczkolwiek nowoczesne podejście andrologiczne na świecie, no także w Europie, które staramy się wdrożyć na przykład w naszej przychodni, leczenie niepłodności, przychodni nową w Warszawie, mówi o tym, żeby badać na każdym etapie nasienie. Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do swojego potencjału płodności, sprawdźmy. To jest proste badanie, relatywnie niedrogie, a niezwykle informatywne i pozwoli nam ustawić się do problemu prokreacji w sposób właściwy. Nie chciałbym, żeby przychodziły do nas, a takie były pary, po 15 latach prób, kiedy dopiero ginekolog po stwierdzeniu, że czynnik żeński jest, czy kobieta jest już wyleczona, no to może sprawdźmy nasienią u mężczyzny. No, na szczęście już tych przypadków jest zdecydowanie mniej niż, jak ja zaczynałem te 30 lat temu przygodę z andrologią w Novum, kiedy mieliśmy rzeczywiście dużą liczbę par, która prowadziła pożycie naturalne bez weryfikacji mężczyzny, czyli bez badania nasienia.
1: Mhm. U kobiet zazwyczaj ta cezura wiekowa to jest 35 rok życia i wtedy już nie czekamy roku, tylko na przykład po 6 miesiącach sprawdzamy, czy wszystko jest okej, jaka może być ta przyczyna niezachodzenia w ciąży. A u mężczyzn jest jakaś taka granica wiekowa?
0: No, przyjęto uważać, że 40 rok życia to jest ten moment, kiedy jesteśmy już na wypłaszczeniu naszego też życia osobniczego i wtedy płodność nam rzeczywiście powoli się zaczyna zmniejszać, potencjał płodności się zmniejszać. Także fakt, że jądra produkują już mniej testosteronu, a proces rozrodu absolutnie jest testosteronowo zależny i dlatego myślę, że około 40 roku życia, nawet jeśli mężczyzna nie ma w pomyśle prokreacji jeszcze, odkłada to na przyszłość, ale nasienie, czyli właśnie płodność człowieka jest taką bardzo czułą cechą, bardzo takim czułym papierkiem lakmusowym ogólnej kondycji biologicznej. Jeśli ktoś jest zdrowy, to jego nasienie oczywiście jest prawidłowe, ale jeśli ktoś nie domaga, to coraz więcej mamy otyłości, coraz więcej mamy cukrzycy wśród młodych ludzi, coraz więcej zaburzeń neurologicznych, używki, to cała lista, którą mógłbym tutaj wymienić, upośledza płodność i rzeczywiście no, nie ma co czekać na tę linię wiekową, tylko trzeba zweryfikować płodność. Właśnie badanie nasienia nam powie o ogólnym potencjale biologicznym danego mężczyzny.
1: Ale to nie jest tak, że tylko osoby po 40 roku życia mogą mieć jakieś problemy z płodnością.

0: Niepłodność również może dotyczyć osób młodych.
1: Absolutnie tak. Generalnie trzeba pamiętać, że niepłodność dotyczy na całym świecie. Co szóstej pary, nie ma to w zasadzie wpływu ani rasa, ani szerokość geograficzna, ani kraj. Opowiadam moim studentom, że byłem bardzo zdziwiony, kiedy w Szanghaju, w Chinach, 1 400 000 000 ludzi na lotnisku, wielki plakat. Jeśli państwo mają problemy z płodnością, to nasza klinika leczenia niepłodności w Szanghaju proponuje wizytę i pomoc. W Chinach, no tym bardziej w starej Europie, gdzie dzietność spada, kiedy przeciętny mężczyzna zamierza mieć dziecko gdzieś w granicach 31-32 roku życia, co jest jednak trochę późno. W związku z tym bardzo sugerujemy, żeby zanim się pomyśli o prokreacji, zanim to padnie hasło w obrębie pary, tak, to może miejmy dziecko i zaczynamy pożycie bez jakiejkolwiek antykoncepcji, już wtedy zweryfikować potencjał płodności, czy zrobić badanie nasienia.
0: Mhm. A jakie są najczęstsze przyczyny niepłodności męskiej?
1: Tutaj ciągle mamy ten przedział niepłodności idiopatycznej, bo to jest około 30 paru, mhm, nawet do 40%, a więc tej niepłodności, w której parametry nasienia nie są jakoś specjalnie obniżone, czyli określamy to, że nasienie nie jest najgorsze, nie ma jakichś wyraźnych chorób, sygnałów o chorobach u pacjenta, a para, czy no, mówimy tu o czynniku męskim, nie udaje się uzyskać ciąży. Druga grupa to żylaki powrózka nasiennego. To dotyczy w populacji około 20% mężczyzn, ale już w grupie niepłodnych sięga 40%, a w grupie tych, którzy mają tak zwaną wtórną niepłodność, nawet 75-80%. Żylaki powrózka nasiennego, czyli zastój krwi w powrózku, tej krwi, która powinna odpłynąć z jądra, a z tego jądra w zasadzie nie odpływa, ponieważ wady anatomiczne, czy też wady naczyń, które związane są z unaczynieniem jądra, właściwie z naczyń żylnych przede wszystkim, powodują, że ta krew jest stale obecna, co podnosi temperaturę, to jądro nie wypłukuje się ze wszystkich metabolitów, które powstają w każdym miejscu, także w jądrze, tak, jeśli chodzi o metabolizm tkankowy. Żylaki powrózka nasiennego działają toksycznie na jądro, mówi się, że to jest nawet orchiopatia, czyli takie zaburzenie jądra, funkcji jądra. Potem wady rozwojowe, wnętrostwo, czy niestąpienie jąder, relatywnie częste w populacji, bo to jest co najmniej 4% wszystkich urodzonych chłopców, urodzonych o czasie, bo tu też trzeba dodać, że ci, którzy urodzili się wcześniej, a więc chłopcy, których określam mianem wcześniaków, noworodki, a więc przed 38 tygodniem ciąży, nawet do 30...
0: Ciąży pojedynczej.
1: Pojedynczej, tak, mhm, oczywiście. Tutaj mówimy o pojedynczym płodzie. Nawet sięga ten procent 30 kilku. Dlaczego tak się dzieje u wcześniaków? No przede wszystkim fakt, że jądro między 7 a 9 miesiącem, czyli między do momentu porodu, nadal zstępuje do moszny i możemy mieć noworodka wcześniaka, który właśnie ten proces jeszcze realizuje, czy jego jądra realizują ten proces zstępowania. Ale już sam fakt wcześniactwa jest obciążający, jeśli chodzi o też przyszłą płodność. Oczywiście choroby genetyczne, tutaj taką najpoważniejszą chorobą to jest zespół Klinefeltera, czyli dodatkowe X w kariotypie. Kiedy w 1956 roku w Szwecji ustalono, że kariotyp człowieka składa się z 23 par chromozomów, tych dwa chromozomy płciowe, kobiety XX u nas i mówią u nas u mężczyzn XY, to w zespole Klinefeltera jest dodatkowy ten X, czyli kariotyp określamy, czy opisujemy jako 47XXY i ten dodatkowy X działa uszkadzająco na jądro, powodując...
0: A to jest choroba, która ma jakieś objawy, czy
1: objawy
0: to jest coś, o czym się dowiadujemy właśnie robiąc to badanie?
1: No właśnie wprawne oko pediatry już rozpozna wcześniej, mhm, zespół Klinefeltera. Przede wszystkim są to chłopcy, którzy...

0: nieprawidłowo dojrzewają, pokwitają, czyli rośnie prącie, a nie rosną jądra, powiększają się jądra. I to jest taki bardzo charakterystyczny obraz. Najczęściej jest to pacjent z wyższym wzrostem versus grupa rówieśnicza, czy w tej grupie właśnie wyższych chłopców, czy nastolatków. Natomiast pierwszym takim objawem już rozrodowym w zakresie prokreacji, no to jest azoospermia i najwięcej pacjentów azoospermią w przychodni leczenia niepłodności to właśnie zespół Klinefeltera. To jest 1 na 500 urodzonych chłopców, czyli bardzo, bardzo znaczna liczba w populacji ogólnie. Różnego rodzaju inne choroby genetyczne, jak na przykład mukowiscydoza, czyli tak zwana choroba gęstego śluzu. Obchodzimy zawsze tak zwane żółte tygodnie wiosną i jesienią, bo wtedy ta zachorowalność na mukowiscydozę rośnie. Obecnie rozpoznanie mukowiscydozy jest już na poziomie noworodkowym, ponieważ jest to obowiązkowy test u każdego dziecka po urodzeniu, ale nosicielstwo, czyli nie choroba, samo nosicielstwo, powoduje mukowiscydozę, uszkodzenie dróg wyprowadzających plemniki, a więc zanik nasieniowodów. To też jest duża grupa z brakiem plemników w nasieniu, czyli azoospermią. Wady rozwojowe kręgosłupa, czy generalnie ośrodkowe układu nerwowego powodują niemożność uzyskania ejakulacji później już po zakończeniu pokwitania. Różnego rodzaju choroby metaboliczne, czyli to jest cała lista, którą można by wymieniać, ale staram się powiedzieć o tych najważniejszych.
1: A które choroby, może niezwiązane bezpośrednio z płodnością, mają negatywny wpływ na płodność mężczyzn? Mówiliśmy już o otyłości na przykład.
0: Tak, otyłość, ponieważ jest to zaburzenie gospodarki lipidowej, ale także w wymiarze zaburzenia, w aspekcie zaburzenia gospodarki hormonalnej. W tłuszczu pojawia się coraz więcej hormonów żeńskich, czyli estrogenów. Następuje tak zwana aromatyzacja testosteronu. I mężczyźni otyli może wyglądają sympatycznie, mają ładną cerę, ponieważ mają trochę estrogenu więcej w surowicy krwi, ale to jednak cierpią na tym ich jądra i cierpią, oczywiście cierpi spermatogeneza i cierpi prokreacja. Druga, już wspomniałem wcześniej, to już plaga społeczeństw tak zwanych zachodnich, to jest cukrzyca typu drugiego, czyli mówiąc tak w skrócie ze zużycia, kiedy jest insulinooporność, brak tej insuliny. Powodów jest bardzo dużo, ale też trzeba powiedzieć, że jest to jednak tutaj duży element niewłaściwej diety, czyli wysokokalorycznej, wysoko przetworzonej, a wszystkim wysoko energetycznej, jeśli chodzi o węglowodany i cukry proste. Dzieci, może kiedyś dla mojego pokolenia, urodziłem się już tak dawno temu, że otrzymanie jakiejś słodkości, słodycza, cukierka czy czekoladki w miarze sztuki jeden było już bardzo ważnym wydarzeniem, a teraz wchodzą do sklepu w zasadzie, czy oglądając telewizję, jesteśmy zasypywani właśnie górą słodyczy. I te wszystkie słodycze bombardują naszą trzustkę, doprowadzając w końcu do niewydolności trzustki jako narządu. A więc cukrzyca, na pewno używki. Używki, no dyskutuje się i chyba ja się skłaniam jednak w tę stronę, że ci, którzy się uzależniają od różnych rzeczy, używki, telewizja, hazard, czy też media, na przykład komórka, czy internet generalnie, no, powinni podlegać jednak leczeniu, bo każde z tych wymienionych przeze mnie rodzajów uzależnień uszkadza człowieka, uszkadza jego biologię, a przez to jego płodność, bo tutaj może na początku powinniśmy powiedzieć, chociaż starałem się przekazać Państwu, że płodność jest tą bardzo ważną cechą uznania biologii człowieka za dobrą lub złą. Jeśli ktoś ma złą płodność, to jego biologia jednak też jest w całości obniżona, a to rzutuje nie tylko na prokreację. Mówiąc prosto, rzutuje też na przeżycia osobnicze. Urazy komunikacyjne. Ogromna liczba pacjentów się pojawia. Jestem urologiem, też mam tych pacjentów nie tylko do rozrodu, ale także po urazach kręgosłupa,

czy po złamaniach wszystkich komunikacyjnych, motocykle, urazy sportowe, wypadki samochodowe powodują, że uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego czy rdzenia kręgowego doprowadza do niemożności uzyskania ejakulacji, ale też ten proces regulacji nerwowej spermatogenezy, czy funkcji jąder, może lepiej tak powiedzieć, też jest zaburzony. Czy też chemizacja środowiska. Bardzo ważnym elementem

0: diety, nazywamy to ksenoestrogeny, czy w roślinach są fitoestrogeny, na przykład w soi, na przykład w piwie, a więc dieta wegańska, która ogranicza spożycie mięsa, mięsa jako takiego, czyli białka w postaci mięsa i przerzuca się na przykład soję, jest oczywiście absolutnie wyborem każdego z nas, ale trzeba pamiętać, że nadużycie soi, czy spożywanie zbyt dużej ilości soi w diecie, czy tutaj już powiedziałem o piwie, powoduje, że te fitoestrogeny niekorzystnie oddziałują na naszą gospodarkę hormonalną, czy wręcz spermatogenezę, mówię naszą, czyli męską. Tutaj homeostazę zaburzają hormonalną. No i właśnie te substancje, które nas otaczają, a po angielsku się nazywa endocrine disruptors, czyli takie rozwalacze endokrynne, to są plastiki, to są tworzywa sztuczne, to są substancje, które są na przykład dodawane do tych wspaniałych, w cudzysłowie oczywiście, środków do palenia niby nie papierosowego, czyli tych wszystkich wynalazków do zaciągania się. To są oczywiście farby niby ekologiczne, ale zawsze mają ten element właśnie endocrine disruptors. To są w końcu nawozy sztuczne. Zielony Ład, tutaj może unijnie powiem, który miał właśnie ograniczyć wprowadzanie do naszego otoczenia chemikaliów właśnie od strony rolnictwa. No, w wielu krajach jest, także u nas jest bojkotowany przez producentów i nie tylko, ale generalnie ta słuszna myśl, żeby ograniczyć chemizację, no jednak to też odbija się na naszej płodności jako gatunku. Wystarczy spojrzeć na populację duńską, no tak z perspektywy Warszawy, czy generalnie Polski, Dania wydaje się no, krajem pięknym, tak, 6 milionów plus minus mieszkańców. Z jednej strony historia, z drugiej strony położenie strategiczne, z trzeciej strony mówi się, że zielona Dania, ale ta zielona Dania, mówię o rolnictwie, jest przeładowana chemią. Jest przeładowana chemią, co odbija się na przykład na zwiększonej liczbie zachorowań u pacjentów duńskich, młodych mężczyzn, na nowotwory jąder, na zaburzenia rozwoju zewnętrznych narządów płciowych. I to właśnie, nie mówię, że wyłącznie, ale to też ma wpływ, czyli taka chemizacja środków spożywczych, która no, chcąc nie chcąc przechodzi do produktów, które mają być jakoby ekologiczne, czy jakoby zdrowe, a tymczasem zdrowymi nie są.
1: Mhm. A jeżeli chodzi o badanie nasienia, to co właściwie sprawdza się podczas takiego badania? Czy tylko ilość plemników, czy ich jakość? Co jeszcze właściwie?
0: Badanie nasienia, tutaj może cofnę się trochę do historii. Właściwie zainteresowano się nasieniem w naszym gatunku już ponad 3 wieki temu, czyli właściwie już 4 prawie, bo pod koniec XVII wieku Antoni Leeuwenhoek wraz ze swoim przyjacielem Johannesem Hammem odkryli, że w nasieniu, czyli w tym, co obserwowano, że ma mężczyzna po erekcji, czy ma jakiś wytrysk, to w tym właśnie czymś, co jest wytryskiem, są takie małe komórki, które właśnie poruszają się bardzo zwinnie, z główką, z witką, i nawet przez 2 wieki uważano następne, że w tej główce siedzi taki mały człowieczek, to się nazywa homunculus, i z niego się rozwija człowiek w organizmie kobiety. No potem 2 wieki później obalono ten pogląd oczywiście. Ale co sprawdzamy w nasieniu? Właśnie generalnie to można powiedzieć wszystko, czyli jak wygląda ejakulat zaraz po oddaniu, który powinien być takim jednak litym, zwartą litą, taką masą. Potem następuje upłynnianie, czy to upłynnianie jest prawidłowe. No, norma to jest mniej więcej 30-60 minut, w tym przedziale powinno się nasienie upłynnić. Upłynnia się dlatego, że uwalnia plemniki, które dzięki właśnie owej witce i zdolności ruchu dalej penetrują w narządzie rodnym kobiety. Czyli upłynnianie, wartości fizykochemiczne, a więc pH, które musi być zasadowe, zawartość różnych cukrów prostych, na przykład fruktozy. No i potem oceniamy, ile jest, jaka jest koncentracja. Mówimy tutaj nie o liczbie, bo oczywiście tę koncentrację

0: akcję wylicza się z pewnych wzorów, bo jeśli obecnie uważa się, że minimalna liczba plemników w jednym mililitrze nasienia powinna być 16 milionów. Oczywiście nikt tych 16 milionów nie przeliczy, więc liczy się takie specjalne pole, ekstrapoluje. Są wzory już od lat 50 co najmniej opracowane, jak to nasienie przeanalizować czy opracować. A więc koncentracja nie tylko w jednym mililitrze, ale także w całym ejakulacie. Bywają mężczyźni, którzy mają bardzo obfite ejakulat, 5-6 mililitrów, ale bywają tacy, którzy mają też bardzo skromny, poniżej mililitra i oczywiście wówczas musimy przeliczać tę koncentrację de facto na to, co mężczyzna co zaprezentował w tej próbce. A więc koncentracja, także ruchliwość. Właśnie dzięki upłynnianiu plemniki zaczynają się ruszać i teraz analizujemy ruch, czy jest ruch progresywny, szybki, wolny, czy ruch w miejscu, czy też w każdym nasieniu jest duża populacja plemników, które w ogóle się nie ruszają, ale one pełnią rolę, co za chwilę powiem o tym. Następnie budowa plemnika. Dla mnie, a pracuję, jak już powiedziałem, w andrologii, w samej przychodni nową 30 lat, ale jeszcze wcześniej 5 lat zajmowałem się andrologią w innych miejscach medycznych, to dla mnie pewnym, może nie szokiem, a zaskoczeniem było to, że w 2010 roku ustalono, że wystarczy tylko 4% prawidłowych plemników, żeby uznać nasienie za prawidłowe. Jak ja zaczynałem tę przygodę z andrologią te kilkadziesiąt lat temu, to uważano, że musi być 30%, jeszcze wcześniej 60%. Dlaczego taki spadek drastyczny w ocenie morfologii? No przede wszystkim taki, że narzędzia badawcze są doskonalsze i inaczej, inne cechy oceniamy w plemnikach, bo wiedza poszła niezwykle do przodu. Urządzenia analityczne, wszystkie mikroskopy też versus to, co ja jeszcze pamiętam ze szkoły średniej, jak interesowałem się biologią i jakieś mikroskopy tam były, a obecnie to, co my mamy na przykład w Nowym czy w instytucie, gdzie pracowałem, Instytucie Onkologii, to jest niebo a ziemia. W związku z tym też na inne rzeczy zwraca się też uwagę, inne rzeczy się punktuje w plemnikach coraz więcej. No dochodzi jeszcze automatyczna analiza nasienia, czyli tak zwana komputerowa. Są już stworzone programy komputerowe, a one weszły do użytku w połowie lat 90., a więc już mają te 30 lat i są coraz doskonalsze, które analizują bezwzględnie, mają kod plemnika, jak powinien wyglądać i bezwzględnie, można powiedzieć, niezwykle drobiazgowo, ale też tak brutalnie selekcjonują te plemniki i czasami to nasienie rzeczywiście cyfrowo wygląda gorzej niż tak pod mikroskopem. Jeśli przeanalizujemy tylko sam wynik, który komputer nam wyrzuci na końcu badania. To są te główne parametry, czyli objętość, koncentracja, ruchliwość i budowa, ale także przeżywalność. Są testy też żywotności plemników. Generalnie nasienie, to trzeba może mocno podkreślić, to nie są tylko plemniki, to jest generalnie cały skomplikowany układ tkankowy. I ta tkanka jest jedyna w swoim rodzaju, no, bo przeżycie plemników poza organizmem człowieka, mówimy o ludzkim oczywiście modelu, to rzędu 48, maksymalnie 72 godzin. W związku z tym ta tkanka też się w końcu tych 48 godzin pod koniec rozpada. Nie ma takiej sytuacji, patrząc na człowieka w innym miejscu ciała, tak? Nasze tkanki jednak żyją dłużej. Ale patrzymy na nasienie jak na taką specjalny rodzaj tkanki człowieka.
1: Mm-hmm. A jakie są techniki, możliwości poprawienia tych parametrów?
0: Niepłodność jest chorobą. O tym trzeba pamiętać, że ma swój numer w katalogu ICD-10. Powiedzieliśmy o tym N46 mężczyźni, N97 kobiety. Jak każda choroba, ta przypadłość czy ten stan jest analizowany według algorytmu postępowania. Jest dokładny wywiad, badanie przedmiotowe, zastanowienie się nad badaniami dodatkowymi, analiza tych badań i ustalenie jakiejś terapii. I na pytanie, jak można poprawić osobniczą płodność mężczyzny, muszę powiedzieć, że tutaj właśnie dalsze postępy

0: postępowanie wynika z tego algorytmu postępowania. Bowiem jeśli mężczyzna ma za niski testosteron, ten testosteron na pewno odgrywa, jak powiedziałem, niezwykłą ważną rolę w produkcji plemnika, więc można lekarstwami, które podnieść, które działają na nas, bądź też zewnętrznym testosteronem, podnieść ten poziom testosteronu. Oczywiście mówię ogólnie i bez wchodzenia w szczegóły. Także w badaniu nasienia nie dodałem jeszcze, że badamy, czy nie ma w analizie nasienia badamy, czy nie ma bakterii, a więc wykonujemy posiewy, nie tylko bakterii, ale także grzyby, czy są obecne także wirusy. I jeśli występuje zjawisko infekcji w nasieniu, czyli nasienie jest zainfekowane, no nie ma zdolności zapładniającej. W związku z tym leczenie też stricte infekcji w obrębie nasienia jest tym sposobem postępowania. Ale też trzeba pamiętać, że wykluczenie innych przyczyn, innych chorób, które niekorzystnie wpływają na potencjał płodności czy na spermatogenezę, jest niezwykle ważne. Regulacja cukrzycy, regulacja nadciśnienia tętniczego, czyli leczenie choroby nadciśnieniowej, otyłość, czy też inne schorzenia, które doprowadzają do upośledzenia funkcji jąder. Także mamy tutaj bardzo szerokie spektrum możliwości, ale jest oczywiście gdzieś kres, tak jak powiedziałem, około 40% pacjentów ma niepłodność idiopatyczną, a więc ta grupa, no trudno powiedzieć, że nie podlega leczeniu, ale bardzo trudno znaleźć jakieś narzędzia lecznicze, które poprawią ich osobniczy potencjał płodności. Ale na to jest rada. Zawsze mówimy pacjentom, czy parom, kobiecie, mężczyźnie, że przychodnia taka jak Novum, czyli ośrodki rozrodu wspomaganego medycznie, de facto nie mają za zadanie wyleczyć mężczyznę czy kobietę z niepłodności. Mają za zadanie umożliwić, żeby para posiadała dziecko, czyli umożliwić dzietność pary. I nawet jeśli jesteśmy, bo nie mamy takich narzędzi, które poprawią płodność mężczyzny, w stanie poprawić jego potencjał płodności, to mamy metody, czy mamy możliwości w medycynie, które umożliwią, że dany mężczyzna wchodzi do rozrodu. No, takimi metodami są metody zapłodnienia pozaustrojowego, a zwłaszcza bardziej zaawansowane, jeśli mężczyzna nie ma plemników nasienia, a więc ma azoospermię, dysponujemy już od wielu lat narzędziami, które umożliwiają pozyskanie plemników bezpośrednio z jądra, czy z jąder. Taką najnowszą metodą, którą wprowadziliśmy w Novum 13 lat temu, chociaż na świecie trzeba oddać oczywiście twórcy, czyli Peterowi Schlegelowi cześć i uznanie, bo w 1998 roku wprowadził tę metodę na świecie. My trochę później jesteśmy w stanie przy pomocy mikroskopu wyszukać takie miejsca w jądrze, w których mogą być zlokalizowane plemniki i te plemniki są w pełni prawidłowe potem i nadają się do użycia, do procedury wspomaganego rozrodu typu IVF ICSI. ICSI to jest metoda, kiedy nakłuwamy jednym plemnikiem jedną komórkę jajową pozyskaną wcześniej z wystymulowanego jajnika kobiety i ta metoda jest bardzo, bardzo, bardzo skuteczną techniką uzyskiwania i zarodka, a potem oczywiście możliwości transferu płód i urodzenie dziecka. Metoda ma już 23 lata, bo w 1992 roku została opisana IVF ICSI. My w Novum wprowadziliśmy ją w 1995 w Polsce, a te metody już z pozyskaniem plemników w 1996, więc w miarę szybko doszlusowaliśmy, wyrównaliśmy nasz poziom do poziomu medycyny światowej, jeśli chodzi o rozród wspomagany.
1: To ja jeszcze na zakończenie chciałam zapytać, jaka jest korelacja pomiędzy płodnością a potencją?
0: Najczęściej potencja kojarzy się z możliwością odbycia stosunku, tak popularnie, aczkolwiek mówimy też potencjał płodności, czyli generalnie możliwość uzyskania ciąży. Czym dysponuje dany mężczyzna, jakością nasienia, żeby można było włączyć do rozrodu, czy uznać, że w sposób naturalny uzyska ciążę,

0: inseminację przez klasyczne in vitro z 1978 roku, czy też ICSI to z 1992, jeśli chodzi o pierwsze tego typu procedury przeprowadzone na świecie, daty pierwszych procedur. Natomiast potencjał seksualny, czy seksualność człowieka oczywiście odgrywa ogromną rolę w rozrodzie. Bez dobrego seksu no nie ma też i łatwego rozrodu. W naszym algorytmie diagnostycznym jest bardzo duży dział poświęcony jakości życia płciowego mężczyzny, czyli właśnie jego potencji, jego chęci na seks, możliwości odbycia stosunku, bo często ten potencjał jest jednak obniżony i tutaj widzimy bardzo niekorzystną korelację z nadmiernym wsiąkaniem w internet. To nie tylko ten internet zabezpiecza czy zaspokaja jakieś potrzeby stricte erotyczne, ale też odwraca uwagę od właśnie takich elementów, można powiedzieć, bazalnych, czyli czeka popęd płciowy, chęć na seks, ponieważ ma głowę zajętą no, śledzeniem kolejnych czatów czy szukaniem kolejnych jakichś ekstra rolek, żeby zająć oczy i głowę. A więc ten potencjał, czy seksualność człowieka absolutnie taki i zawsze to analizujemy, weryfikujemy i wspomagamy. Zwłaszcza, że już od roku 98 no mamy tę cudowną tabletkę na poprawę erekcji, czyli no pierwsze sildenafil, czyli Viagra, potem kolejne cząsteczki dołączyły. Teraz najchętniej korzystamy z takiej cząsteczki, nazywa się tadalafil, którą można nawet stosować w dawkach codziennych. Ona nie tylko poprawia funkcje seksualne, czyli wydłuża erekcję, umożliwia odbycie udanego stosunku z wytryskiem dopochwowym. To też przecież bardzo ważne jest w rozrodzie, żeby ten wytrysk nie był gdzieś lub w ogóle był dopochwowy. Ale też ta cząsteczka poprawia funkcję generalnie drobnych naczyń krwionośnych, a więc w prąciu, ale także w sercu. Także poprawia prostatę, funkcję prostaty, tego drugiego obok jąder, bardzo ważnego elementu, w którym de facto w prostacie i w pęcherzykach nasiennych produkuje się to, czy wytwarza się to, co potem widzimy jako ejakulat. Jądra dokładają niewiele, maksymalnie 5-10% objętości ejakulatu. To plemniki i płyn z najjątrza, natomiast reszta jest z pęcherzyków nasiennych i z prostaty. Ale także te cząsteczki na erekcję, na poprawę erekcji, korzystnie działają na drobne naczynia krwionośne w obrębie jąder i są już prace, które wykazują, że monoterapia takimi preparatami sildenafil czy tadalafil powoduje poprawę jakości nasienia.
1: Myślę, że dzisiaj udało nam się zajawić zaledwie temat niepłodności męskiej, ale to też pokazuje, jak szeroki to jest temat. Do tej pory głównie w podcaście N97 skupiałam się z ekspertami, z rozmówczyniami na tym czynniku żeńskim, ale myślę, że to jest pierwszy odcinek z wielu, w których będziemy rozmawiać też o mężczyznach. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dzisiaj moim gościem był dr Jan Karol Wolski, androlog, urolog, urolog dziecięcy, chirurg dziecięcy, który pracuje w przychodni lekarskiej Novum, która zajmuje się leczeniem niepłodności. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję Państwu.

poszarzał oczu twych blask i coś zmieniło się w nas. Nie wiem, czy ja to wina, że wokół nas rośnie chuda, lato zamknięte już w butelkach jagód u wina.

słońcu tańczący kurz i cień twój codziennie dłuższy, a drogę przesłania mgła, gdy z psem idziemy przez las błyszczący wilgocią luster. To jesień.

słońcu, kiedy spadł pierwszy śnieg. Jadąc tędy doznał radości mocnej, bez przyczyny.